ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem w bezdechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę.

się nie śmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo.

by dech tknąć w puste ciało, by spojrzeć w lustro twarzą w twarz i powiedzieć: tak, musiało się stać. I nie mam już sił, by ukrywać się przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

nie mam już sił nawet gapić się w ścianę. Szarą od spojrzeń obdartych z marzeń chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój

granic, dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

Ciao.

Nocnik.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I tą najlepszą z wielu pobudek, moi drodzy, rozpoczynamy jak każdego rana po godzinie 6.30. Wtorek mamy w kalendarzu, 25 dzień sierpnia. Zapraszamy was bardzo serdecznie, jak zawsze, do godziny 10. No i zaczynamy. Fontaine's DC. La la la.

I tak z fontańsami zacząć audycję to bardzo, bardzo dobry pomysł. Jackie Down the Line to za nami, moi drodzy, no a przed nami imieniny dzisiejsze: Patrycji, Luizy, Ludwika, Michała, Tomasza, Grzegorza, Józefa, Juliana, Elwiry, Wincentego, Eusebiusza, Herminy i Gaudentego. Wszystkiego dobrego wam oczywiście życzymy, tak w kalendarzu jest zapisane. To tak to czytam i tak to wam przedstawiam. 25 dzień sierpnia to wtorek. Przypominam, że 3 dni do weekendu nam zostały, to z informacji najważniejszych również. Dzień polskiej żywności mamy w kalendarzu. To rzecz jedna, a rzecz druga to dzień zupy błyskawicznej. I nie wiem, jak połączyć polską żywność z zupą błyskawiczną, ale tak to zostało zrobione. No i tak to zostało dzisiaj wpisane, więc takie dwa święta dzisiaj będziemy, moi drodzy, świętować. Minimum do godziny 10. Dodatkowo zapraszam i przypominam, aferanek @afera.com.pl. Można pisać nieustająco. A do tej godziny 10 Marcel Kujawa, Jacek Dobiański odpowiedzialni są za serwisy informacyjne, Daria Kamrowska za realizację programu. Ja się nazywam Kamil Strużyński. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.

This Year to The Beach Fossil na naszej antenie, moi drodzy. A na naszej antenie do godziny 10 dużo elementów programu się zrobiło i zrobi na pewno, bo zaplanowanego tego jest naprawdę sporo. Po godzinie 7 od tego sobie zaczniemy, zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Po godzinie 7.30 będzie czas na serwis komunikacyjny, a potem po tym serwisie i po poznaniu sytuacji drogowej zajrzymy sobie do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Przed godziną 8, koło 10 minut, to będzie moment, w którym zerkniemy do świata sportu, co się działo, co się dzieje i co się będzie działo, to właśnie wtedy po godzinie 8 z kolei. To będzie czas na płytę tygodnia, jedną z dwóch płyt tygodnia, które w tym tygodniu mamy przygotowane. Przypominam, dwie epki przedstawiamy, to epka od Angel Egg i epka od Lia Sky. To wszystko po godzinie 8.05, po godzinie 8.20 z kolei. Czas na przynętę kulturalną i trochę więcej kultury w Radiu Afera. Maneno, czyli podróż do Zanzibaru w programie Ewy Chylak, to godzina 8.30, a po godzinie 9.30 zajrzymy sobie do mózgu, do psychiki człowieka w programie Mózgafera Marty Sibilli. Tak, do godziny 10.00 będziemy z wami. Aha, po godzinie 9.00 jeszcze informacja z Poznania i informacje z regionu. Zostańcie z nami.

No ale my znamy na pewno ten beat, moi drodzy, bo to była lista aferowych nowości, to było Minimal Blue i to był kawałek Nic Nie Wiem. Na listę aferowych nowości oczywiście podczas dzisiejszego wydania Poranka, podczas dzisiejszego wydania Aferanka również zaglądać będziemy nieustająco. Aferanek. Tymczasem raporty pogodowe spływają na nasze stoły, bardziej spadają na nasze stoły, bo tutaj o płynięciu nie można nic powiedzieć. Chociaż wczoraj wieczorem nam delikatnie popadało, no to dzisiaj patrząc na prognozy, to tych opadów nie będzie. Nie będziemy mieli zupełnie nic, jeżeli chodzi o opad. Tak samo nie będziemy mieli zupełnie nic, jeżeli chodzi o chmury przez cały dzień, więc słonecznie nam się to wszystko zapowiada. O poranku delikatne jeszcze mogą być mniej więcej do godziny 8. Dodatkowo, oprócz chmur porannych jeszcze mgły poranne będą i są nieustająco, więc uważajcie, jeżeli gdzieś jedziecie, ostrożność jest naprawdę, naprawdę zalecana. Temperatura w tym momencie to 12 stopni Celsjusza, ta temperatura podskoczy do 23 stopni Celsjusza, do 24 maksymalnie. Na termometrach będziemy mogli dzisiaj zobaczyć ciśnienie, to 1013 hektopaskali, wiatr mocny w porywach do 54 km na godzinę, słońce zajdzie po 19.55.

0: No i ten rytm nas odnalazł, moi drodzy. Godzina 6:57 na zegarku jest. Jacek Dobiański w studiu jest.
1: Jestem.
0: Jest. Zapowiedział się trochę z daleka, bo z mikrofonem to jeszcze trochę trzeba poczekać. To nie jest tak, że się chce, się ma. No i dodatkowo serwis informacyjny jest. O, teraz chce, to się ma. Serwis informacyjny też jest. Zapraszamy.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w przetargach na sprzęt wojskowy. Biuro zarzuca im zatajenie informacji, że sprzęt jest niezgodny ze specyfikacją zawartą w zamówieniu technicznym. Dostawy były warte ponad 20 milionów złotych. Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty oszustwa w sprawie mienia o znacznej wartości, a sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Zmienią się zasady współpracy miasta z deweloperami. Zastępca prezydenta miasta Poznania Bartosz Derek wydał zarządzenie regulujące tę kwestię. Na jego podstawie wzrośnie rola Zarządu Dróg Miejskich w całym procesie. To ta jednostka, a nie jak wcześniej Urząd Miasta, będzie prowadzić całą współpracę z inwestorami zewnętrznymi i oceniać złożone przez nich wnioski.
4: Tą decyzję będzie podejmował Zarząd Dróg Miejskich na podstawie wniosku dewelopera i na podstawie analiz, które będą przeprowadzone. Deweloper będzie musiał oczywiście przygotować potem koncepcję na zagospodarowanie tej przestrzeni, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Ta koncepcja będzie analizowana i przez ZDM, i opiniowana przez inne jednostki.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa ZDM Agata Kaniewska. Zmieni się również struktura zarządu. Powstanie jednostka, która będzie zajmować się tego typu zadaniami. Zmiany wejdą w życie 1 września. Już dziś rusza budowa nowego dojazdu do obiektów sportowych na Wildzie. Gruntową drogę między ulicami Żelazka i Spychalskiego zastąpi droga asfaltowa. Powstaną również chodniki i miejsca parkingowe. Nowa droga ma ułatwić dojazd do takich obiektów jak otwarta w grudniu zeszłego roku wielofunkcyjna hala z lodowiskiem. Na ten moment miasto nie przewiduje utrudnień w ruchu w ciągu ulicy Żelazka. Kierowcy powinni jednak zwracać uwagę na znaki. Więcej informacji na stronie poznań.pl.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.pl.
2: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Wydaje się, że ta forma aktywności straciła na znaczeniu, ale nic bardziej mylnego. W ostatnim czasie w organizowanych tam zajęciach uczestniczyło około 500 uczniów.
5: Jest u nas rekrutacja. Na ten moment już wiemy, kogo mamy w naszych grupach i od września, jeśli ktoś był zapisany wcześniej, złożył wnioski, komisja rekrutacyjna przyznała punkty i wiemy, w jakiej formie będą zajęcia. Natomiast zapraszamy tych, którzy się nie dostali, żeby śledzić nasze zajęcia i wiedzieć, czy jest szansa być w grupie rezerwowej.
2: Mówiła dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, Hanna Konieczna. Aktywności są bezpłatne, a ich oferta jest różnorodna. Obejmuje ona na przykład zajęcia taneczne, literackie czy plastyczne, również jednorazowe. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku. To oznacza, że zapraszamy Kurę po raz pierwszy na antenę.

0: 25 dzień sierpnia w kalendarzu. Mamy to wtorek, 3 dni do weekendu. Tylko już, tylko nam zostały Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincent, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień polskiej żywności w kalendarzu wpisany został, to rzecz jedna. Dzień zupy błyskawicznej, to rzecz druga. Nie wiem, jak to połączyć. Może jakiś taki barszcz błyskawiczny. W sumie można tak to połączyć. Zapomniałem, że polska żywność również może istnieć jako zupa błyskawiczna. No i cóż, i tak to zostało połączone i prawdopodobnie dlatego również mamy jedno i drugie święto w kalendarzu wpisane na 25 dzień sierpnia. Nie wiem akurat dlaczego 25 dzień sierpnia, ale to postaram się dowiedzieć i postaram wam to wszystko przekazać. A już za chwilę a propos przekazywania i a propos wiedzy, no to zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczubate, pod i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

5 minut po godzinie 7 zaglądamy do porannej prasy. Zaczynamy, jak zawsze, od Gazety Wyborczej na jedynce. O święcie Ukrainy i o tym, że nie dali się złamać Rosji. Europejscy liderzy przyjechali do Kijowa na obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burhan mówił, że Ukraina jest obrońcą Europy, a przez ponad 3 dekady jej mieszkańcy nie dali się złamać Rosji. Naród ukraiński zasługuje nie tylko na nasze dalsze wsparcie, ale też na naszą wdzięczność i szacunek. Chcę wam powiedzieć coś, co słyszycie zbyt rzadko. Dziękuję. Tak stwierdził. Uroczystości z okazji Święta Ukrainy zaplanowane także w Warszawie. Odbywały się one po zamknięciu tego wydania Gazety Wyborczej, więc opisane to w dzisiejszym wydaniu, moi drodzy, nie jest, no ale o tym, co się w Kijowie działo, przeczytacie na jedynce w dzisiejszym wydaniu.

o udział w wysadzeniu pod koniec września 2022 roku obu nitek gazociągu Nord Stream i jednej z dwóch nici nitek bliźniaczego systemu Nord Stream 2. Pod koniec zeszłego tygodnia sąd w Chorwacji postanowił aresztować zatrzymanego do czasu podjęcia decyzji w sprawie jego ekstradycji do Niemiec. Zatrzymany Wołodymyr Żurawłow, którego aresztowania niemieccy śledczy domagali się od Polski w połowie roku 2024 bez powodzenia, bo Żurawłow wyjechał do Ukrainy. Później wrócił do Polski, gdzie od kilku lat mieszka, no i przed rokiem został zatrzymany przez polską policję na wniosek Niemiec. Donald Tusk do tego mówi, kto ma się wstydzić. W piątek w Krakowie dziennikarze zapytali premiera Tuska o zatrzymanie w Chorwacji Ukraińca. No a premier według relacji serwisu TVP World przypomniał dziennikarzom, że Polska długo sprzeciwiała się budowie gazociągu Nord Stream 2, wskazując, iż jego eksploatacja doprowadzi do pogłębienia zależności Europy od gazu z Rosji. Niemcy uważały wtedy inaczej. Zmienili zdanie, ale za późno. Tak powiedział Donald Tusk. O wściekłości Rosji, o samym Tusku, no i o samej sprawie przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 11 w Wyborczej, a w temacie dnia o nowej taktyce Kremla na polskie ulice wchodzą agenci z rosyjskich służb. Przestajemy mieć do czynienia wyłącznie ze zwerbowanymi przez internet amatorami, którzy skusili się na $100 za podpalenie. Teraz to będą ludzie wyszkoleni, doskonale wiedzący, co robią i dysponujący znacznymi środkami finansowymi oraz technicznymi. To rozmowa z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas na stronie 4 oraz na stronie 5. W Rzeczpospolitej o finansach publicznych na jedynce sobie poczytamy, o wetach prezydenta, które kosztują miliardy. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego szczupli w tym roku budżet o 8 miliardów złotych. Nawet agencja Fitch ostrzega, że utrudniają one politykę gospodarczą i reformy. O kosztach budżetowych dotychczasowych bet przeczytacie, no i dodatkowo zobaczycie to na wykresach. Jeżeli chodzi o podatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, koszty budżetowe w roku 2026 wyniosą 3,8 miliarda złotych. O, jeżeli chodzi o podwyżkę akcyzy na alkohol, to ponad miliard. O, jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT-u w obrocie betonem, to również ponad miliard. Ministerstwo Finansów policzyło skutki wet prezydenta dla budżetu miasta. O paliwach, o alkoholu, o tym, że rachunek rośnie, no i prawdopodobnie również będzie rósł, przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 15 w Rzeczpospolitej. O cybernękaniu na jedynce również informacje, które trafi do kodeksu, pisze Norbert Nowotnik. W prawie karnym ma pojawić się nowe przestępstwo. Poprawa bezpieczeństwa dzieci w internecie. To jest cel właśnie tych zmian. Na stronie pierwszej oraz na stronie 12 informacje na ten temat. Wraca spór o zboże z Ukrainy. To temat Aleksandry Ptaki-Glewskiej. Również na pierwszej stronie Ukraina naciska na Polskę w sprawie tranzytu zboża przez nasze terytorium. Jednak polski rząd, pamiętając związany z tym kryzys w roku 2023, jest wyjątkowo ostrożny. Na stronie pierwszej oraz na stronie 16 więcej na ten temat. W Dzienniku Gazecie Prawnej na jedynce przeczytamy o skarbówce, która łagodzi sankcje VAT. No, spada ich liczba i spada ich wysokość. Od roku 2024 spada liczba sankcji nakładanych na podatników. Maleje też ich wysokość, bo skarbówka zaczęła je miarkować, czyli uzależniać od okoliczności naruszania. Musi to zrobić, no bo tak nakazało TSUE. Agnieszka Pokojska i Mariusz Schulz piszą, że sankcje to dodatkowe zobowiązania VAT. Wynosi ono do 15%, do 20% albo do 30% kwoty zaniżenia podatku podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego. Tak, takie dane potwierdza Ministerstwo Finansów i ten temat opisany jest na stronie pierwszej. Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej od podatków, a nie progów w PIT-cie. Podniesienie kwoty to zdecydowanie najczęściej wskazywany kierunek zmian w PIT, jakiego chcieliby Polacy. Tak wynika z sondażu, który został przytoczony na pierwszej stronie w dzisiejszym dzienniku
niego Gazecie Prawnej. Statystyka i dane również tutaj znajdziecie. W Głosie Wielkopolskim, czyli w prasie lokalnej, na jedynce przeczytamy o wojnie o hale na Golęcinie, która rozpala emocje. Zwolennicy i przeciwnicy są w ofensywnie. Radosław Patroniak pisze, że budowa hali lekkoatletycznej to nie jest nowy temat. O takiej inwestycji mówi się już 10 lat. W ostatnich miesiącach

padły już jednak konkretne daty i terminy. W tym czasie Rada Osiedla Sołacz zaczęła mocno protestować przeciwko planom rozbudowy sportowej infrastruktury w tej części Poznania. W poniedziałek do ofensywy przystąpiło środowisko sportowe na czele z prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Więcej na ten temat na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej w Głosie Wielkopolskim. O pomocy seniorce, która została przyznana, ale wsparcia nie ma, od jednej z fundacji. Również w Głosie Wielkopolskim, na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej. 12 minut po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Sprawdziłem, moi drodzy, sprawdziłem, dlaczego Dzień Polskiej Żywności jest obchodzony 25 dnia sierpnia roku każdego, ale to wszystko zaczęło się w roku 2013. Jeżeli jesteście ciekawi, no to proszę bardzo. Jeżeli nie jesteście ciekawi, no to też proszę bardzo. Uwaga, uwaga. Deklamuję. Data nie jest przypadkowa. Pod koniec sierpnia stragany i sklepowe półki są pełne polskich świeżych warzyw i owoców, a rolnicy świętują dożynki i cieszą się zbiorami. Celem Dnia Polskiej Żywności jest przypomnienie, jak ciekawa i bogata jest oferta rodzimych producentów żywności. Wydarzenie nie promuje jednego produktu. Promuje całą branżę. O, tak znalazłem i taki opis tego wydarzenia przedstawiam właśnie. No, 25 dzień sierpnia w takim razie został wybrany nieprzypadkowo, ale dlatego, że tak został wybrany. Z tego wszystkiego wynika. Bo dożynki. Chyba to jest ten powód.
1: Dobra, dobra. U mnie to było tak.

miejsce świeczą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem, powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie, będę portalem jak słońce.

To była lista aferowych nowości. Twój Dawid do nas przyszedł z najnowszym swoim kawałkiem pod tytułem Los nie bierze jeńców. Więcej informacji na stronie afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Tam można sobie poczytać w zakładce muzyka na temat listy aferowych nowości właśnie. A propos kontaktu z nami, no to rzecz następująca. 7148. 7148 to kontakt SMS w sprawach konkursowych. A dlaczego mielibyście wysyłać do nas SMS w ogóle? No bo zapraszamy was bardzo serdecznie już w najbliższą sobotę do Tamy. Tam Fear Factory, tam Hate, tam The Nocturnal Affair. Zapraszamy, bo mamy wejściówkę podwójną na to wydarzenie właśnie. W treści takiego SMS-a wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. A dzisiaj, patrząc na to, że mamy Dzień Polskiej Żywności, no to chciałbym od was prosić przepisy na najlepsze polskie dania. Do godziny 10 czekam, złotówka i 23 grosze to jest koszt wiadomości. 7148 to numer.

No i dodatkowo aferanek@afera.com.pl to adres mailowy, zapraszam, i 618750213 to numer telefonu, pod którym możecie się z nami kontaktować w sprawach drogowych. Gdzie są korki, gdzie są utrudnienia?

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7:30, Jacek Dobiański, zapraszam. Aktualnie termometry pokazują 11 stopni. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że szykuje się chłodny dzień. Temperatura po południu wyniesie 23 stopnie. Trzeba spodziewać się lekkiego zachmurzenia, ale nie powinno padać. Co dzieje się na miejskich drogach? Na pewno dłużej postoicie na rondach Śródka i Rataje oraz na skrzyżowaniach Garbar z Małymi Garbarami, Królowej Jadwigi ze Strzelecką oraz na Ramowiskiej z Serbską. Większa cierpliwość przyda się także na rondzie Kaponiera oraz na skrzyżowaniu ulicy Świętego Wawrzyńca z Polską. Drogi S11 i A2 są przejezdne. Przypominamy, że trwa awaria sieci ciepłowniczej na ulicy Głogowskiej. Zmienione w związku z tym zostały trasy linii tramwajowych 5, 11, 12, 14 i 17. Od ronda Kaponiera do przystanków Głogowska-Hetmańska w zastępstwie za tramwaje kursują autobusy. Zmiany obowiązują do odwołania. Macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach? Dzwońcie 61 875 02 13.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

26 minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, zaglądamy do kalendarium historycznego i do kalendarium muzycznego. Tak patrzę po tych wszystkich datach, no i szukam tych dat zdecydowanie najważniejszych, ale widzę, że chyba 25 dnia sierpnia żadne miejsce w Polsce nie uzyskało praw miejskich. No niestety, niestety. To w takim razie tego w kalendarium dzisiaj nie ma, ale na przykład mamy rok 1930. Wtedy utworzono drugi rząd Józefa Piłsudskiego. To 25 dzień sierpnia roku 1930. Rok 1994. Pod Piasecznem spadł wtedy meteoryt Baszkówka, a w roku 2000 padł pierwszy klaps na planie serialu M jak Miłość. To 25 dzień sierpnia roku 2000. Kalendarium historyczne za nami, no a w kalendarium muzycznym premiera singla w roku 2003. 1, 2...

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama. Pali się nie.
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

To Queens of the Stone Age na naszej antenie, moi drodzy, a my zaglądamy jeszcze na listę aferowych nowości, no bo sport się szykuje przed nami, więc trzeba delikatnie się pospieszyć, żeby o tenisie sobie porozmawiać. To chyba z tych informacji najważniejszych. US Open się rozpoczyna, no i o tym US Open również w przeglądzie świata sportowego będzie, ale zanim to, no to tak jak zapowiedziałem, lista aferowych nowości i tutaj mamy Natalię Marczuk, która przychodzi z nadwodnym miastem.

13 niecałych minut nam zostało do godziny 8, a to oznacza, że zaglądamy do świata sportu. Moi drodzy, mówiłem, że o tenisie będzie, no i będzie, ale nie zaczynamy od tenisa, tylko zaczynamy od czegoś ważniejszego chyba zupełnie w tym momencie, bo zaglądamy sobie do świata siatkówki. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet się rozpoczęły, no i jesteśmy w tym momencie na początku fazy grupowej, jeżeli chodzi o tę imprezę sportową. Polska została zakwalifikowana do grupy numer A. Jeżeli A może być jakimkolwiek numerem, no to właśnie w takiej grupie jesteśmy. Razem z Turcją, razem ze Słowenią, razem z Niemcami, razem z reprezentacją Łotwy i razem z reprezentacją Węgier. Wczoraj mogliśmy zobaczyć spotkanie, właśnie jedno ze spotkań fazy grupowej, w której polska reprezentacja grała. No i niestety, był to słaby mecz. Reprezentacja Łotwy jest reprezentacją dużo niżej notowaną, jeżeli chodzi o piłkę siatkową. No a reprezentacja Łotwy jednego seta zdobyła, no i było blisko, żeby drugiego seta również wygrała. Tak czy tak, nasze reprezentantki wygrywają to spotkanie, chociaż naprawdę z wieloma problemami. No a miała być to bardzo łatwa gra, miał być to niemalże spacerek na samym początku tego turnieju właśnie. No trzeba będzie coś pozmieniać, to na pewno w grze Polek, no albo się po prostu jakoś przystosować do tego, jak te mistrzostwa w tym roku wyglądają. Patrząc na przebieg tego spotkania, no to w pierwszym secie nasze reprezentantki wygrywają 25 do 19, no i seta numer 2 przegrywają, to 23 do 25, potem 25-22, no i ostatni set to 26 do 24. Można powiedzieć, że było blisko, no ale 3 do 1 nasze reprezentantki ten mecz wygrywają. Mecz fazy grupowej oczywiście. Kolejne spotkanie już dzisiaj. Po godzinie 18 reprezentantki Polski zmierzą się ze Słowenią. Patrząc na tabelę, no to w tym momencie polska drużyna po dwóch rozegranych spotkaniach na miejscu numer 2. Dwa również wygrane spotkania, to trzeba zaznaczyć. 6 punktów na koncie, a nad nami tylko reprezentacja Turcji z 9 punktami. No i również ze wszystkimi wygranymi meczami, ale z jednym spotkaniem więcej. Miejmy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie również na nasze konto wpadnie, no to wtedy jakoś się to wszystko będzie wyrównywało już na tym początkowym i pierwszym etapie do Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet. Zaglądamy do świata tenisa, no bo tutaj Winston-Salem Open trwa nieustająco, no i niestety w tym Winston-Salem Open mogliśmy oglądać Kamila Majszaka przegrywającego w 1:32 finału. Ten zmierzył się z Benjaminem Bonzim wczoraj, no i przegrywa to spotkanie 4-6 i 6-7. Dzisiaj będziemy mogli oglądać kolejne spotkanie, no ale niestety już bez naszych polskich reprezentantów, no bo to była jedyna osoba, która w tym turnieju swoje rozgrywki rozgrywała, jeżeli chodzi o singla. No bo jeżeli chodzi o debla mężczyzn, no to tutaj mogliśmy oglądać jeszcze Jana Zielińskiego, który razem z Lukiem Johnsonem zmierzyli się dzisiaj z Lukasem Miedlerem i Markiem Polmansem. No i niestety to spotkanie również zostało przegrane. To 6-4, 3-6 i 7-10 w 1:8 finału debla męskiego w Winston-Salem Open. To jeden z turniejów tenisowych, który możemy oglądać. Kolejnym jest rozpoczynające się US Open, które w tym momencie mamy na etapie kwalifikacyjnym. No i w tych kwalifikacjach polska reprezentacja bardzo rozbudowana, spoglądając na nazwiska, które możemy oglądać. Dzisiejsze spotkanie jednego z naszych reprezentantów to godzina 19:20. Tam Max Kaśnikowski zmierzy się z Nikolajem Budkowym Kjaerem, Norwegiem, po godzinie 19:20. Przypominam, no i to jedyne spotkanie dzisiejszego reprezentanta, jeżeli chodzi o singla mężczyzna. Jeżeli chodzi o singla kobiet, no to mogliśmy wczoraj oglądać niestety przegraną Katarzynę Kawa. Wszyscy mieli nadzieję, że Katarzyna Kawa to będzie ta zawodniczka, która nie tylko przejdzie kwalifikacje, ale również jakoś dalej w tym całym turnieju pójdzie. Ta mierzyła się z Ekaterinę Georgodze, no i przegrywa to spotkanie 6-3, 6-7 i 2-6. To spotkanie wczorajsze, na spotkanie wczorajsze reprezentantki, które było na naszą korzyść, to spotkanie Lindy Klimowiciowej. Ta wygrywa z Lisą Pigatto 6-3 i 6-2.
trzech dzisiejsze spotkania, również kwalifikacyjne, będziemy mogli oglądać już od godziny 17. Oglądać mogliśmy również je w nocy. No ale jeżeli chodzi o naszą reprezentację, no to po godzinie 19.20 Martyna Kubka zmierzy się z Aniką Penickową. To Martyna Kubka i Anita Penickowa po godzinie 19.20 w meczu kwalifikacyjnym w singlu kobiet. Jak te kwalifikacje przejdziemy, no to Iga Świątek również do tego turnieju US Open dołączy. No, dostaliśmy informację również w minioną niedzielę, że Iga Świątek zrezygnowała z turnieju mixta, więc tylko singiel kobiet. To są te mecze, w którym będziemy mogli naszą reprezentantkę oglądać. Świat tenisa za nami, no to jeszcze świat lekki atletyki. Jeden memoriał się zakończył, no to kolejny memoriał będzie zapowiadany, już jest zapowiedziany i będziemy mogli go oglądać już jutro. To memoriał Wiesława Maniaka w Szczecinie, również impreza lekkoatletyczna z polską reprezentacją. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje sportowe. Mamy 7 minut do godziny 8, a King Izard and the Lizard Wizard na naszej antenie.

0: No niestety to solo trzeba było przerwać. 3 minuty nam zostały do godziny 8.
1: Jacek Dobieński, zapraszam. Poznań zyska nowe połączenia kolejowe. W niedzielę wejdzie w życie jesienny rozkład jazdy. Od 4 września PKP Intercity uruchomi nowy pociąg Gopło na linii Poznań-Olsztyn-Poznań. Będzie to 7 para połączeń na tej trasie. Pociąg zatrzyma się m.in. w Gnieźnie, Inowrocławiu, Toruniu i Ostródzie. Również 4 września nowy skład pojawi się na linii Poznań-Gorzów-Wielkopolski-Poznań. Pojedzie on przez Krzyż i Nowe Drezdenko. To połączenie będą obsługiwać pojazdy SD85 wyposażone w klimatyzację oraz gniazdka do ładowania urządzeń. Już za tydzień zaczyna się nowy rok szkolny. W wielu rodzinach oznacza to konieczność zakupu wyprawek, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi wydatkami.
2: W tym roku rodzice spodziewają się większych wydatków. 40% z nich spodziewa się, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu, a prawie połowa planuje przeznaczyć na jedno dziecko ponad 500 zł. Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupu.
1: Mówił Mateusz Widera z firmy Kursor. Na wyprawki w tym roku jedna rodzina przeznaczy średnio około 620 zł. Poza ceną dla rodziców znaczenie będzie miała jakość i trwałość produktów, natomiast dla uczniów wygląd i aktualna moda. 3/4 rodzin przy zakupach weźmie pod uwagę zdanie swoich dzieci.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Pozostajemy w tematach wydatków związanych z powrotem do szkoły, a konkretnie z dojazdami na zajęcia. Uczniowie szkół podstawowych będą mogli skorzystać ze wszystkich linii ZTTM przez 12 miesięcy za 60 zł. Bilet będzie obowiązywał od 1 października do 30 września 2027 roku, zatem bilety na rok szkolny 2025-2026 pozostają ważne do 30 września. Oferta obejmuje szkoły w Poznaniu oraz okolicznych gminach. Aby z niej skorzystać, należy posiadać imienną kartę PK oraz ważną legitymację szkolną. Więcej informacji na stronie ZTM.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Czy na poznańskich parkingach pojawią się wiaty z panelami fotowoltaicznymi? Interpelację w tej sprawie złożył radny Adam Szabelski. Celem nowych instalacji miałoby być produkcja czystej energii, ale również możliwość ładowania samochodów elektrycznych i zapobieganie przegrzewaniu się pojazdów. Radny uważa, że miasto powinno w tym celu stworzyć system zachęt podatkowych dla prywatnych właścicieli parkingów.
4: Wiem, że w Gdańsku ta inwestycja, która ma mieć 900 miejsc parkingowych, to jest około chyba 20 milionów. Wiadomo, że to wtedy jednak po pewnym czasie samo się zwraca, no bo produkcja prądu po kilku latach, no jakby koszty inwestycji zwraca.
1: Takie rozwiązania, jak proponowane przez radnego Szabelskiego, funkcjonują na szeroką skalę we Francji, ale również wspomniany Gdańsk planuje taką inwestycję. Urząd Miasta nie odniósł się jeszcze do tej interpelacji. W tym serwisie to wszystko. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

a w kalendarzu 25 dzień sierpnia, to oznacza, że mamy wtorek. Moi drodzy, 3 dni do weekendu nam zostały, to informacja najważniejsza, więc tak naprawdę patrząc na ten tydzień, a to już tak z górki to wszystko powinno lecieć. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty, to wasze imieniny, świętujcie, wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień Polskiej Żywności, Dzień Zupy Błyskawicznej również w kalendarzu mamy. To dwa święta, które obchodzimy dzisiaj. Tak zacząłem sobie myśleć o tym, co powiedziałem, że we wtorek to już wszystko z górki w tym tygodniu, ale potem sobie przypomniałem, że jest jeszcze syndrom trzeciego dnia, a trzeci dzień tygodnia to środa, więc może to jutro już wszystko z górki, a dzisiaj to tylko tak równia pochyła bardziej niż z górki. Przysłowia na dzisiaj również zostały nam przez przodków zapodane, więc ja zapodaję je dalej. Na Ludwika zboże z pola umyka. To rzecz jedna. Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. To rzecz numer dwa.

4 minuty po godzinie 8 na zegarku. I w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy sobie do dwóch wydawnictw, które zostały przygotowane. Dwa wydawnictwa to wydawnictwa krótkie. Angel Egg przychodzą do nas z epką Blue Lights, a Lia Sky przychodzi do nas z epką It Isn't Real. To druga epka, którą możemy na koncie tych wykonawców znaleźć. Pierwsza epka, której mogliśmy posłuchać, to była epka z... teraz szukam roku. Z roku 2024, World of Socializers, tak się nazywało, no a teraz kolejne wydawnictwo, It Isn't Real. Premiera 31 dnia lipca, w sierpniu dopiero trafiła do nas na listę aferowej płyty tygodnia. Emocjonalne teksty, gitarowe granie, poprokowe brzmienie, od wrażliwości do emocjonalnego uwolnienia. Tak możemy przeczytać w opisie właśnie tego krążka. 5 kawałków na nim się znalazło, a my gramy ten pod numerkiem 4. To One Month, to Lia Sky i to epka It Isn't Real.

0: another guy. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

Jakie to wspaniałe, że mamy mądrzejszych słuchaczy niż my jesteśmy mądrymi osobami za mikrofonami. Słuchaczka Lidia do nas napisała, no i powiedziała, że tak, panie redaktorze, istnieje numeracja nie tylko cyfrowa, ale również jest numeracja literowa, więc litera może być numerem. Więc w takim razie, wracając do Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet, moi drodzy, Polska trafiła do grupy z numerem A. I tak to zostawmy. Dziękuję bardzo serdecznie za ten głos. Aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy do godziny 10:00.

A propos bycia szczęśliwym, no to ta gadana przyszły do nas z swoją najnowszą piosenką. To Będę Szczęśliwa na liście aferowych nowości, które mogliśmy właśnie teraz usłyszeć. Więcej informacji jak zawsze znajdziecie na stronie afera.com.pl. Tam zapraszam, tam odsyłam do zakładki muzyka. A teraz przejdziemy sobie do kultury, przynęta kulturalna już za chwil kilka. Tymczasem jeszcze muzyka. To Best Coast.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli denerwują Cię koleżanki, które wstawiają kolejne zdjęcia z kolejnych wakacji, a Ty utknąłeś lub utknęłaś w domu, gdzieś pomiędzy robieniem prania, planowaniem obiadu i kupowaniem kolejnego opakowania papieru toaletowego, to zapraszam Cię do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych, w tym na ekranach Kina Muza, zagości aż 6 filmów Federico Felliniego. Dzisiaj ostatni, Głos z Księżyca, właściwie podwójnie ostatni, bo to też ostatni film pełnometrażowy Felliniego. Wiesz jak jest, może nie zjesz gnocchi, ale popatrzysz za to jak ktoś je gnocchi. Lepiej na dużym ekranie niż na małym ekranie. Głos z Księżyca, Kino Muza, godzina 20:30. Słuchamy, nie oceniamy. Idealna para w tych rolach Zendaya i Robert Pattinson oraz pewna prawda, która wychodzi na jaw na krótko przed ślubem. To jest właśnie film drama i to jest właśnie jeden z tych filmów, że im mniej wiesz, tym lepiej się bawisz. Dlatego na tym poprzestanę. Jaki kraj, takie dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, więc jeśli kręcą Cię amerykańscy aktorzy i z nostalgią spoglądasz na Zmierzch albo na Taniec rządzi, to jest coś dla Ciebie. Drama, plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30.

25 dzień sierpnia mamy dzisiaj w kalendarzu, moi drodzy. Mamy Dzień Polskiej Żywności, również wpisany jako święto. Dzisiejszy, no i o tę polską żywność ja pytam w dzisiejszym konkursie. Zapraszam was bardzo serdecznie. Jeżeli chcielibyście wybrać się do Tamy już w najbliższą sobotę, tam Fear Factory, tam Hate, tam The Nocturnal Affair, no to piszcie SMS-y pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytania. Pytam dzisiaj o przepisy, właśnie, najlepsze przepisy, najlepsze polskie przepisy. Do godziny 10 czekam na odpowiedzi, a wyjściówka jest podwójna na to wydarzenie, przygotowana. Złotówka i 23 grosze to koszt.

0: 31 minut po godzinie 8 na naszym zegarku, moi drodzy, to oznacza, że przechodzimy do kolejnego punktu programu i wyjeżdżamy z Polski. Zaglądamy, co tam na Zanzibarze. Kolejna dawka historii z Zanzibaru Ewy Chylak. To w Maneno.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30. Cześć, Mambo Vipi. Tu Ewa Chylak i Maneno, Zanzibar. Stary Zanzibar sprzed 20 lat w Radio Afera. Rano. Życie zaczyna się toczyć własnym torem. Przyjaciele tam, ja tu, oni z jesienią na karku, ja z pierwszymi deszczami nowej pory. Wstaję rano, najczęściej przy mieszance po śnie dociekliwych pytań synka. Dziś o najlepszą sztukę walki. Wczoraj, czy jak się zdejmie słońcu skorupę, to będzie chłodniej czy cieplej? Przy dźwięku piania kogutów i pomruków zadowolenia husbanda. Odrzucam moskitierę, stawiam nogi na podłogę i człapię pod prysznic. Im starsza jestem, tym bardziej przymglone miewam poranki, tym trudniej jest mi się wydostać ze snu, z łóżka, ze spoczynku. Zanim dotrę do kawy i przytomności, mija zwykle godzina, podczas której robię Kajtkowi kaszkę, Nestle Wheat Banana Instant albo płatki z jogurtem. Szykuję mu kanapki z masłem orzechowym do szkoły, zapinam guziki jego białej, wypranej i wyprasowanej przez Hidaye koszuli, popijam wodę, chwytam w biegu torbę i klucze od auta. Kajtek i jego starszy brat pakują się na siedzenie, odpalam samochód, który zawsze trochę piszczy rano, cofam i wyjeżdżam. Ismail otwiera bramę, uśmiecha się do nas, choć najbardziej do Kajtka, który krzyczy hello oraz jumbo, habari. Krzyczy tak do większości mijanych ludzi na ulicy, jak ma dobry humor. Husband zwykle biega na plaży w tym czasie. Na krótkim odcinku przy domu i trochę dalej droga jest wyboista i słabo utwardzona. Podskakujemy na dziurach. Macham radośnie do powoli poznawanych sprzedawców podstawowych warzyw w budzie po lewej i do takichże sprzedawców smażonych słodkich ziemniaków i czapati w budzie po prawej. Mijamy Sebil School, dobrą szkołę dla więcej niż średnio bogatych dzieci zanzibarskich, którą oglądaliśmy kiedyś, szukając najlepszej szkoły dla naszych chłopców. Prowadzą ją tureccy nauczyciele, których srogie wąsy i ostre nosy przestraszyły mnie nie na żarty. Dzieci w Sebil School recytują jak jeden mąż wierszyki, ustawiają się do apeli, siedzą grzecznie przy stolikach i uczą się dzięki dyscyplinie. Nie ma w niej zachodnich dzieci. A angielskiego uczą kobiety, kaleczące ten język niemiłosiernie. Muszę jednak przyznać, że Mahir, syn Muny, uczęszcza do Sebil School i zarówno on, jak i jego rodzice są bardzo zadowoleni. My zaś z lękiem wypatrujemy srogiego tureckiego dyrektora za rogiem. Po kilku głębszych podskokach i wyminięciu przechadzających się bawołów oraz wytrąbieniu stada skóz wjeżdżamy w wąską asfaltową i chciałoby się rzec osiedlową szoskę. Mamy 5 minut do szkoły, blisko. Właściwie powinniśmy chodzić pieszo, zajmowałoby to 20 minut, ale chyba nie chce nam się wstawać wcześniej. Szoska jest mało ruchliwa, ale trzeba uważać na ludzi, rowerzystów, rozpędzone jeepy. Niedaleko nas mieszka prezydent Karume. To taka dzielnica tam Mbweni właśnie. Kajtek na marginesie, dodam, chodzi do zerówki z wnukami prezydenta, bliźniakami. I czasem prezydent przyjeżdża ze swoją eskortą na sygnale. Zawsze, gdy jedzie, robi przy tym wielkie halo. Każdy kierowca musi się zatrzymać, dopóki kawalkada aut nie zniknie. Jedni mówią, że trzeba się zatrzymać ze względu na własne bezpieczeństwo, drudzy uważają, że to kwestia szacunku dla władz. Ale jedno z drugim się sprzęża. Nie zatrzymujesz się, ergo nie szanujesz prezydenta. No a prezydenta trzeba koniecznie szanować. W Polsce wydawało mi się, że nasz platan ukryty wśród ścieżek w Antoninku ma najdłuższe możliwe gałęzie rozciągające się na wiele, wiele metrów nad ziemią. Jednak tutejsze akacje, kwitnące właśnie na różowo, które dawno temu z upodobaniem zasadzono wzdłuż dróg, mają ramiona tak długie, że skryłyby kilkunastometrową łódź. Uwielbiam na nie patrzeć. Rano na ulicy spieszą się nie tylko uczniowie i ich rodzice. Palą się gdzieniegdzie śmieci po nocy. Pojedynczy rybacy wiodą na ramię lub na bagażniku swoich zdezelowanych rowerów ogromne ryby, których ogony lub łby wyzierają z niedomykających się toreb. Kobiety na poboczu, przy sklepach, wachlują w kucki gotowe do sprzedaży czapati i pączki bez marmolady, odganiając hordy much. Dojeżdżamy do szkoły na minutę przed czasem. Starszy brat Kajtka rzuca szybkie cześć i idzie. Kajtek ciągle chce, żebym z nim została. Wracam do domu na śniadanie i kawę, po czułych uściskach, buziakach, duszonych łzach i milionie papa.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Autopromocja. Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Jaki to wspaniały kawałek był. Great Mass of Color. No niestety tak ucięty, ale przynajmniej to nie jest to, co w latach 70. robiło się z muzyką, kiedy artyści stwierdzili, nie wiemy jak zakończyć utwór, a to co zróbmy? Po prostu grajmy refren w kółko, albo grajmy kawałek w kółko i wyciszymy go na samym końcu. To było też rozwiązanie, może lepsze niż takie ucinanie, może gorsze. Ja tu nie będę swoich opinii na ten temat wypowiadał, ale wy możecie się wypowiedzieć. aweranek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jak zakończy się ten kawałek? Jeszcze nie wiem, ale wiem na pewno jak się zaczyna, bo to lista aferowych nowości. To Nat Cichocka, która przychodzi do nas z najnowszym swoim singlem ChatGPT. Na 15 minut przed 9:00.

No miejmy nadzieję, że ta lista aferowych nowości trochę wam też poprawiła humor, jeżeli stoicie w korkach porannych. No bo tak, tak powiedziałem, korkach porannych, chociaż mamy jeszcze wakacje. No i rok szkolny się nie zaczął. To korków coraz więcej na drogach, na przykład ulica Lutycka, delikatnie zakorkowane na ulicę Lutycką, ale rzeczywiście tam musicie troszkę poczekać. No a najbardziej z takich wydarzeń niespodziewanych, albo dla ludzi, którzy na północ S11 przez Poznań Krzesiny jeżdżą, to bardzo spodziewanych, no korek. Korek prawie aż od Gądek na S11 w kierunku północnym, zaraz przed węzłem Poznań Krzesiny, więc to miejsce omijajcie, albo tam uważajcie, albo jedźcie tam, jeżeli chcecie sobie postać w korku. Tak też niektórzy mogą sobie to porobić. S11, kierunek północny, od Gądek do węzła Poznań Krzesiny. O tym informuję i pytam, gdzie indziej korki, gdzie indziej utrudnienia. 618750213, pod tym numerem do godziny 10 będziemy czekać na informacje od was.

0: No miejmy nadzieję, że wy również nie śpicie, jeżeli mieliście nie spać, bo jeżeli mieliście spać i śpicie, to nawet nas nie słuchacie, to chyba lepiej, moi drodzy. Tymczasem 3 minuty do godziny 9 zostały, to czas na serwis.
1: Jacek Dubiański, zapraszam. Od niedzieli pary tej samej płci mogą dokonać transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą. W życie weszło rozporządzenie ministrów cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie. Wczoraj Poznański Urząd Stanu Cywilnego wydał pierwszy odpis aktu małżeństw na podstawie nowych przepisów. Jednak już wcześniej inne miasta dokonywały transkrypcji dokumentów.
2: Ja nie będę patrzył na to, co robią inne miasta. My przestrzegamy prawa i w tym zakresie 22 sierpnia weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję. I dlatego też od 22 jest to możliwe. Wcześniej uważaliśmy, że jest to przedwczesne, a to, że ktoś inny poszedł bardziej zdecydowanie, no to też jest kwestia potem ewentualnej odpowiedzialności tych czy innych urzędników.
1: Mówił prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Grupa Stanu Łąk jest innego zdania. Aktywiści podkreślają, że taką możliwość dawała sama ustawa. Niemniej ich zdaniem rozporządzenie zlikwiduje związane z transkrypcją problemy techniczne. Policja bada sprawę przecięcia opon w samochodzie wiceprezydenta miasta Poznania Marcina Gołka. Incydenty miały miejsce w czerwcu, jednak wiceprezydent poinformował o nich dopiero w ostatni piątek na antenie Radia Poznań. Polityk oświadczył również, że zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze w tej chwili próbują ustalić sprawców. Jak informuje poznańska policja, grozi im do 5 lat więzienia.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Zbliża się kolejny remont w Poznaniu. Tym razem przebudowana zostanie ulica 28 czerwca 1956 roku. Prace rozpoczną się pod koniec roku, a ich koniec planuje się na połowę kwietnia 2028 roku.
4: Prace obejmą nie tylko wymianę torów, sieci trakcyjnej, instalacje systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic. W trakcie realizacji odnowiona i przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, w tym wodno-kanalizacyjna w rejonie ulic 28 czerwca oraz pamiątkowej.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Poza tym przebudowane zostaną przystanki, co ułatwi pasażerom dostęp do tramwajów. Wartość inwestycji wynosi prawie 33 miliony złotych.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Ostatnią sobotę przed kamienicą przy ulicy Mickiewicza 7 zostały osłonięte kolejne kamienie pamięci. Upamiętniają one poznańskich Żydów, którzy zamieszkiwali tę kamienicę i zginęli w czasie Holokaustu. Ta forma pamięci o ofiarach zagłady pojawiła się w Europie na początku lat 90. ubiegłego wieku. Z inicjatywy niemieckiego artysty Gintera Demniga na chodnikach przed domami, w których mieszkali zamordowani Żydzi, pojawiają się mosiężne tabliczki z ich imionami, nazwiskami, datami urodzenia oraz datami i miejscami śmierci. W Polsce pierwsze kamienie pamięci pojawiły się w 2008 roku we Wrocławiu, natomiast w Poznaniu w zeszłym roku osłonięto pierwsze tabliczki. To wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, moi drodzy, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

Godzina 9 na zegarku, a w kalendarzu 25 dzień sierpnia. To wtorek. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. 3 dni do weekendu zostały, to z informacji ważnych. Dodatkowo Dzień Polskiej Żywności. No i Dzień Zupy Błyskawicznej. To święta, które obchodzimy dzisiaj. Na Ludwika zboże z pola umyka. To przysłowie numer 1, a przysłowie numer 2 brzmi: gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. No i to wszystko, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy kalendarz. Na antenie Sigur Ros już się rozwijają, rozkręcają, a za chwilę zobaczymy, co w mieście, co w regionie, w przeglądzie informacji. Zostańcie z nami.

4,5 minuty po godzinie 9 na zegarku. To oznacza, że zaglądamy do informacji z Poznania. Moi drodzy, informowaliśmy wczoraj o poranku o kocie, który zaginął. Czarny kot, zaczipowany kot, który zaginął. Potem został znaleziony przez Straż Miejską, oddany do schroniska. Na to schronisko po 2 tygodniach tego kota oddało do adopcji. Szybko poszło. No i okazuje się, że ten zaczipowany kot, nie wiem, czy on by chciał wrócić, ale czy, że właścicielka chciała, żeby ten kot wrócił do niej do domu. No i sytuacja była następująca. Właścicielka chce swojego kota z powrotem, a nowa rodzina tego kota chce tego kota zostawić. No bo jak już go adoptowali, no to chcą, żeby był z nimi, bo go polubili prawdopodobnie. No i sytuacja była dosyć patowa, można by powiedzieć. Do tego momentu, ponieważ udało się tę sytuację odwrócić i nie jest tak, że schronisko zaproponowało nowego kota, innego kota właścicielce, tylko dogadali się z nową rodziną. No i udało się przekonać ich do zwrotu zwierzaka. No a kot Laura mogła się już wczoraj wieczorem bawić ze swoją siostrą, kotką Ryszką, w domu swoim pierwotnym. Schronisko popełniło błąd, tak mówi dyrektor usług komunalnych, któremu podlega miejskie schronisko dla zwierząt. Pracownicy schroniska, wydając kota, nie sprawdzili, czy jest zarejestrowany w innych bazach danych niż baza Safe Animal. Gdyby sprawdzili również bazę identyfikacja.pl, gdzie kot i chip tego kota były zarejestrowane, no to całe zamieszanie w ogóle nie doszłoby do skutku. Ale że sprawdzili tylko w Safe Animal, w którym to ta kotka nie była zarejestrowana na samym początku, a potem gdy została zarejestrowana, no to już nie mogli mieć wiedzy, żeby sprawdzić to ponownie, że trzeba sprawdzić to ponownie. No to sytuacja była następująca. No w tym momencie kot wrócił, jest bezpieczny, zdrowy do domu. To z takich informacji, wydaje mi się, zdecydowanie najważniejszych dla życia całego miasta. A z takich mniej ważnych, no to o studiach możemy trochę porozmawiać. Wrzesień się zbliża, no to również zbliżają się nie tylko początki roku szkolnego, ale również wielkimi krokami studenci będą wracali do miasta Poznania. Miesiąc do października nam został, troszkę ponad. No i z tego powodu drugi nabór na studia się kończy, moi drodzy, do 20.

Nie ma. Nie ma, bo po raz pierwszy Politechnika Poznańska została wypełniona już przy pierwszym naborze, ale te inne uniwersytety nabierają po raz drugi. Sprawdźcie sobie kierunki, które są jeszcze dostępne. No jakbyście na przykład na psychologię chcieli, no to się nie da. To wszystko w pierwszym naborze, to najbardziej popularny kierunek, więc od tego miejsca, w to miejsce się nie dostaniecie, no ale inne kierunki są dostępne. Zapraszam serdecznie na stronie uniwersytetów, tam wszystkie informacje znajdziecie. Zaglądam nie tylko do Gazety Wyborczej, z której te poprzednie informacje brałem, ale również do Głosu Wielkopolskiego. No i tutaj przychodzą do nas informacje o Golęcinie, ponieważ ta wojna o halę lekkoatletyczną rozpala emocje. Mieszkańcy boją się budowy tej hali, no a miasto chce tę halę w końcu wybudować. 10 lat o takiej inwestycji się mówi już ponad. Padły konkretne daty, padły konkretne terminy, no ale w tym samym czasie już nie tylko mieszkańcy, ale Rada Osiedla Soła czy zaczęła mocno protestować przeciwko planom rozbudowy tej infrastruktury sportowej, która się tam znajduje, no i budowy nowej infrastruktury sportowej. W poniedziałek środowisko sportowe na czele z prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki przystąpiło do tego sporu. Przedstawiciele Rady Osiedla Sołacz dowiedzieli się jednak o konferencji środowiskowej w ten poniedziałek właśnie i sami zorganizowali swoją własną konferencję na parkingu przed stadionem, który tam stoi 15 minut przed tą sportową konferencją. No, jest walka. Z jednej strony jest walka, z drugiej strony zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwiązywało do samego końca. Więcej informacji, jeżeli chcielibyście poczytać, jak ta sytuacja wygląda już teraz, no to zapraszam do Głosu Wielkopolskiego, do dzisiejszego wydania. Tymczasem 10 minut po godzinie 9 mamy na zegarku.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki.

18 minut po godzinie 9 na zegarku, to oznacza, że zaglądamy na listę aferowych nowości. Na Włoch do nas przychodzi z najnowszym singlem. O! Jak ładnie się zaczyna, jeszcze z trąbką w tyle. Najnowszy singiel nazywa się Patrząc, to właśnie teraz. Krakowski kwintet się tutaj znalazł. Indie jazz to jest gatunek, który proponują właśnie nam. Więcej informacji na temat składu i wszystkich szczegółów tego kwintetu na naszej stronie znajdziecie.

No takich dętych to więcej na naszej antenie by się przydało. Na Włoć i kawałek patrząc, to była lista nowości. A ja teraz zaglądam, moi drodzy, do worka konkursowego, bo przygotowaliśmy dla was wejściówkę podwójną na sobotni koncert, na sobotnie koncerty w Tamie. Tam Fear Factory, tam Hate, tam The Nocturnal Affair. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy wejściówkę podwójną na to wydarzenie. 7148. Pod ten numer możecie do nas pisać, w treści wpisywać afera, wasze imię i nazwisko i odpowiadać na pytanie konkursowe związane z dzisiejszym Dniem Polskiej Żywności. Najlepszy przepis, najlepsze danie polskie. Do godziny 10 czekam na odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to jest koszt SMS-a. 7148 to numer. Zapraszamy serdecznie.

0: No i tak to możemy sobie zapamiętać. Fisza Emady, Tworzywo. Moi drodzy, godzina 9:30 na zegarku. To oznacza, że zaglądamy do mózgu, bo mózgafera już przed nami. Dzisiaj o zaburzeniach tożsamości.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Niepoprawne przedstawienia w mediach mainstreamu sprawiły, że praktycznie nie mogłem nikomu o tym powiedzieć, bo bałem się ich strachu. Albo tego, że jeszcze znienawidzę siebie bardziej poprzez projekcję ich idei, tego czym jest DID, na mnie. Nawet najbardziej wykształceni i empatyczni ludzie, jakich znam, reagowali na moje słowa mówiąc: ale nie spróbujesz nas zabić? Co miało być niewinnym żartem, ale czułem, że za nim chowała się odrobina prawdy i strach przez DID, co mnie bolało. To było tylko pojedyncze zwierzenie animowego członka internetu. Jednak za tym jednostkowym przypadkiem chowa się smutna rzeczywistość funkcjonowania z dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości, inaczej zwanym DID, Dissociative Identity Disorder. Jest to jedno z najczęściej pojawiających się schorzeń psychicznych w hollywoodzkich scenariuszach. W leksykonie psychologicznym opisuje ono występowanie przynajmniej dwóch różnych tożsamości lub stanów osobowości, z których każda posiada utrwalone wzorce postrzegania, nawiązywania relacji i myślenia na temat środowiska i własnej osoby. To, jak filmy opisują funkcjonowanie osób z DID, jest często stygmatyzujące, stereotypowe lub po prostu niewłaściwe. Badania dowodzą, że te krzywdzące przedstawienia dokładają się do opóźnienia w szukaniu leczenia oraz zostania właściwie zdiagnozowanym, ale też podniesionego poziomu odczuwania winy i nienawiści do samego siebie wśród osób z DID. W mediach często możemy zobaczyć przesadzone symptomy oraz dramatyczne zmienianie pomiędzy tożsamościami. Z kolei w rzeczywistości symptomy są delikatniejsze i nie ujawiają się na pierwszy rzut oka. 95% osób z DID nie będzie doświadczało dramatycznych przeskoków pomiędzy stanami. Gdy z jednej strony widzimy w filmach osoby z DID jako agresywne czy wręcz morderczych przestępców, na przykład w filmie Split z 2016 roku, z drugiej strony w prawdziwym świecie osoby z tymi zaburzeniami mają o wiele większą szansę na bycie ofiarami przemocy niż jej sprawcami. Badanie. It's not just a movie. Perceived impact of misportrayals of dissociative identity disorder in the media on self and treatment. Z 2024 roku, prowadzone przez Snyder i innych, które przeprowadzono na 377 osobach z DID, wykazało, że 151 osób zbadanych wskazywało, że przedstawienia w mediach miały oddziaływanie na ich tok leczenia, gdzie 129 z nich wskazało, że to oddziaływanie było negatywne. Podczas badań wyłoniło się 5 głównych motywów. Pierwszy. Przedstawienia są niedokładne i utrwalają mity wśród klinicystów. Drugie. Przedstawienia wpływają na doświadczenie pacjentów z własnymi tożsamościami i dostęp do leczenia. Trzecie. Brak szkolenia klinicznego i wpływ na przedstawienia medialne prowadzą do negatywnych skutków. Czwarte. Przedstawienia prowadzą do złego traktowania przez klinicystów. Oraz piąte. Znaczenie leczenia specjalistycznego, nieopartego na przedstawieniach medialnych. Ale skoro wiemy już tak dużo o tym, jak niepoprawne mogą być skojarzenia, gdy mówimy o dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości, powiedzmy sobie też o tym, jak właściwie wygląda to zaburzenie. Na przykład zadajmy sobie pytania, czy poszczególne osobowości muszą być świadome bądź nieświadome koegzystencji innych osobowości. Otóż bywa i tak, i tak. Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie mogą być one nieświadome koegzystencji i mogą nie mieć wglądu do informacji nabywanych przez inne osobowości, które sprawują kontrolę nad pacjentem. Zazwyczaj też mamy do czynienia z poczuciem odrębności w zakresie tożsamości, wspomnień, wachlarza zachowań oraz stopnia inteligencji. Często posiadają też odrębną identyfikację płciową oraz preferencje seksualne. Badania psychiatryczne, neurologiczne i neuroobrazowe potwierdzają, że możemy stwierdzić różnice w tym, jak mózg funkcjonuje w zależności od dominującej osobowości. Przeprowadzone dotychczas nieliczne badania środowiskowe wskazują, że zaburzenie to występuje na poziomie około 1%, czyli mniej więcej podobnie tak często jak schizofrenia. W powstawaniu tego zaburzenia ważną rolę odgrywa często traumatyczne doświadczenie życiowe, związane z odczuciem silnego lęku. Często są to na przykład wykorzystania seksualne, szczególnie w dzieciństwie, lub przemoc w okresie dorastania. Podejrzewa się, przy okazji takiego doświadczenia może zostać wykształcony mechanizm dysocjacyjny, który później jest powielany i utrwalany. Trzeba jednocześnie podkreślić, że występowanie zaburzeń dysocjacyjnych jest uwarunkowane przez genetykę, jak i czynniki środowiskowe. Kluczowym dla pacjenta sposobem leczenia będzie psychoterapia. Jej celem będzie integracja poszczególnych osobowości alternatywnych. Osoby z tym zaburzeniem na przestrzeni swojego życia doświadczają wielkiego cierpienia i zasługują oni na nasze zrozumienie i współczucie, a nie to, co często dostają, czyli strach. Wracając do przedstawień w mediach, warto tutaj wspomnieć o serialu Moon Knight, któremu udaje się w empatyczny sposób przedstawić funkcjonowanie osoby z DID, choć nadal przedramatyzowane. Można powiedzieć, że obserwujemy w nim historię integracji pomiędzy różnymi osobowościami oraz ich wzajemnego zrozumienia. Pokazuje on też rolę tego sposobu radzenia sobie jako próby wytworzenia przez mózg bezpiecznej przestrzeni, wolnej od traumy. Gdy scenarzyści zazwyczaj podchodzą do tego zaburzenia, jest to pewien rodzaj gimmick lub sposób na wystraszenie widza poprzez pewną obcość tego konceptu, choć też pewną jego bliskość, bo wszyscy sobie wyobrażaliśmy pewnie na przykład, o, a gdybym był trochę inną osobą, gdybym w tym momencie zachował się inaczej, ale jakby żadne z takich osób, powiedzmy, osób, które nigdy nie miały doświadczenia z takim zaburzeniem, nie wyobrażają sobie do końca funkcjonowania w taki sposób, więc media tutaj mogą łatwo nam podsunąć jakiś sposób myślenia, jak to by mogło funkcjonować. Jednak gdzie większość scenarzystów hollywoodzkich wybierze, żeby właśnie zszokować, przedramatyzować, tutaj ten serial pokazuje nam trochę inny sposób myślenia o takim zaburzeniu, właśnie taki empatyczny, z którym możemy poznać lepiej ten sposób funkcjonowania. Z tą myślą, z tą wiadomością o trochę może bardziej pozytywnym nacechowaniu chcę Was zostawić. Dziękuję za słuchanie w tym tygodniu i słyszymy się w następnym. Zapraszam do obserwowania Mózg Afery na Instagramie oraz do słuchania następnych audycji. Dziękuję bardzo. Mówiła do Was Marta Sybila.
3: Autopromocja.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
7: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
3: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: To Revolution, to Daft Punk, 15 minut na zegarku, moi drodzy, do godziny 10. Zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. Tutaj rzecz, na którą możecie głosować. Zapraszam was bardzo serdecznie do piątku, do południa na aferze z tej liście przebojów. Ta propozycja się znalazła. To Dominika i singiel najnowszy, czyli Powrót.
1: Wyznaczam kurs, już nikt mnie nie dosięgnie.

No, oprócz tego singla możecie jeszcze głosować w propozycjach na Darka Dymka i kawałek All That I Want, na Nadcichocką i ChatGPT, na Wysylkowskiego z kawałkiem Lato i na Minimal Blue z utworem Nic Nie Wiem. Zapraszamy serdecznie. Notowanie 1756 to już najbliższy piątek. Piątek południe z kolei. To jest ostatni moment, w którym można oddać swoje głosy. Zapraszamy serdecznie.

0: się.
1: Powoli rozkładam się.
0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 9, moi drodzy. To oznacza, że czas na serwis.
2: Jacek Dopieński, zapraszam. Trwa spór o planowaną halę lekkoatletyczną na Golęcinie. Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki uważa, że jest to najlepsze miejsce ze względu na bliskość stadionu lekkoatletycznego oraz brak alternatywnych lokalizacji. Z argumentami związku nie zgadza się Rada Osiedla Sołacz.
3: Budowa hali nie jest konieczna w tym miejscu. To nie jest miejsce na halę, a już w szczególności taką dużą, tak? Są inne lokalizacje w mieście, na przykład przy energetyku. Tamten teren już był procedowany, już tam zaczęto rozmowy na ten temat i jakby nagle umknęło.
2: Mówiła wiceprzewodnicząca zarządu osiedla Małgorzata Łukaszewska. Radni obawiają się zagrożeń dla klina zieleni w tym miejscu. WZLA natomiast nie widzi sprzeczności między budową hali a istnieniem terenów zielonych.
4: Wszystkie cosy, jeżeli państwo byliście w Cetniewie, w Zakopanym, w Spale, wszystkie są w klinie zieleni. I jakoś współżyją z tym klinem zieleni i z funkcją odpoczynku. Ja myślę, że przy odrobinie dobrej woli z obu stron wszystko jest możliwe. Nie ma lepszych warunków dla treningu jak połączenie właśnie tych dwóch funkcji.
2: Mówił prezes związku Jacek Biernacki. Jak wskazał, nie zależy mu jednak na konflikcie z radnymi i mieszkańcami.
5: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
2: Dyrektorzy poznańskich placówek oświatowych otrzymali nominację. Wczoraj w sali białej Urzędu Miasta odbyła się uroczystość wręczenia dokumentów 57 dyrektorom. 40 z nich otrzymało funkcję w drodze konkursów, natomiast 16 przedłużono kadencję. Ich praca będzie wiązać się z wieloma wyzwaniami.
6: Na pewno trzeba być odpornym psychicznie i trzeba rozumieć, że cały czas się jest też nauczycielem. To pomaga też rozumieć potrzeby nauczycieli, no ale oczywiście i uczniów. A tych obszarów pracy dyrektora innych no jest bardzo wiele, które wymagają i czasu, i dobrego przygotowania, i wiedzy, umiejętności.
2: Mówiła dyrektorka trzeciego liceum ogólnokształcącego Katarzyna Kortus. Kadencja nowych dyrektorów będzie trwała 5 lat szkolnych od 1 września.
5: Informacje z dróg i ulic na 98,6.
2: Zmieni się okolica pływalni Rataje. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na przebudowę chodnika przy ulicy Wioślarskiej. Zostanie on poszerzony oraz otrzyma nową nawierzchnię. Wymieniona zostanie również nawierzchnia jezdni na odcinku około 100 metrów. Zawężone zostanie skrzyżowanie przy ulicy Wioślarskiej z osiedlową ulicą. Początek prac jest planowany na pierwsze tygodnie września. Remont może potrwać do połowy grudnia, a jego koszt ma wynieść niecałe 600 tysięcy złotych. Czy na osiedlu maltańskim dochodziło do kradzieży prądu? Takie podejrzenia ma Enea. Jak podaje Radio Poznań, dostawca miał ujawnić nielegalny pobór prądu w czasie eksmisji jednego z lokatorów. Podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej. W ostatnich latach stwierdzono kilka przypadków kradzieży prądu. Spółka każdorazowo o takiej sprawie powiadamia prokuraturę. Za kradzież energii elektrycznej grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. To już ostatni dzisiejszy serwis. Na następne zapraszam jutro od 6:57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę.

25 dzień sierpnia, moi drodzy, w kalendarzu. To oznacza, że mamy wtorek. 3 dni do weekendu tylko nam zostały. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Luina, Elwira, Wincenta, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. To wasze imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej w kalendarzu również mamy. No i przysłowia. Na Ludwika zboże z pola umyka. Przysłowie numer 2. Gdy na Luizy ładnie śnieg późno spadnie. Tak, to wszystko jest wpisane. No i tę polską żywność. O tę polską żywność również w konkursie dzisiaj pytaliśmy. Kilka odpowiedzi do nas spłynęło, ale chyba jedna była taka najbardziej kreatywna i bardzo, bardzo polska. Damian do nas napisał przepis na najlepsze polskie danie. Polewkę z siadłego humoru, 1,5 szklanki rozwodnionych marzeń, 2 łyżki ambicji, 2 łyżki kwaśnej miny, 2 łyżeczki moralizatorstwa, sól do smaku i na rany. Opcjonalnie pyry mieszamy wszystko w dużym kotle, kontrolując poziom frustracji. Po doprowadzeniu się do wrzenia danie jest gotowe. Koniecznie pochwalić się trzeba takim efektem później. No i to jest bardzo dobra odpowiedź, tylko wydaje mi się, że taka odpowiedź bardziej poniedziałkowa niż wtorkowa. Jakbyśmy wczoraj ten konkurs zrobili, no to by jeszcze lepiej pasowało. Damianie, do ciebie zaraz wiadomość SMS-owa spłynie z odpowiedzią i ze wszystkimi szczegółami. Dziękujemy również innym, którzy wysyłali SMS-y, ale zwycięzca może być tylko jeden. Dziękujemy również, że byliście z nami od godziny 6.30. Daria Kamrowska realizowała program, Marcel Kujawa, Jacek Dobiański odpowiedzialni byli za serwisy informacyjne. Ja się nazywam Kamil Stróżyński. No i na sam koniec zaglądam do kartki z kalendarza. To rok 2009. To 25 dzień sierpnia i to koncert na poznańskiej Cytadeli. Wtedy Radiohead zagrało 25 wspaniałych kawałków. Jednym z tych kawałków był ten, który na naszej antenie już się rozkręca. To Jigsaw Falling Into Place. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: nakręcaj się.
1: Autopromocja.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama. Pali się niebo,
4: gdy nie ma cię tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Alter Mixer.

znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli denerwują Cię koleżanki, które wstawiają kolejne zdjęcia z kolejnych wakacji, a Ty utknąłeś lub utknęłaś w domu, gdzieś pomiędzy robieniem prania, planowaniem obiadu i kupowaniem kolejnego opakowania papieru toaletowego, to zapraszam Cię do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych, w tym na ekranach Kina Muza, zagości aż 6 filmów Federico Felliniego. Dzisiaj ostatni, Głos z Księżyca, właściwie podwójnie ostatni, bo to też ostatni film pełnometrażowy Felliniego. Wiesz jak jest, może nie zjesz gnocchi, ale popatrzysz za to jak ktoś je gnocchi. Lepiej na dużym ekranie niż na małym ekranie. Głos z Księżyca, Kino Muza, godzina 20:30. Słuchamy, nie oceniamy. Idealna para, w tych rolach Zendaya i Robert Pattinson, oraz pewna prawda, która wychodzi na jaw na krótko przed ślubem. To jest właśnie film drama i to jest właśnie jeden z tych filmów, że im mniej wiesz, tym lepiej się bawisz. Dlatego na tym poprzestanę. Jaki kraj, takie dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, więc jeśli kręcą Cię amerykańscy aktorzy i z nostalgią spoglądasz na Zmierzch albo na Taniec rządzi, to jest coś dla Ciebie. Drama, plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

Nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas, czy finał będzie.

0: Nowość w eterze na 98,6.
1: Konie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra.

na gwiazdy świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem, powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie, będę portalem jak słońce. Portalem

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama. Pali się niebo,
3: nie ma cię tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: sprawdź.
1: Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złapała.
2: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boga.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Sierpień staje się coraz chłodniejszy, dlatego ja, Natalia Adamska, zaproponuję Ci kilka gorących wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli denerwują Cię koleżanki, które wstawiają kolejne zdjęcia z kolejnych wakacji, a Ty utknąłeś lub utknęłaś w domu, gdzieś pomiędzy robieniem prania, planowaniem obiadu i kupowaniem kolejnego opakowania papieru toaletowego, to zapraszam Cię do Włoch. W ramach wakacyjnego przeglądu na ekranach kilkudziesięciu kin studyjnych, w tym na ekranach Kina Muza, zagości aż 6 filmów Federico Felliniego. Dzisiaj ostatni, Głos z Księżyca, właściwie podwójnie ostatni, bo to też ostatni film pełnometrażowy Felliniego. Wiesz jak jest, może nie zjesz gnocchi, ale popatrzysz za to jak ktoś je gnocchi. Lepiej na dużym ekranie niż na małym ekranie. Głos z Księżyca, Kino Muza, godzina 20:30. Słuchamy, nie oceniamy. Idealna para w tych rolach Zendaya i Robert Pattinson oraz pewna prawda, która wychodzi na jaw na krótko przed ślubem. To jest właśnie film drama i to jest właśnie jeden z tych filmów, że im mniej wiesz, tym lepiej się bawisz. Dlatego na tym poprzestanę. Jaki kraj, takie dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, więc jeśli kręcą Cię amerykańscy aktorzy i z nostalgią spoglądasz na Zmierzch albo na Taniec rządzi, to jest coś dla Ciebie. Drama, plenerowe kino pałacowe, godzina 21:30.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Zostań. Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.

0: Godzina 16 wybiła, a więc zaczynamy nasze pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Cześć wszystkim, dobrze was wszystkich ponownie gościć na audycji na antenie. Dzisiaj mamy 25 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Pódź. Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Hermenegilda i dzisiaj za konsoletą jest Zbigniew Siwek. Po mojej prawej stronie
0: Marcel Kujawa, a po mojej lewicy
2: Katarzyna Rybicka.
0: Z nietypowych świąt mamy dzisiaj takie studencko-polskie te święta.
2: Takie jedzeniowe.
0: Jedzeniowe, Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej, więc no lepszego dnia na antenie studenckiej nie mogło być.
2: Ale to jest piękne, bo to jest taki podział między takim codziennym obiadem, a takim obiadem już u mamy.
0: No to prawda. Jest taki szybki i taki u mamusi, czy u babuni, nie?
2: Oj, ale teraz się rozmarzyłam, wiesz?
0: Taka pora obiadowa się zrobiła. Pora obiadowa jest, więc możliwe, że naszych tutaj słuchaczy ten trochę zachęciliśmy do jedzenia.
2: A jest jakieś danie, o którym pomyślałeś od razu?
0: O gołąbkach, moje ulubione chyba polskie, wiesz?
2: Kurczę, ja pomyślałam o zupie nic. Bez jeszcze lata, ja bym jeszcze coś takiego zjadła.
0: Dobrze, no to tyle z kulinariów. Gramy Rainbow, łap wdech.

0: Żeby tradycji hurtownianej stało się zadość, biegniemy do was z konkursem. A co tam w tym konkursie mamy, Kasiu?
1: No, w konkursie mamy podwójną wejściówkę do zgarnięcia, więc tak idealnie, żeby kogoś ze sobą zabrać. I akurat tym razem mamy koncert i after party, czyli Shadow Dance Party. I to będzie 5 września w klubie Dwa Progi.
0: Jak już Kasia wspomniała, wejściówka podwójna, więc idealnie, żeby tą mamę babcię po tym polskim obiedzie, po tych gołąbkach zabrać, nie sądzisz?
1: To
0: jest takie
1: idealne.
0: Mocniejsze dźwięki.
1: Ale... Posłuchaj, no każdy lubi to, co lubi. No, niektóre mamy, niektóre babcie lubią też mocniejsze dźwięki.
0: No tak, no wszystko się zaczyna o godzinie 19, 5 września i tam zagrają dla was Under Dead Skin, Ash Cold, Echo Burial i później jeszcze after party o 23, wyjściówka podwójna, ale no trzeba powiedzieć, co trzeba zrobić.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 i w prefiksie wpisać afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złote 23.
0: A pytamy was o wasz ulubiony smak zupy błyskawicznej.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6.

0: Ja będę szczęśliwa, jak się ze mną zupką podzielisz, nawet jeżeli miałby to być solnik.
1: Oj, to muszę ci zawieźć, bo żadnej zupki ze sobą nie mam, a ja byłbym szczęśliwy, jeśli już zostajemy w tematach kulinarnych, jeśli zjadłem sobie dzisiaj takie gołąbki, ale no szczęśliwy dzisiaj nie będę z tego powodu, bo gołąbków nie zjem.
0: Tam gołąbki się w miarę łatwo robi, chociaż podoba mi się to, że my dzisiaj mówimy głównie o zupach, a ty dalej jesteś myślami przy gołąbkach.
1: No widzisz, no bo patriotycznie po polsku, a nie jakichś tam zupkach myślę. Bardziej jednak Polak, nie student chyba.
0: Ej, ale wiesz, że zupki to jednak są bardziej polskie dania. Ja tu przychodzę z historią. Dzień dobry. To nawet zaczynało się od strawy ciepłej o poranku, czyli faktycznie od jakiegoś rodzaju zupy. Tak się zaczynało, czyli zupy są bardziej patriotyczne, aniżeli takie gołąbki.
1: No ale chyba nie błyskawiczne, tylko bardziej jakiś rosół.
0: nie mówię, że błyskawiczne, nie mówię, że mandelinówki, mówię w ogóle, że zupy.
1: A, no tak, no dobrze, no zupy tak, no rosołek czy coś, no to też.
0: No nie tylko, no chlebowe choćby, albo nieraz na piwie, na podpiwku też takie zupy były. No i nawet były to zupy poranne, to mnie w ogóle fascynuje.
1: A to ciekawe, ale już nie brnijmy ten temat, bo on jest niebezpieczny, wiesz?
0: A zupy są niebezpieczne? Nie, ja uważam, że wiśniowa zupa jest bardzo dobra na przykład,
1: wiśniowa?
0: Albo inne owocowe.
1: Wiśniowa? No. Nie jadłem nigdy, wiesz?
0: Ja jestem fanem owocowych zup, jestem tym dziwnym typem człowieka, który ma takie, o, zupka, bardzo dobrze, weź się podziel.
1: To dobrze wiedzieć, ale dobra, dlaczego mówiliśmy o tym, że jesteśmy szczęśliwi, albo że będziemy?
0: Że ja będę szczęśliwa.
1: No ja byłbym, no, ja mówiłem w trybie warunkowym. Ale to dlaczego tak mówiliśmy?
0: No bo to było nawiązanie do utworu, który chcieliśmy puścić naszym słuchaczom.
1: Dagadana, będę szczęśliwa. Nasza nowość aferowa teraz. Dokładnie. Na antenie. Nasz

0: To wejście dedykujemy tym, którzy są w okolicach ulicy Bałtyckiej.
1: Tak, zdecydowanie właśnie tam jest teraz korek. Niestety stuknęło się autko. Gdzieś tam był jakiś wypadek. No i niestety w tym momencie postoicie tam troszeczkę.
0: Postoicie, więc jeśli stoicie, to uzbrojcie się w cierpliwość, a jeśli dojeżdżacie, no to szukajcie objazdów, bo rzeczywiście Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską stoi. No oczywiście jeszcze sytuacji na poznańskich drogach wam zdradzimy o 16:30 cały obraz, bo wtedy będzie serwis komunikacyjny.
1: Tak, jeszcze będziemy wracać z wszystkimi komunikatami.

0: Mówi się, że to kobiety lubią grzebać w przeszłości, wyciągać jakieś stare informacje, ale widziałam, że ty coś wyszukałeś na dzisiaj.
1: O, ja lubię. Ja kobietą nie jestem, ale też lubię stare informacje wyciągać, zwłaszcza historyczne. 1599 rok, 25... Mam dzisiaj 25, dobrze pamiętam.
0: Tak, 25.
1: 25 sierpnia 1599 roku wydano drukiem Biblię w tłumaczeniu księdza Jakuba Wójka. No to jedno z takich ważniejszych tłumaczeń Biblii po polsku.
0: No to jest, wiesz, gdzie się urodził ksiądz Jakub Wójek?
1: Gdzie?
0: W Wągrowcu. Tak? Czyli to nawet bym powiedziała, że to nawet takie bardzo wielkopolskie wydarzenie.
1: Bardzo wielkopolskie, nawet nie wiedziałem o tym, że Jakub Wójek się urodził w Wągrowcu, ale dobrze wiedzieć.
0: Proszę bardzo.
1: A co tam u ciebie, co tam masz?
0: Ja chciałam tak naprawdę muzycznie tutaj opowiedzieć o jednej rzeczy, która się wydarzyła i to też bardzo mocno w Poznaniu, bo był koncert Radiohead na poznańskiej Cytadeli w 2009 roku.
1: A, no to tak historyczno-muzycznie i teraz będzie historia sportu, wiesz?
0: Historia sportu będzie?
1: 1991 rok, 25 sierpnia debiutował Michael Schumacher w F1 w Grand Prix Belgii.
0: To naprawdę on już taki stary jest? To chcesz mi powiedzieć?
1: No, on już jest po 50 ze spokojem. On wtedy był młodziutki w 1991 roku.
0: Mówisz,
1: on zresztą błysnął już w debiucie, 7 miejsce w kwalifikacjach, ale wyścig zakończył na pierwszym okrążeniu, bo awaria sprzęgła, mają, wiesz?
0: Dla mnie on ma cały czas 30 lat, jakby dla mnie to jest cały czas młody chłopak.
1: A, bo ty jesteś z tego pokolenia, co jeszcze Schumachera pamięta, jak jeździł
0: po torach. Oczywiście, że tak.
1: Wiesz co, ja już nie.
0: Jak to nie?
1: Ja już jestem taki młody, że...
0: Ale nie pamiętasz, jaka jest data dzisiaj?
1: A jaka ma być data dzisiaj?
0: Dzisiaj jest 25.
1: No widzisz, no czasami zapominam, no ale Schumachera nie zapomniałem, po prostu byłem za mały, żeby go pamiętać, wiesz?
0: Dobrze, wróćmy to Radiohead.
1: Dobrze, Radiohead, High and Dry w związku z kalendarium muzycznym tutaj Katarzyny Rybickiej.
0: Dziękuję.

0: Radiohead High and Dry na antenie Radia Afera. No dry chyba też dzisiaj.
1: Chyba średnio dry, jak tak patrzę na mapę Poznania.
0: A w pogodzie?
1: A w pogodzie chciałbyś mnie zapytać, no, jak to jest.
0: Ja o pogodę panią pytam.
1: Ja myślałam, że ty chciałbyś najpierw powiedzieć, co tam słychać na drogach, ale jeżeli mnie pytasz o pogodę, no to bym powiedziała, że no sucho, sucho, 22 stopnie w szczycie, w nocy 19, ale może spaść aż albo tylko do 11 stopni. 11 stopni w nocy brzmi trochę już zimno.
0: Raki już takie jesienne są.
1: Wiesz co, właśnie wczoraj zastanawiałam, czy już mamy jesień, czy jeszcze mamy lato. Ja trochę mam nadzieję, że mamy jeszcze lato. Muzycznie zaraz będziemy mieli wiosnę, więc...
0: Miszmasz taki miszmasz.
1: Jest miszmasz absolutny. Ale wiesz, taka stabilna temperatura. Ja bym powiedziała, że takie właśnie to w ciągu dnia 18-22 stopni jest okej, ale myślę, że moje rośliny na balkonie, które patrzą na tą nocną temperaturę, nie będą zachwycone.
0: Ja myślę, że też zachwyceni nie będą kierowcy, jak spojrzą na mapę Poznania obecnie,
1: bo nie.
0: Widać, że chyba poznaniacy do domu wracają, bo się wakacje już powoli kończą. Zakorkowane Rondo Rataje, oczywiście Rondo Starołęka, ulica Hetmańska w stronę Ronda Starołęka. Cała tak naprawdę Jana Pawła II od Ronda Śródki do Rondo Rataje też stoi, więc tam korek jest dosyć poważny. Oczywiście Rondo Kaponiera też, nie Stachowska, widzę, że do skrzyżowania ze Świętego Wawrzyńca też stoi. Wspomnieliśmy już o tym, że korek na Bałtyckiej, bo to z powodu tam kolizji, choć powoli on się już rozładowuje, widzę.
1: Widzę, że garbary też całe stoją.
0: Garbary,
1: Długa,
0: to
1: Ogrodowa,
0: to też taki klasyk. Ja bym jeszcze dodał od siebie, że stoi Serbska do skrzyżowania z...
1: Serbska stoi? W skrzyżowaniu
0: z Bałtycką już wspomnianą.
1: A, no tak, no bo tam jest
0: tak to wygląda.
1: Jeszcze.
0: Tak to wygląda na poznańskich drogach. Sytuacja nie jest zbyt kolorowa. Jeśli macie więcej informacji, dzwońcie 618750213.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materac.

0: Ja słyszałam, że my mamy konkurs i nawet chyba ten konkurs już raz zapowiadaliśmy. Chciałbyś coś o nim więcej opowiedzieć?
1: To już mówiłem, że można babcię na niego, babcię mamy po obiedzie, gdzieś tam po gołąbkach zjedzonych można zabrać idealnie po gdzieś tam obiedzie właśnie gołąbki czy coś i zabrać na jakieś tutaj ciężkie brzmienia.
0: No tak, no bo jest podwójna wejściówka do zgarnięcia na koncert można, i afterparty.
1: Jest osoba towarzysząca do wzięcia.
0: Czyli co? Uważasz, że tybie zabrał ze sobą babcię?
1: Nie, no babcia by się raczej moja nie zgodziła na takie.
0: Nie, moja mama by chętnie ze mną poszła.
1: Może moja mama też akurat, ale babcia nie wiem.
0: Mama by chętnie poszła, w to akurat wierzę. A w ogóle co to jest za koncert i afterparty?
1: No, to jest Shadow Dance Party. Właśnie mamy wejściówki na koncerty i na afterparty. Koncert się zaczyna o godzinie 19, afterparty o 23. Wszystko jest 5 września w klubie Dwa Progi. I kto tam zagra? No zagra Under the Skin, Ash Cold, Echo Beryl. Wszystko, jak już wspomniałem, o godzinie 19. No tylko teraz trzeba powiedzieć, co trzeba zrobić.
0: No dobrze, no to mi zostaje ten honor w takim razie. Należy wysłać SMS-a na numer 7148. Taki SMS kosztuje złote 23, a w prefiksie należy wpisać afera, swoje imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
1: A pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony smak zupki błyskawicznej?
0: O tak.
1: A kosztach wspomnieliśmy?
0: Tak, o złote 23, ale to za zupkę, czy to za SMS-a?
1: Za SMS-a.
0: Za SMS-a to złote 23, a za zupkę?
1: Nie wiem, ile zupki kosztują.
0: Ja myślę, że za uśmiech prezesa.
1: Dobra, gramy.

0: Zmiany na starym rynku. Tam chyba wszystko się zmienia zawsze.
1: Ja mam wrażenie, że nie ma momentu, kiedy tam nie ma zmian.
0: Zawsze. A jak nie remont, to szyldy się zmieniają.
1: A jak nie remont, to remont. Ewentualnie zmiana szyldów. Ja bym stwierdziła, że tak tam... Jak się kończy remont, to tam się zaczyna remont.
0: No na starym rynku teraz szyld jest zmieniany.
1: Jest zmieniany szyld. No trochę mnie to smuci. Ja bym się zaśmiała, że zmieniamy się w Kraków w takim razie. Tam jest coś takiego. Jest. Widać ten bar z daleka.
0: Widać?
1: Na Starówce. Mm-hmm. Widać takie dwa piękne złote łuki.
0: Dobrze, no ale o co chodzi? No chodzi o to, że na starym rynku powstaje bar, amerykański bar z szybkiej obsługi, właśnie słynne dwa złote łuki. To jest taki clown, kiedyś był w kampaniach chyba tej restauracji chyba.
1: Było coś takiego?
0: Było,
1: nie
0: chyba.
1: Kojarzę.
0: No ale mniejsza. Powstaje na starym rynku właśnie taka restauracja. No i ta restauracja obecność na starym rynku wzbudza kontrowersje, dzieli tutaj opinię publiczną. No, na przykład Tomasz Dworek na antenie WTK powiedział, że to jest przynajmniej darmowa toaleta.
1: Myślę, że to się tak nie skończy, tak szczerze.
0: Zobaczymy. No ale Jacek Jaśkowiak na przykład stwierdzi, że lepiej takie coś niż agencja towarzyska.
1: I tak źle, i tak niedobrze.
0: Komu to dogodzić, nie?
1: No nie wiem. No chyba nie poznaniakom.
0: Nie wiem. No przekonamy się, jak się sytuacja rozwinie.

0: No to chcę ci powiedzieć, że są miejsca, które są cykliczne. Nie cykliczne ze względu na to, że tam jeżdżą rowery, ale na przykład cyklicznie się tam coś zamyka.
1: Chodzi ci o Wartostradę, tak?
0: Zgadłeś.
1: No generalnie mam wrażenie, że pod tym względem całe miasto jest cykliczne, wiesz?
0: Ej, ale to jest wtedy podwójnie cykliczne miasto, no bo to jest miasto dla cyklistów i cyklicznie się coś zamyka albo zmienia.
1: Ale to prawda, Poznań aspiruje do tego, żeby być miastem cyklistów i gdzieś tam do tego dąży. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że wyłączono z ruchu fragment właśnie Wartostrady na wysokości Świętego Wincentego, bo tam trwają obecnie prace.
0: No i to będą prace, które właśnie zaczęły się w poniedziałek od 24 i mają trwać do 30 maja 2027 roku.
1: No bo tam dwa mosty mają powstać, czy tam nad kanałem Ulgi i nad Cybiną.
0: To brzmi, jakby tam
1: brzmi
0: później
1: poważnie.
0: To brzmi, jakby tam później miało się dużo dziać.
1: No, dwa mosty, tak dosyć,
0: i to w takim
1: dosyć intensywnie,
0: czasie.
1: Wiesz co? Ale no tak, no bo w sumie wygląda to z pozoru niewinnie, no bo jeden odcinek Wartostrady do 30 maja 2027 roku, to się okazuje, że dwa mosty będą robione.
0: Czyli nie jest aż tak niewinnie, no, tylko będzie całkiem
1: ale
0: mostowo.
1: Ale ci biegacze, no to tam nie biegać, a rowerzyści, no to na objazdy wyznaczone ulicami Księdza Bernata, Świętego Wincentego, Podwale, Bydgoską i Gdańską.

0: Zauważ, że ta hurtownia składa się z takich leitmotivów. Mówiliśmy już coś o remontach, że coś zamykają, że coś się na starym rynku zmienia, no i teraz mówimy znowu o tym, że ludzie na rusztowanie na ratusz wchodzą.
1: Ale widzisz, musieliśmy przejechać kawałek rowerem i wrócić z powrotem na stary rynek, bo na starym rynku znowu coś się dzieje.
0: Wiesz co, wzdłuż Warty i tam dalej, żeśmy sobie wyjechali z Mostu Świętego Rocha i żeśmy dotarli na stary rynek znowu.
1: Muszę ci powiedzieć, że w 4 minuty to zrobić, to jest jakiś nowy rekord na ten
0: Poznań. No, to myślę, że to nawet tak. Zawodowi cykliści takich rzeczy nie robią.
1: A my potrafimy takie rzeczy zrobić. No już w maju zaczęto remont tej elewacji. Już od tamtego czasu kilku śmiałków się znalazło, którzy gdzieś tam próbowali chodzić.
0: Wiesz co, w lipcu pamiętam, że był jeden pan. Jeszcze młodzież chyba nagrywała jakieś rolki na Instagrama, jak jeździli hulajnogami chyba po tych rusztowaniach.
1: Hulajnogami po tych rusztowaniach jeździli? Tego nie widziałam.
0: Może nie jeździli, a mieli chyba hulajnogi przy sobie.
1: Ja widziałam tego, który na samym środku usiadł. Na samej górze usiadł w ogóle na tym.
0: Słuchaj, to wiesz, że na tym ratuszu zamontowano specjalne zabezpieczenia, żeby utrudnić to, a i tak ludzie jeszcze wchodzą?
1: Dają radę. No i kobieta wczoraj taka jedna próbowała.
0: No, w Poznaniu są ludzie odważni, widzisz, lubią się spinać.
1: Ale ja myślę, że to jest po prostu niedobór górek w okolicy. W sensie, najbliższe...
0: No nizinny teren, nie?
1: Trochę tak, trochę nie. W sumie trochę pałuk naokoło jest. Mamy też górki naokoło, no ale jednak w Poznaniu góry brakuje i się tutaj wspinają. A to są niebezpieczne rzeczy robić coś takiego.
0: Śmiejemy się, ale tak już mówiąc poważnie, no nie róbcie tego, bo to jest po prostu lekkomyślne. No to jest po prostu
1: nieodpowiedzialne.
0: Niebezpieczne, nie? No nieodpowiedzialne.
1: I może dojść do tragedii.
0: Więc nie róbcie tego.

0: Wybiła godzina 17.
1: Hurtownia na 98,6.
2: Dzisiaj mamy wtorek, 25 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina, Gaudenty. Gaudenty to tylko z Krasickiej mi się kojarzy. Wiesz co, to była Monachomachia.
0: Nie mam zielonego ojciec pojęcia, Gaudenty, co ty do mnie powiedziałeś taki, w tym co, momencie.
2: To była świetna lektura, bo tam się później chyba cystersi z Dominikanami na kapcie nawalali.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, ale kompletnie nie mam pojęcia nic stamtąd.
2: Dobra, to święta, nietypowe święta.
0: Nietypowe święta? No to Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. Takie są święta dzisiaj nietypowe.
2: Takie polskie święta. Zbigniew Siwek, Mikołaj Pluto-Pluciński, odpowiedzialni za realizację po mojej lewicy.
0: Katarzyna Rybicka, a po mojej prawicy.
2: Marcel Kujawa, jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę.

0: Konkurs, Kasiu, konkurs. Oj, ale widzisz, jaka synchronizacja, jakie
1: ale
0: zgranie.
1: Ale mi się podoba. Coraz bardziej się zgrywamy, podoba mi się to.
0: Ale chyba aż za bardzo, wiesz, aż za bardzo, bo nie możemy w jednym czasie mówić tego samego.
1: Kurczę, ej, ale lepiej, że mówimy to samo, niż żebyśmy mieli mówić dwie różne rzeczy. Myślę, że w tą stronę lepiej. Dobrze.
0: Polemizowałbym. Można byłoby tutaj bardziej zniuansować, ale dobrze, konkurs.
1: Tak. Czyli mamy konkurs i Shadow Dance Party, koncert plus after party 5 września w klubie Dwa Progi.
0: No i ten koncert zaczyna się o godzinie 19. Na scenie wystąpi m.in. Under the Skin, Ash Cold, Echo Beryl. No i później o 23 after party, tam The Night of Dancing Creatures God Night setami na was czeka.
1: Podoba mi się twój angielski, ale ze spokojem, konkurs już się zaczął, bo powiedziałeś, że konkurs już niedługo, konkurs już się zaczął. I żeby właśnie zgarnąć sobie taką podwójną wejściówkę, czyli możecie zabrać kogoś ze sobą, na przykład swojego kolegę, z którym bardzo dobrze wam się prowadzi audycję, hehehe, na numer 7148 i w prefiksie napisać afera, imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie, a taki SMS kosztuje złote 23.
0: Pytanie, Kasiu?
1: Pytanie dzisiaj jest o zupkę. Która zupka, jaki smak zupki błyskawicznej lubicie najbardziej?
0: Tak, a to z okazji tego, że mamy dzień dzisiaj zupki błyskawicznej. Dobrze, jeszcze macie godzinę na ten konkurs, a teraz Francis Tuan, OK Doomer z Ram Forestem, gramy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
3: Audycja Warehouse.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: ciepłe breaki.
1: A propos, no właśnie ciepłe breaki.
0: Tak.
1: No czemu nie wysokie breaki? Wiesz dlaczego wysokie breaki? Bo tak się w snookerze się mówi na to. Wiesz co to jest snooker?
0: Wiem co to jest snooker. No, to jest taki jeszcze bardziej trudna
1: grania. Taki bilard dla bardzo zaawansowanych.
0: Tak, to jest bilard,
1: powiedzmy,
0: kiedy ci się
1: bilard
0: nudzi.
1: Dla bardzo zaawansowanych. I tam właśnie na to jak ci panowie już siedzą w tych kamizelkach i stoją i wbijają, tak jak się punktuje, to się nazywa break. Ten ciąg wbitych bil i suma punktów uzyskanych z tych bić.
0: Mi się break raczej break. Z taką kulką takiego, nie wiem, jakiegoś ciasta czy nie newtonowskiej.
1: No mniejsza, ciepłe breaki, kwadraty, trójkąty na naszej antenie to nasza nowość.
2: Ostre, miękkie, stałe,
3: ciekłe.
2: Ostre,
3: miękkie,
2: stałe,
3: ciekłe.

0: Ja tak tym snookerem trochę podprowadziłem po sport, bo teraz będzie wyjście sportowe.
1: Ale gdzie snooker, a gdzie kajaki w sumie? To jest troszeczkę różnica.
0: No trochę różnica, ale łączy to, że to jest sport. Jeden jest bardzo taki...
1: Wiesz, z tego co kojarzę, to szachy to też sport, ale
0: no ekstremalny. Ekstremalny nawet, ja bym powiedział. Ale no ja widziałem jakiś film, jak chłop złapał kontuzję przy szachownicy. No manie się załamał, widząc pozycję i spadł z krzesła.
1: Było coś takiego.
0: Były takie historie,
1: tak. Ja myślałam, że mówisz o jeden z dziesięciu sytuacji, gdzie tam facet powiedział, że lubi sporty ekstremalne, zwłaszcza szachy.
0: No, znam te sytuacje, znam to.
1: Dobrze, to wróćmy do naszego święta.
0: Do konkretów.
1: Bo jest święto kajaków na Malcie. Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie. I na to, że właśnie Malta rywalizować będą najlepsi zawodnicy z ponad 90 państw.
0: No, Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego, że będzie to iście światowy poziom.
2: Jeżeli chodzi o zawody, ja myślę, że będą to najlepiej zorganizowane Mistrzostwa Świata w historii światowego kajakarstwa. Poznań jak zawsze ma świetną atmosferę, wszystko jest przeprowadzone na najwyższym poziomie. Myślę, że wszyscy czują się tutaj zaopiekowani.
0: Pan Kotowicz nawiązywał bezpośrednio tutaj do poziomu samych zawodów, natomiast prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ma nadzieję, że to wydarzenie zachęci młodzież do uprawiania sportu.
3: Po pierwsze, warto przyjść. Mam nadzieję, że też sporo dzieci zachęci to do uprawiania sportu, do pójścia do klubu. Mamy piękne możliwości trenowania na Warcie, tutaj na Malcie. Mamy tradycję w tym zakresie i tutaj ten tor jest jednym z najlepszych na świecie w zakresie wioślarstwa czy kajakarstwa. To też jest taki powód do dumy.
0: Pan Kotowicz, pan Jaśkowiak, tutaj tak patetycznie dosyć, nie sądzisz? O młodzieży, o wysokim poziomie.
1: Bardzo ładnie, natomiast bym powiedziała.
0: Pan Ireneusz Pracharczyk, czyli dyrektor generalny Komitetu Organizacyjnego MŚ, tak jakby trochę studził emocje, wiesz? Studził emocje, bo...
1: On jest trochę bardziej realistą w tym wszystkim.
0: Być może.
1: Ale możemy go zaskoczyć.
0: Że zapowiada, że frekwencja będzie dobra, ale raczej rekordu frekwencji

0: historii tutaj Mistrzostw Świata, bo to nie pierwsze Mistrzostwa Świata organizowane w Poznaniu. Raczej rekord nie padnie.
1: Jak chodzi o frekwencję, myślę, że nie pobijemy tej frekwencji z 90 roku, że 20 tysięcy ludzi było na otwarciu, ale myślę, że się zbliżymy.
0: No właśnie, jak już jesteśmy przy historii, no to wspomnimy, że Poznań wcześniej organizował już 3 razy takie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. To był rok 90, 2001 oraz 2010. No, Malta w końcu taka kolebka trochę polskiego wioślarstwa i kajakarstwa.
2: No jakby nie patrzeć, to jest jeden z takich najlepszych torów tak naprawdę w Polsce.
0: No to jest taki obiekt rangi olimpijskiej, ale dobrze, teraz już o reprezentantach Polski trochę, no bo mamy też wypowiedź pani Martyny Klat, to jest złota medal, to jest mistrzyni świata cały czas z Mediolanu, to był rok 2025, to konkurencja dwójek na 500 metrów, K2 konkretnie, w parze z Anną Puławską i Martyna Klat zapowiada, że no, że będzie dobrze.
3: Przyznam szczerze, że jak gdzieś tam już wspinam się na taki szczyt tych takich fajnych możliwości, no to nie chcę z tego schodzić, więc gdzieś tam lekka presja jest, no ale też my jesteśmy skoncentrowani na treningach, też nie odpuszczamy mimo zdobywanych medali. Dalej ciśniemy, po zawodach zapominamy o tym medalu i jednak wiemy, jaką pracę trzeba wykonać, aby ten medal mieć.
0: No właśnie, bardzo ładne podejście, nie sądzisz?
2: Ja uważam, że to jest najlepsze podejście z tych wszystkich, które do tej pory zaprezentowaliśmy.
0: Takie bardzo sportowe. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych reprezentantów, niech tam rywalizują, w końcu jesteśmy u siebie, no to liczymy, że jakieś medale wpadną chyba, nie?
2: Mamy nadzieję, że będą medale.
0: W kajakarstwie, w wioślarstwie raczej cienia sami nie jesteśmy.
2: Nie, zdecydowanie nie.
0: Warto jeszcze wspomnieć, że to jest ulica Jana Pawła II, będzie tam przy tej starszej części toru maltańskiego, będzie bezpłatna strefa kibica, tam różne rozrywki.
2: Różne atrakcje.
0: Atrakcje.
2: I dla najmłodszych również one
0: są. Dla najmłodszych, dla wszystkich kibiców darmowa, podkreślamy, więc jeśli chcecie pokibicować, troszkę się pobawić, troszkę poprzeżywać te emocje, no bo w końcu wydarzenie rangi mistrzowskiej w Poznaniu, no to tam wbijajcie.

0: Czy ty, mój drogi kolego, słyszałeś kiedykolwiek o takim wydarzeniu, że budowlańcy powiedzą, że do któregoś momentu coś zrobią i zrobili to wcześniej?
1: Zdarzało mi się. Uwierz mi, że mi się zdarzało.
0: No to ja się spotykam z tym po raz drugi, jeżeli chodzi o torowisko.
1: Ale teraz otwieramy kącik dobrych wiadomości w naszej hurtowni.
0: Ale my mamy zawsze dobre wiadomości, tylko dobre wiadomości, tylko dobre fluidy, no, dobre, dobre
1: powiedzmy,
0: uśmiech.
1: Powiedzmy. No ale o co chodzi?
0: Chodzi mi o to, że na Królowej Jadwigi dalej trwają prace. To właśnie od Półwiejskiej do Wierzbięcic i zakładano, że no na początku 2027 roku będzie zwrócony ruch.
1: No ale no i co następuje, że 29 sierpnia już tramwaje na Wierzbięcice wrócą.
0: No to widzisz, wrzesień a styczeń?
1: Konkretnie na Królowej Jadwigi. No, jest to duży sukces, no trzeba to uczciwie powiedzieć. Teraz linie na 6, 12, 18 wrócą na swoje stałe trasy.
0: Po 10 miesiącach.
1: No to już 10 miesięcy.
0: To już 10 miesięcy.
1: Ja mam wrażenie, że to dopiero 2 miesiące temu się zaczęło, ale niech będzie. Nie, tak ten czas mija, wiesz?
0: Nie, no wiesz co, ja pamiętam, jak to się zaczynało, bo wtedy była taka trasa, jadę tramwajem Poznań, Poznań się tak wjeżdżało do miasta i poznawało miasto na nowo.
1: No tam wszystko, to się całą Wildę teraz poznaje, nie?
0: No, ale widzisz, wrócimy. Wrócimy na szybsze tory.
1: Wrócimy na szybsze i lepsze chyba tory, nie? No jak szybsze, to lepsze.
0: Nie, no lepsze, bo nowe.
1: To też prawda. No i też dobre wieści dla kierowców, no bo ruch zostanie odetkany, że tak powiem, w obie kierunki, bo wcześniej odbywał się tam w jednym. Szczegóły oczywiście na stronie ZDM-u.

0: Za dosłownie kilkadziesiąt sekund będzie godzina 17, no a to oznacza, że czas na naszą mini audycję Osłuchani.
1: Myślę, że jednak 17.30 będzie już za parę sekund i warto byłoby zaprosić na pigułę.
0: Na pigułę, tak, a w dzisiejszych Osłuchanych będzie, posłuchamy trochę o profilaktyce związanej z rakiem płuc. Posłuchajmy.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
5: I Zosia.
4: Zosiu, oglądałaś może Breaking Bad?
5: No pewnie, proszę ci, to jest mój ulubiony serial.
4: No, totalny goat. Ale kojarzysz może, że główny bohater Walter White był chory na raka płuc?
5: Tak, był, ale co ciekawe, on nie był nałogowym palaczem.
4: Owszem, nie był. No ale przecież nie tylko palacze mogą zachorować na raka płuc.
5: Zgadza się. No i to właśnie zależy od rodzaju nowotworu płuca.
4: Dokładnie tak. Akurat z paleniem papierosów związany jest przede wszystkim rak płaskonabłonkowy oraz rak drobnokomórkowy płuca.
5: I ten drobnokomórkowy jest najbardziej złośliwy, prawda?
4: Tak. Chociażby dlatego, że często w momencie, kiedy już się go rozpozna, występują liczne przerzuty do innych narządów. A poza tym, poza objawami związanymi z układem oddechowym, czyli kaszel, duszność, a nawet krwioplucie, wystąpić mogą również objawy ze strony innych układów i są to tak zwane zespoły paraneoplastyczne, czyli towarzyszące nowotworowi. I w wyniku tych zespołów paraneoplastycznych może dojść chociażby do na przykład zaburzeń hormonalnych. Często jest to zespół Cushinga, który związany jest z nadmiernym wydzielaniem kortyzolu.
5: Tak, dużo jeszcze pamiętam z patomorfy. Mogę się też podzielić, że te zespoły paraneoplastyczne mogą wpłynąć, no właśnie, tak jak powiedziałaś, nie tylko na układ hormonalny, czyli tak jak wspomniałeś, na zespół Cushinga, ale na wiele innych układów, w tym na kości, naczynia krwionośne, skórę i nawet nerwy, co może prowadzić do uszkodzenia mózgu.
4: Tak jest, może prowadzić do tak zwanej encefalopatii, więc tak, do tego właśnie może potencjalnie doprowadzić rak drobnokomórkowy płuca, który przede wszystkim jest związany z paleniem papierosów, ale poza tym istnieją jednak też rodzaje raka płuc, które nie są związane z paleniem, spośród których najbardziej znany jest gruczolakorak i właśnie to jest najczęstszy typ raka płuca u osób niepalących. I w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Walter White miał właśnie ten nowotwór, właśnie gruczolakorak.
5: A to nie jest ten nowotwór, w którym tak dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne?
4: Tak, owszem. I w związku z tym badania molekularne względem określonych genów stanowią istotną część diagnostyki tego gruczolakoraka. Jednak podstawa diagnostyki to mimo wszystko tomografia komputerowa klatki piersiowej oraz badanie histopatologiczne, czyli biopsja.
5: Okej, a może wiesz coś na temat, jak na rozwój nowotworów układu oddechowego wpływa azbest?
4: No właśnie, że azbest jest niezdrowy, w sensie, że jest negatywny dla zdrowia, to chyba nie jest zbyt duża tajemnica. Ale jeśli chodzi o nowotwory układu oddechowego ogólnie, to takim nowotworem najbardziej związanym typowo z azbestem jest międzybłoniak opłucnej. Przy czym opłucna to jest taka błona, która ściśle pokrywa powierzchnię płuc. Więc to właśnie z tym jest związana ekspozycja na azbest.
5: Tak, dokładnie. To jest bardzo złośliwy nowotwór. Dlatego dobrze, że już nie używamy azbestu i trzeba się go jak najszybciej pozbyć.
4: Tak samo jak najchętniej bym się pozbył papierosów.
5: Dokładnie. I to jest przepis na wyeliminowanie raku w płuca.
4: Tak, więc morał jest taki: nie palcie, drogie dzieci.
5: Dokładnie. Dziękujemy za słuchanie.
4: Dziękujemy za słuchanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Audycja archiwalna. Autopromocja.
6: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: Get yourself locked in to Bump and Grind.
8: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
2: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

0: To jest ostatnie 20 minut, żeby zgarnąć podwójną wejściówkę na Shadow Dance Party, czyli na koncert i after party w dwóch krokach.
1: No, Rolling Stonesi przed chwilą śpiewali o byciu w gwiazdach, a my mówimy, że może nie w gwiazdach, może nie możecie być w gwiazdach, ale możecie być na właśnie Shadow Dance Party.
0: Czyli w klubie, w dwóch krokach. Tak. Już we wrześniu.
1: 5 września, tak. I co trzeba zrobić?
0: Należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie pisać afera, imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złote 23.
1: A pytamy was o wasz ulubiony smak zupki błyskawicznej. To z okazji tego, że dzisiaj mamy taki dzień właśnie tej potrawy.
0: No i też mamy dzień związany bardzo mocno dzisiaj z jedzeniem, bo jest i zupek instant, i kuchni polskiej.
1: No, więc takie dni smakowite.
0: Bardzo smakowite.
1: Death Grips, Through the Walls, teraz na hurtowni.

0: Godzina 17.44 na naszych aferowych zegarkach. Czas na rozmowę w hurtowni. Moim gościem jest dzisiaj pani Martyna Gabryszak z Fundacji Pływajmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A my dzisiaj sobie porozmawiamy o akcji Fertlujmy. No właśnie, no co to jest za akcja?
1: Akcja Fertlujmy to jest akcja bezpłatnych zajęć tutaj dla mieszkańców naszego Poznania. Tak naprawdę w zależności od rejonu mamy trzy projekty. Fertlujmy, Fertlujmy rejon trzeci, Fertlujmy rejon ósmy. Fertlujmy jest dla wszystkich mieszkańców naszego Poznania powyżej 60 roku życia. Fertlujmy rejon trzeci dla mieszkańców Piątkowa i Piątkowa Północ oraz rejon ósmy dla mieszkańców osiedli Hartowo, Rataje i Żegrze.
0: Rozumiem, że mieszkańcy z tych rejonów pójdą na zajęcia, na pływalnie, które mają w swojej okolicy, tak?
1: Tak jest, dokładnie. Mieszkańcy, którzy biorą udział w projekcie Fertlujmy oraz Fertlujmy rejon ósmy, idą na pływalnie Rataje na osiedlu Piastowskim 55A, natomiast z rejonu trzeciego kierujemy się na pływalnie Atlantis na osiedlu Batorego.
0: Jutro ruszają zapisy.
1: Tak jest. Jutro ruszają zapisy. Już dzisiaj parę osób nas pytało o formularz kontaktowy, także uspokajamy. Jutro ruszają zapisy. Oczywiście zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Taka jest tak naprawdę, zapisujemy naszych uczestników. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze w ogóle nie uczestniczyły w naszych zajęciach. Jako drugie kwalifikują się osoby, które były na liście rezerwowej w poprzedniej edycji, która była wiosenna. A na trzecim miejscu są dopiero osoby, które już brały udział, ponieważ no, chcemy, żeby po prostu jak największa ilość mieszkańców naszego miasta miała możliwość wzięcia udziału w takich darmowych zajęciach, które są finansowane w ogóle przez budżet miasta Poznania z Wydziału Sport, dlatego są w ogóle darmowe.
0: Zapisy ruszają jutro, jak już wspomnieliśmy, 26 sierpnia, a do kiedy one trwają właściwie? Do kiedy można się zapisywać?
1: Zapisy będą trwały, mi się wydaje, dopóki nie zaczniemy na pewno zajęć, czyli na pewno z 3 tygodnie. Zobaczymy, jaka będzie też tak naprawdę chęć zapisywania się ludzi po ostatniej akcji wiosennej. Mieliśmy ponad 800 zgłoszeń, co naprawdę było bardzo dużą skalą, bo mieliśmy tylko 165 miejsc. Więc w momencie, kiedy jak dobrze pamiętam, po 2 tygodniach to magiczne 800 pyknęło, zamknęliśmy zgłoszenia, no bo już wiedzieliśmy, że po prostu większa ilość osób na pewno i tak z tej listy rezerwowej nie wejdzie. Więc myślę, że przez 2-3 tygodnie do tego 13-14 września, dopóki nie zaczniemy tych zajęć, będzie otwarty formularz.
0: Pani mówiła, że, bo właśnie, bo państwo, to jest druga edycja tej inicjatywy, tak?
1: Była
0: już wiosenna. Jak ona przebiegała?
1: Jeśli chodzi o zajęcia wiosenne, przebiegała w taki sam sposób, że mieliśmy najpierw oczywiście zgłoszenia i zajęcia. Zajęć mieliśmy około 13-14. Na niektórych zajęciach nawet 15 zajęć nam się udało zrealizować. Oczywiście w zależności od jakichś tam zajęć, one były raz w tygodniu. Łącznie mieliśmy wtedy bodajże, nie chcę skłamać, już teraz dobrze nie pamiętam, ale jeśli dobrze pamiętam, to było to 12 godzin wszystkich grup na wszystkich trzech projektach. Natomiast mamy teraz 14 grup. Staraliśmy się wszystkie te środki, które nam jeszcze pozostały, wykorzystać maksymalnie, żeby jak największa ilość mieszkańców mogła wziąć w tym udział. Więc mamy aż 14 grup teraz, wtedy było troszeczkę mniej. No i wtedy wzięło udział 165 mieszkańców naszego miasta w tych zajęciach, więc naprawdę ogromna ilość. Więc mi się wydaje, że dużo osób wyszło zadowolonych, nawet po opiniach to widać, kiedy wychodzi do nas potem z uśmiechami i nawet przynosili jakieś upominki na koniec, że chcą więcej. Chcą więcej tych zajęć i że bardzo im się podobają. Przede wszystkim korzystają z tego mocno, ponieważ przychodzą osoby nawet z lękami, które się boją wody, a po naszych zajęciach mówią, że tego lęku nawet nie ma i wychodzą rzeczywiście z fajnymi umiejętnościami pływackimi.
0: No właśnie, teraz ta edycja jesienno-zimowa, pula zwiększona. W jaką liczbę uczestników celujecie teraz?
1: Mamy 165 miejsc tak naprawdę, w zależności jak nasi uczestnicy też będą chodzić, ponieważ też ważnym elementem naszego projektu jest to, że aby zmaksymalizować i wykorzystać maksymalnie ilość miejsc, jaką mamy i wszystkich zajęć, w regulaminie mamy zapisane, że dopuszczane są 3 nieobecności bez względu na powód tak naprawdę, tak? Po 3 nieobecności, dopiero za 4 ktoś jest skreślany z listy uczestników naszych zajęć i wtedy wchodzi następna osoba. Patrząc na to, że wcześniej mieliśmy 140 miejsc, a wykorzystało je 165 osób, teraz mamy 165 miejsc, myślę, wydaje, że możemy gdzieś dobić do granicy 180 osób, które wykorzystają te osoby. Powody są różne, tak naprawdę niektórzy muszą zrezygnować przez chorobę, przez wyjazdy i tym podobne. Nie zdarzyło nam się, żeby ktoś zrezygnował z powodu tego, żeby to były jakieś niefajne zajęcia. Zazwyczaj ludzie przychodzą z takim bólem serca, że mówią, kurczę, że nie chcą właśnie zajmować tego miejsca na przykład przez 3 zajęcia, bo wiedzą, że gdzieś wyjeżdżają, więc nas informują i wtedy ktoś inny może fajnie wykorzystać też miejsca.
0: Pani wspomniała już o tych osobach, które gdzieś tam mają lęk przed wodą. Jeśli dajmy na to, że ma pani taką osobę przed sobą, co by jej pani powiedziała, żeby zachęcić ją na pójście na takie zajęcia?
1: Przede wszystkim nasze zajęcia prowadzą profesjonalni trenerzy. Nie są to pierwsze lepsze osoby, tylko rzeczywiście osoby z dużym doświadczeniem, więc nasi trenerzy potrafią podejść do takiej osoby z bardzo dużą empatią i rozumiemy każdego pojedynczo, podchodzimy do każdego klienta indywidualnie. Jakbyście zapytali kogokolwiek z naszych podopiecznych z poprzedniej edycji, nawet jak mamy grupę dorosłych, może być tak, że dzielimy sobie grupę na 2-3 takie podgrupy, które każda osoba dostaje odpowiednio dla siebie odpowiednie zadanie. Jeśli ktoś mówi, że czuje się z czymś niekomfortowo, staramy się robić to tak, żeby każdy czuł się dobrze i wiedział, że podoła temu zadaniu i nie zdarzyło nam się, żeby ktoś kiedyś wyszedł z zażaleniami.
0: Dobrze, jakie korzyści dla zdrowia w ogóle przynosi pływanie?
1: Pływanie przede wszystkim odciąża bardzo mocno stawy. Bardzo dobrze ćwiczy kondycję całą i koordynację całego ciała. Więc pływanie tak naprawdę może nam się wydawać, że jest to sport, gdzie pływamy od ściany do ściany, a tak naprawdę bardzo dużo pomaga naszemu ciału, przede wszystkim też na kręgosłup, odciąża to, co już powiedziałam, stawów, a tak naprawdę całe ciało mimo wszystko pracuje, nie jakimś tam dużym wysiłkiem.
0: Fundacja Pływajmy ma jeszcze jakieś akcje, czy to jest na razie ta akcja Fertlujmy jedyna?
1: Akcja Fertlujmy, te 3 projekty, ale cały czas jeszcze działamy z zajęciami z pierwszej pomocy, które są też finansowane przez Powiat Poznański. Prowadzimy pierwszą pomoc na terenie Powiatu Poznańskiego dla szkół, firm i innych podmiotów, które po prostu chciałyby mieć taką zajęcia z darmowej pierwszej pomocy dla swoich mieszkańców, podopiecznych, zawodników. To już nie jest ważne tak naprawdę. Ważne, żeby po prostu chcieć i szerzyć tą też pierwszą pomoc, co też mi się wydaje, że fajnie nas wyróżnia tym, że nie tylko zajmujemy się pływaniem, ale nasi trenerzy to również są ratownicy, którzy prowadzą takie zajęcia z pierwszej pomocy. Pokazujemy, jak wykorzystać AED, jak wykonać RKO poprawnie, no i jak wezwać tą pierwszą pomoc.
0: Dobrze. Moim gościem w dzisiejszej rozmowie w hurtowni była pani Martyna Gabryszak z Fundacji Pływajmy. Bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję.

0: Daria Zawiałów, nic.
1: Powoli musimy się żegnać.
0: No, powoli tak.
2: Powoli musimy się żegnać, to jest w sumie bardzo smutne.
0: I nic po nas nie zostanie po tej hurtowni.
2: Jak to nic po nas nie zostanie? Zostanie po nas. Wspomnienie na pewno.
0: Dobrze, dobrze.
2: I myślę, że dla niektórych jeszcze zostaną bilety.
0: Oj, no to tak, bo hurtownia dobiega końca i nasz konkurs też dobiega końca.
2: No i mamy faktycznie tutaj zwycięzcę dzisiejszego konkursu.
0: Anię.
2: Anię jest naszą zwycięzcą.
0: Że jej ulubionym smakiem jest kurczak, ponieważ przywołuje w pamięci czas pięknych lat studenckich.
2: Rozumiem ją, absolutnie
0: też ją rozumiem. Nie mamy tutaj chyba wątpliwości.
2: Tu nie mamy wątpliwości, że jest taki moment, kiedy jesz tą zupkę chińską i po prostu wspominasz sobie te piękne czasy, kiedy to był twój jedyny obiad na cały dzień.
0: Do Ani oczywiście się za chwilę odezwiemy.
2: Tak, wyślemy SMS.
0: Wyślemy i wszystko będzie elegancko. My się tymczasem już będziemy musieli żegnać. Wiesz, Kasiu, no ale...
2: Ja bym się chciała pożegnać, ale ja patrzę na to, że leci zaraz Poczta Polska. Ja się obawiam, że oni się spóźnią z tym singlem.
0: No możliwe,
2: leci. Więc
0: możliwe,
2: mamy jeszcze
0: możliwe.
2: Więcej czasu.
0: Z albumami może też się spóźniają.
2: Ciekawa jestem. To jest akurat coś, trzeba by sprawdzić.
0: Poczta Polska z różnych powodów. To za chwilę. Za realizację odpowiedzialnej dzisiaj byli Zbigniew Siwek i Mikołaj Plutopluciński, a za mikrofonami
2: Katarzyna Rybicka
0: i Marcel Kujawa. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: O, kultura, to tutaj.
6: Wejdź pierwszy.
5: Nie, ty wejdź pierwszy.
7: Wejdzie.
8: Minęła 18, mamy wtorek, mamy sabotaż kulturalny, jest to ostatni wtorek, wakacje dla niektórych. Zależy, czy jesteśmy studentami, czy nie. Uczniowie wracają w przyszłym tygodniu do szkoły, ale my jako studenci, studentki mediu dalej jesteśmy tutaj na miejscu. Dalej mamy wakacje i dlatego dzięki temu możemy dalej zdawać relacje z tego, co było i co będzie w Poznaniu kulturalnego, a w tym wypadku mamy same zapowiedzi tego, co zaczyna lada moment. O czym dzisiaj?
9: Dzisiaj rozmawiamy o Gotango Poznań Festival, o poznańskim festiwalu tanga oraz będziemy rozmawiać o Festiwalu Teatrów Podwórkowych Gra z Teatrem.
8: Wszystko zaczyna się lada moment i wszystko będzie do 30 sierpnia, ale o tym jeszcze powiemy. A od czego zaczniemy, to od rozmowy na żywo z gościnią Martą Truś-Buchajską, która jest badaczką i analityczką, a porozmawiamy z nią o raporcie Main Stage Revolution, który zorganizowała organizacja Local Girls Movement. O tym, co było raportowane, jakie są z tego wnioski, dowiemy się już od samej rozmówczyni. Kto dzisiaj dla nas mówi?
9: Dzisiaj do was nadaje Wiku Kozieja.
8: I bardzo szczerze realizowani przez Mikołaja Pluczyńskiego, niezastąpionego, niesamowitego i przemiłego. Zaczynamy za moment.

0: a sabotaż kulturalny w Radiu Afera, w którym teraz gościmy dzisiejszą gościnę audycji. Ale czy ona mnie słyszy? Halo?
1: Tak, słyszę, cześć.
0: Do nas na antenę dołącza Marta Tusz-Buchajska, badaczka i analityczka, która najlepiej jak nikt opowie nam o dzisiejszym temacie, jakim jest raport przygotowany przez Local Girls Movement Main Stage Revolution. Że to prawda?
1: Tak, to prawda. Wiesz co, to wyglądało w ten sposób, że Ola Chromada, prezeska Local Girls Movement, przyszła do mnie i powiedziała: hej, mam pomysł na takie badanie i powiedz, czy to ma sens. I w tym momencie my sprawdziliśmy po prostu, czy te dane, których potrzebujemy, są powiedzmy, że ogólnie dostępne albo takie właśnie zastane, jeśli chodzi o szeroko rozumiany internet, oraz zebrałyśmy zespół dziewczyn. Ja bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, że ja dokonałam rzeczywiście analizy i opisu, natomiast dziewczyny, które są wolontariuszkami Local Girls Movement, aktywnie zbierały te dane, które dostały, wiesz, poruszały się po stronach i zbierały je w jednym miejscu po to, żeby właśnie można było je zanalizować.
0: Mowa w raporcie jest o ważnym temacie i istotnym dla nas wszystkich, bo czuję, że każdy z nas jest w stanie albo na festiwalu, albo będzie na festiwalu, a może nie myślał o takich kategoriach, ale czy może jesteś w stanie powiedzieć w imieniu też dziewczyn z kolektywu, czy dlaczego akurat ta strona, dlaczego akurat właśnie perspektywa sceny muzycznej i festiwalów stała się tak naprawdę tematem raportu?
1: Wiesz co, w dużej mierze to wynika z przeszłości samej Oli Chromady. Zresztą o tym można więcej przeczytać w przedmowie, którą ona, że tak się wyrażę, popełniła do tego raportu. Mianowicie Ola Chromada przez długi okres czasu była związana ze sceną muzyczną DJ-ską, polską, znaczy polską, poznańską, tak na dobrą sprawę. I niektóre działania, czy też argumenty słyszałam z pierwszej ręki. Te argumenty to były właśnie takie, że kobiety nie sprzedają festiwali, że trochę brakuje dużych nazwisk, które te festiwale czy występy mogłyby sprzedawać. No i właśnie trochę w dobie takiego festiwalowego boomu, jak są wakacje, powiedzmy sobie szczerze, to tak jak nadmieniłeś, że albo byliśmy na festiwalach, albo będziemy na festiwalach, albo właśnie z nich wróciliśmy. Stwierdziła, że dobra, to może w takim razie sprawdźmy, jak to wygląda.
0: No właśnie, a festiwale są dosyć gorące, ale też myślę, że perspektywa tego, jakie festiwale.
2: Tak, właśnie, bo tutaj w raporcie czytamy, że to jest Audi River, jest to Off, jest Open Air, Salt Waves Festival, Tauron i Unsound. Dlaczego w sumie akurat te wybrałyście festiwale?
1: Właśnie z tego względu, że Ola była związana ze sceną elektroniczną, no i też scena elektroniczna ma charakter progresywny. To znaczy stwierdziliśmy, że jeśli ta zmiana miałaby być widoczna, to właśnie na takich festiwalach, a jednocześnie były to festiwale rodzinne plus festiwale, które są festiwalami międzynarodowymi. Wobec tego mogłyśmy zweryfikować czy zobaczyć raz, czy nasze festiwale sobie dobrze radzą, porównają do tych festiwali o charakterze międzynarodowym, takich głośnych, znanych, a jednocześnie też mieć jakąś próbę, jeśli chodzi o festiwale, które na przykład są ze środków publicznych, czyli różnego rodzaju tam granty, nie granty, oraz też festiwale, które są pod skrzydłami inicjatywy KeyChain, która dba tak na dobrą sprawę o parytet i reprezentatywność nie tylko o kobiet, ale także osób identyfikujących się jako kobiety na festiwalach różnego rodzaju w Europie.
0: Myślę, że dobór jest idealny i idealne po prostu jest miejsce do badań. Może zanim przejdziemy do wyników, o wyników i efektach samego raportu, o czym powiemy później, to zapytałbym może dla osób, które na przykład osobiście jak ja nigdy nie pracowały nad raportem i nigdy nie podejmowały się próby zorganizowania i scalenia badań na jakiś temat, może czy mogłabyś powiedzieć o twojej stronie działań, czego to od ciebie wymagało i jak to wyglądało tak, właśnie z twojej strony jako badaczki?
1: Wiesz co? Taka dobra sprawa. Pierwszą rzeczą to jest określenie tego skopu, czyli zakresu projektu, więc to było zadanie kilku pytań Oli. Trochę jakbyście to zrobili, to znaczy jakie festiwale, dlaczego, czy mamy jakieś hipotezy, przypuszczenia i chcemy wybrać akurat te. a następnie określenie jakiegoś tam horyzontu czasowego. Tutaj Ola stwierdziła, że to może byśmy sprawdziły właśnie ostatnie 20 lat, czyli byśmy wzięły sobie lata 2005, 2010, 2015, 2020-2025. No i w tym momencie przygotowałyśmy sobie zestawienie, to znaczy właśnie starałyśmy się znaleźć te dane, na których nam zależało, to znaczy daty poszczególnych festiwali, następnie kto występował, w jakich slotach, w jakich godzinach, jacy to byli artyści. No, tylko tutaj akurat trochę pokonało nas horyzont czasowy, to znaczy okazało się, że niektórych danych nie możemy dotrzeć, bo nie są przetrzymywane po prostu w ogólnie dostępnych źródłach, nie? Takich jak internet. I tutaj dochodzimy do tego drugiego elementu, to znaczy, że możemy dokonywać różnych badań w oparciu o dane zastane albo o dane wywołane. No i tutaj akurat była praca na danych zastanych, to znaczy, że informacje o tym, w jakich latach, jakie osoby występowały na festiwalach, czy na przykład dotarcie do plakatów tych festiwali, no były możliwe, bo to są dane, które się zachowały. Natomiast gdybyśmy chcieli jeszcze na przykład pogłębić, to znaczy porozmawiać o tym, jak się na przykład zmieniła perspektywa poszczególnych artystów, artystek występujących na scenach, no to w tym momencie byśmy wywoływali te dane, to znaczy za pomocą na przykład scenariusza badawczego mogli je podbierać, albo na przykład moglibyśmy też, nie wiem, wystąpić z jakąś tam inicjatywą do biletyny i zapytać po prostu, czy oni są na przykład w stanie nam powiedzieć jeszcze, jak wyglądają inne dane w obrębie festiwali. Tam właśnie było takie jedno pytanie, znaczy pytanie, czy tam obserwacja, która nam się narzucała, że biletyna bardzo często pyta osoby, które zakupiły bilety na festiwale, co przyciągnęło je do danego festiwalu, czy właśnie to była ofera, czy inne osoby, czy dogodny termin i tak dalej. No i fajnie można byłoby to przeciąć także z tym, czy na przykład te koncerty, które poszczególne osoby zapamiętały, to są koncerty na przykład właśnie kobiecych artystek. Mhm. Nie?

do dalszej części rozmowy i tego, jakie były efekty z tego raportu. Rozmawiamy z Martą Truś-Buchajską, badaczką i analityczką, która współpracowała z Local Girls Movement. Za chwilę wracamy.

0: A teraz wracamy z powrotem do rozmowy z Martą Truś-Buchajską, badaczką i analityczką na temat raportu Main Stage Revolution. Marta, chciałam cię zapytać, czy podczas przeprowadzania całych badań, czy była jakaś taka kwestia, która cię szczególnie zaskoczyła, czy zapadła ci jakoś w pamięć, coś, czego się nie spodziewałaś?
1: Mianowicie miałyśmy takie podejrzenie, czy też właśnie hipotezę, że w związku z tym, że następuje w ogóle większa mobilizacja kobiet, to znaczy kobiety wykorzystują te swoje możliwości zawodowe i są coraz bardziej widoczne i coraz bardziej aktywne. Wobec tego założyłyśmy, że na pewno ta zmiana zaszła, to znaczy już chociażby po tym, że patrząc na plakaty festiwalowe, coraz częściej rozpoznawało się nazwiska czy pseudonimy poszczególnych artystek. Natomiast tak na dobrą sprawę u nas zaszła także zmiana na scenie głównej. To znaczy, że to nie jest tylko i wyłącznie wzrost artystek, w sensie solistek właściwie, na scenach pobocznych, ale także na scenie głównej. To znaczy w 2025 roku my tu osiągnęliśmy 25%. I tak na dobrą sprawę, to już nas plasuje w tych widełkach 20-30% w skali europejskiej. Nie, bo jeżeli byśmy popatrzyli na raporty KeyChain, jeżeli chodzi o reprezentację, to scena główna to jest mniej więcej 20-30% artystek występujących na scenach. Więc to też oznacza, że jako Polska nie odstajemy. Więc już te wyniki, powiedzmy, mnie z jednej strony zaskoczyły, a z drugiej strony ucieszyły.
2: Myślę, że sama perspektywa, o której też rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, to dla niektórych mogłoby się wydawać, że sam udział w line-upie

0: mapie jakimkolwiek byłby wystarczający jako reprezentacja, ale to właśnie podzielenie na tą scenę, która nawiasie ujmę, to jest może mniej ważne albo mniej, mam mniejszą widownię, to nie wystarczy. To, że damy kogoś tylko na, chodzi o rozgraniczenie między dużą sceną a sceną mniejszą. To też jest istotne, a o tym nie pomyślałem, dopóki nie przejrzałem raportu.
1: Tak, chodzi o prestiżowość sceny. To jest też właśnie ta informacja, której nam trochę zabrakło ze względu na braki danych, a też byłoby to po prostu bardzo ciekawe, to znaczy zobaczenie sobie, czy w tym momencie, jeśli artystki występują na głównej scenie, to też występują na przykład jako headlinerki, czyli te nazwiska czy pseudonimy, które przyciągają ludzi do poszczególnych festiwali, a nie, że na przykład grają sobie w tych godzinach mniej obleganych, powiedzmy, albo z mniejszą widocznością. Natomiast to, co też ty mówisz, jest bardzo fajnym elementem, bo tak naprawdę pokazuje, że trochę widoczność rodzi widoczność. Mhm. Czyli w momencie, kiedy mamy właśnie więcej kobiet występujących, no to automatycznie kobiety mają swoje role model, wobec tego są bardziej chętne do tego, żeby decydować portfelem, to znaczy kupować w ogóle bilety. Nie? I tak na dobrą sprawę to też właśnie widać chociażby w badaniach, które robi Biletyna, że coraz więcej, znaczy nie tylko Biletyna, ale między innymi, że coraz więcej tej siły nabywczej to są też kobiety. Nie? To znaczy, że kobiety decydują, że one będą tak na dobrą sprawę chodziły na festiwale, gdzie są kobiety wykonawczynie.
0: To jest jedynie dowód na to, że prezentacja ma znaczenie.
2: Dokładnie. I ten największy przeskok, największy przełom zauważamy na podstawie raportu w 2025. To wtedy to jest ten największy boom na obecność kobiet.
1: 2015 tak naprawdę. Mhm. 2005 to jest to są początki i wtedy na dobrą sprawę to przypadała jedna wykonawczyni na 17 występów, więc tak naprawdę mówimy o bardzo małej reprezentacji. Mhm. Natomiast 2015 był takim fajnym rokiem, bo właśnie pojawiły się te globalne inicjatywy jak Key Change i pierwsze tak na dobrą sprawę artystki z Polski zaczęły być beneficjentkami tych programów mentoringowych, plus pojawiły się też kryteria równościowe w grantach festiwalowych, to znaczy ta inkluzywność stała się elementem oceny jakości projektu. No i oczywiście to też był moment mitu, pewnie pamiętacie czy kojarzycie, że był taki boom, kiedy właśnie różnego rodzaju artystki mówiły nie tylko i wyłącznie o seksizmie, mhm. ale także o różnego rodzaju nierównościach.
0: Tak. Nie?
1: I to tak na podstawę się składa na te dynamiki dyskusji i zmiany, ale też takiego sięgania po swoje.
0: Zdecydowanie tak. I tak może zbliżając się do końca, to ja już odpowiedziałaś po części na to pytanie, ale mnie też ciekawi. Okay. Z jednej strony na przykład czego czujesz, że to jest zabrakło w robieniu tych badań? Ukośnik, o co można byłoby poszerzyć? Jaki jest potencjał na przyszłe badania w tych zagadnieniach?
1: To na pewno to tak właśnie mówisz, że nadmieniłam, czyli czy kobiety występowały w równie atrakcyjnych godzinach, aka czy były headlinerkami. Później kwestie związane z tym, czy to była reprezentacja także polskich artystek, czy w równej mierze na przykład artystek zagranicznych. Jak to wygląda na takiej zasadzie, czy polskie artystki też sprzedają festiwale i przyciągają tą widownię festiwalową. No i chyba trzecie najważniejsze dla nas, to znaczy payment gap. To znaczy, czy kobiety dostają dokładnie takie same honoraria jak gwiazdy męskie, czy na przykład zespoły mieszane, występujące na przykład na tej samej scenie w tych samych godzinach.
2: Dobrze, Marta, serdecznie Ci dziękujemy za tę rozmowę i poszerzenie tematu.
0: Zobaczcie, nawet otwarcie tego tematu. Ja czuję, że dopiero teraz mnie to motywuje, żeby się w to wgłębić, osobiście.
2: Ja osobiście też poczułam to, bo zupełnie nie zauważyłam jakby tej zależności. Ale tak, Marta, dziękujemy Ci serdecznie za tę rozmowę. Całość raportu możecie znaleźć na Locals Girls Movement na stronie internetowej.
0: I może też zapytam Marto, czy może jakiekolwiek miałabyś wiadomość, ukośnik, coś, co byś chciała, żeby wybrzmiało i od was robiących cały projekt i może do osób, które mogą się z nim dopiero zapoznać. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać?
1: To znaczy, jeżeli ktokolwiek w ogóle chciałby ze słuchających, nie wiem, pogłębić te informacje, albo ma pomysł na przykład na badanie związane właśnie z widocznością kobiet w innym obszarze, to myślę, że może zgłosić się do Local Girls Movement i na ten temat porozmawiać. A jeśli właśnie, na przykład, nie wiem, Dziewczyna chciałaby z nami zrobić dalsze badania albo wejść w jakąś inicjatywę, to też myślę, że jesteśmy otwarte.
0: Więc my do tego zachęcamy. Zachęcamy jeszcze raz do sprawdzenia całego raportu Main Stage Revolution na stronie Local Girls Movement i do badania różnych rzeczy, bo statystyki są potrzebne i są one ważne. Marto, bardzo Ci dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie. Miłego popołudnia.
0: Dziękujemy nawzajem. Rozmawialiśmy z Martą Truś-Buchajską, badaczką i analityczką, a za chwilę wrócimy z następnym tematem.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: A my wracamy do was z sabotażem kulturalnym we wtorek. Zbliża się godzina 18.30, a przed nami jeszcze masa tematów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Gotango Poznań Festival oraz o teatrze, oraz o Festiwalu Teatrów Podwórkowych.
2: A w związku z tym zbliża się czas, kiedy w połowie audycji jest pewna piguła, czyli segment prowadzony przez osoby autorskie na różne tematy. A co dzisiaj?
1: Dzisiaj mamy pigułę Kacpra Kaźmierczaka po napisach dla fanów kina.
2: Zamieniamy się w słuch i posłuchajmy, o czym w tym tygodniu powie nam Kacper.
3: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
4: Zdaje się, że dwiema najciekawszymi informacjami ostatniego czasu są dwie duże premiery, czyli Odyseja Christophera Nolana oraz nowy Spider-Man. Więc dzisiaj o tych dwóch filmach chciałbym wam co nieco opowiedzieć. Niestety potwierdza się to, co czasami mówią niektórzy, czyli największym plusem filmów Nolana jest Christopher Nolan, za to największym minusem filmów Christophera Nolana jest Nolan właśnie. I tutaj tak też niestety jest. No, mam wrażenie, że Chris Nolan jest świetny w tworzeniu światów, ale kiepski w opowiadaniu historii, ponieważ Odyseja jest po prostu w jakiś sposób rozwleczona. To znaczy ta historia jest oczywiście pełna akcji, pełna emocji, pełna dynamiki, jednak to wszystko brakuje temu jakiegoś takiego większego połączenia i na tym filmie, no powiem teraz coś może kontrowersyjnego, ale na tym filmie można się po prostu chwilami znudzić. Największym problemem, który jednak widzę w Odysei, jest za mały nacisk na kobiece postacie. Może teraz będę przemawiać przeze mnie jakaś zbytnia postępowość i zlewaczałość. Natomiast wyobrażam sobie, że wątek Penelopy, czyli wiernej żony, która musi wytrzymać 20 lat czekając, mógłby być dużo bardziej wyeksponowany, o ile nie głównym wątkiem tego filmu. Zdaje się, że plejada gwiazd wcale też nie robi tutaj specjalnie dobrze, bo w momencie, w którym jednocześnie premieruje zaraz później Spider-Man, w którym również gra Tom Holland, który gra w Odysei, chwilę wcześniej premierował Diabeł Ubiera się u Prady, w którym również gra Anne Hathaway, czy Duna, w której również gra Zendaya, która też pojawia się w Odysei, to trochę to źle wygląda i skwitował to bardzo fajnie mój znajomy, z którym wybrałem się na seans Odysei, że tak naprawdę gdyby z przysłowiowej lodówki wyskoczyła jeszcze Meryl Streep, to wcale by nie było to jakieś ogromne zaskoczenie. Bardzo natomiast podobało mi się kilka takich poszczególnych punktów, tak na zasadzie oczywiście scena z Cyklopem, która to została wykonana w sposób wybitny, wgniatała w fotel i bardzo wyciskała wszystkie emocje, które były tam dostępne, ale też tak na przykład scena z syrenami, która była bardzo mało dosadna, bardzo mało dosłowna i pracowała nie tyle na tym, co możemy zobaczyć, a na tym, co możemy poczuć, po prostu na czystej emocji. I to jest też trochę coś, czego mi w tym filmie zabrakło, czyli no, mniejszej dosłowności i jakiejś takiej mniejszej redundancji. Nie wiem, czy to już nie będzie w kategorii na siłę się przyczepiam, ale jakimś takim pikiem tego, co jest w stanie pokazać Hollywood, jest jak dla mnie rozmawianie po angielsku. To znaczy, oczywiście no, nie możemy traktować Odysei w kategorii tekstu historycznego, więc tym samym przekład filmowy też nie może operować w ramach tekstu historycznego. Natomiast no, niestety w momencie, w którym ja widzę tą wcześniej wspomnianą plejadę Hollywood, czyli de facto wszystkie najważniejsze gwiazdy, bo ja chyba nawet nie potrafię wymienić wszystkich wielkich gwiazd, które tam widziałem, bo co chwilę się zaskakiwałem, że był ktoś jeszcze i oni wszyscy mówili po angielsku, to ja trochę miałem wrażenie, że nie do końca widzę Odyseję opowiadającą o czymś tam, co działo się w antycznej Grecji, tylko po prostu jakiś kolejny hollywoodzki mega hit. I to też średnio to pomagało w wejściu w takim w pełnym wpłynięciu w świat przedstawiony. Za to niewiele słów krytyki mogę powiedzieć wobec nowego Spidermana. który to film po prostu mi się podobał. I mówię to też mając taką świadomość, że no ja wcześniej miałem bardzo dużą rezerwę do kina, w szczególności tego od Marvela, dlatego że tam były różne wyboje i przeboje, odkąd Marvel Cinematic Universe zostało przejęte przez Disneya. I to w szczególności było widać po tym, gdy skończyła się Infinity Saga. To znaczy, te filmy przyjęły jakąś taką bardzo cukierkową estetykę, bardzo został ich poziom zaniżony. Ja miałem wrażenie, że te historie robią się coraz bardziej zinfantylizowane. Oczywiście, że wiadomo, no, Disney będzie próbował docierać trochę bardziej do dzieci, tylko szkoda, że robi to kosztem tego pokolenia, które jest w stanie faktycznie napędzić, no, chociażby największą sprzedaż. Dlatego, że dzieciaki idą już trochę kursem innych historii niż te, które lubili ich rodzice, no a Disney uderzał właśnie w ich stronę. No więc średnio mi się to podobało jako widzowi, który jednak lubi się nie czuć ogłupiany przez reżysera. Więc podchodziłem z dużą rezerwą. No i tak ostatnio, rok temu ostatnio, podobała mi się bardzo Fantastyczna Czwórka i teraz mam duży, bardzo duży zachwyt co do Spidermana. Ale tak może w skrócie fabuła. No, Peter Parker musi w jakiś sposób poradzić sobie z tym, że został zapomniany przez własnych przyjaciół i jego wewnętrzny mikrokosmos w jakiś sposób się zatraca. I również zatraca się w mroku, który zaczyna kiełkować w jego wnętrzu w związku z tym, że zamiast czy to przeżywać życie w grupie, czy to po prostu walczyć w grupie jako Spider-Man, no to staje się samotnym mścicielem. No i właśnie, ważniejsza od zewnętrznych problemów i walki z, wiadomo, że musi być jakieś zło, więc ze złem, staje się ta jego wewnętrzna podróż, w trakcie której musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce być Peterem Parkerem, czy chce być Spider-Manem. I wiadomo, że poniekąd każda część w jakiś mniejszy lub większy sposób o tym traktuje, no ale to właśnie w tej widać najbardziej sytuację, w której te dwie osobowości, czy te dwie figury się mieszają, co się w związku z tym dzieje, i to nadaje bardzo dużej głębi temu filmowi, ten jakiś taki kontekst psychologiczny. I no, mimo tego, że to jest oczywiście temat o poniekąd odklejony problemach superbohatera, no to kontekst samotności, mimo tego, że on już zaczyna być powolutku wyświechtanym frazesem, to nadal fajnie, gdy kino o tym traktuje, bo to jest nadal bardzo aktualny i ważny wśród czy to młodszych, czy to starszych ludzi temat. No i wiadomo, że to też jest historia, trochę remix motywu wielcy Amerykanie próbują, czy muszą poradzić sobie z konsekwencjami własnych prób bycia super, i to tak naprawdę oni byli tacy super, że sami w zasadzie to zło na siebie sprowadzili, ale jesteśmy w stanie to przeżyć. Największym zaskoczeniem na ekranie dla mnie była Sadie Sink, w którą ciężko wątpić, bo zrobiła bardzo dobry performance. Już gdy mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć na, no, nazwijmy to figuratywnie, dużym ekranie, jednak było to na ekranie serwisu streamingowego, gdy występowała w Stranger Things. Jednak tutaj naprawdę szapoba, bo była to wspaniale zagrana rola. Oczywiście Tom Holland, który również bardzo dobrze sobie poradził, no i Zendaya, która być może potrzebuje więcej ról, w których gra młodą dziewczynę, no bo niestety chociażby we wcześniej wspomnianej Odysei ta rola była niestety średnio, w średni sposób dowieziona przez aktorkę.
3: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.

0: Wracamy na antenę tanecznym krokiem. Tańczyłaś kiedyś tango?
1: Tango nie, niestety nie.
0: To powinnaś iść na tango. Iść tango, go tango. Go tango to kolejny materiał, który mamy dla was dzisiaj, czyli trzecia edycja Go Tango Poznań Festiwal. Materiał, który przygotowała na nas nasza koleżanka redakcyjna Kasia Rybicka, ale może najpierw o tym, na czym polega. Na czym polega tango, no czy gitara, można inaczej powiedzieć. Niezwykłe spotkanie świata argentyńskiego tanga i hiszpańskiej wirtuazerii gitarowej. Tak naprawdę o tym będziemy tańczyć, ale może o samym programie. Co się znajduje w programie? Czy coś wiesz może?
1: W programie będziemy mieć zdecydowanie koncert otwarcia właśnie Tango Noche y Guitarra z udziałem zespołu Bando Negro i Santiago Lary. Będą warsztaty oraz będą milongi między innymi.
0: Datowo jest to ważne. Wszystko rozpoczyna się od 28 sierpnia. Od 28 sierpnia, już zaraz, już w tym tygodniu. Ale żeby nie było, że tak osłuchem, tak tylko my tak gadamy, to mamy też wtyki. Kasia porozmawiała z organizatorem Go Tango i organizatorem ukośnik kontrabasistą. Rozmawiała z Michałem Główką i z Marcinem Antkowiakiem. Więc może posłuchajmy o tym, o tej trzeciej edycji. Już jest to trzecia edycja, więc może czym ona się różni od poprzednich?
2: No jest taka już dojrzała, że tak powiem, czyli jest zrealizowane dużo naszych pomysłów, które miały być zrealizowane od początku, ale z różnych powodów no po prostu nie udało się, a na tej edycji od koncertu całe to show mam nadzieję, że będzie tak, jak sobie wymyśliliśmy i w pełni oczekiwania widzów i też nasze, bo też mamy duże oczekiwania w stosunku do tego wydarzenia. No i pozostałe wydarzenia też taką pełną formę są na podstawie zeszłorocznych doświadczeń, już dopracowane. No i takie płynne po prostu, że tak powiem, i to wszystko nabiera takiego statycznego, aczkolwiek wiadomo, po każdej edycji ten kształt się zmienia.
0: To, co jeszcze nie wybrzmiało, a co trzeba powiedzieć, to gdzie to się wydarza? Wszystko miało miejsce w Centrum Kultury Zamek.
1: Dokładnie.
0: To jest takie serce wydarzeń, nawet patrząc na grafik, który jest obfity, nawet od samego piątku, w którym w sali wielkiej rozpoczynamy od wernisażu Tango Gallery, potem koncert otwarcia, o którym też za chwilę jeszcze powiemy, czyli tytuł?
1: Tango Noche y Guitarra.
0: Dziękuję. Ktoś tutaj ma lepszy akcent niż ja.
1: Tak, dokładnie.
0: A potem jeszcze jest pokaz Maestros, a to jest dopiero w piątek, więc od 18 do tak naprawdę 4 rano, dopiero zobaczyłem,
1: do 4 rano. Tańczyć bardzo długo.
0: Można tańczyć i słuchać bardzo długo. Są też w planie warsztaty w scenie nowej w CK Zamek, organizowane przez Majo Martineza, Rodrigo Fonti albo Agnieszkę Stach i Tymoteusza Leja. A potem jeszcze już są inne i warm-up milonga i tego różne wydarzenia. Odsyłamy na stronę Centrum Kultury Zamek, gdzie macie szczegółowy grafik wszystkiego. Ale Kasia w rozmowie dowiedziała się więcej.
1: Tak, Kasia zapytała, czego możemy się spodziewać od tegorocznej edycji.
0: Czego się możemy spodziewać? Niech powie Michał Główka.
3: Na pewno wielkich wrażeń, ale też zdecydowanie bardzo dobrych wspomnień, jeżeli chodzi o nowe znajomości, bo to już widzimy teraz, jesteśmy na finiszu sprzedaży biletów i już widzimy, że jest większe zainteresowanie też gośćmi z zagranicy, więc zdecydowanie sprowadzi się tutaj do Poznania na ten weekend, no można powiedzieć takie właśnie cała europejska i światowa śmietanka tangerosów, także myślę, że to na pewno.
0: Tu moja poprawka, o tym powiedział nam też organizator tego tango, ale Marcin Antkowiak.
1: Dokładnie.
0: Więc tutaj spostowałem. Wydawało mi się, że aspekt międzynarodowy jest oczywisty, a tu jednak okazuje się, że to trzeba ważne o tym powiedzieć. Czy w takim razie myślę, że nie dałoby rady robić takiego festiwalu bez międzynarodowej sieci?
1: No dokładnie, no nasza polska kultura
0: nie ma tango wpisane.
1: Nie ma tango. Mamy inne tańce, ale no, raczej się spodziewałam właśnie tej takiej międzynarodowości w tym wszystkim. No.
0: Wypadałoby.
1: Wypadałoby.
0: Też widzimy po nazwiskach i różnorodności po prostu w doboru przez, nazwijmy to, kuratorów, którzy dobrali całe wydarzenia, które będą przez bite trzy dni aktywności. Przejdę też do niedzieli, w której właśnie to są warsztaty, ale potem jeszcze jest sekcja elektro, milonga i open air. I nawet na sam koniec jest też aktywność, ale nie w zamku, a w Bramie Poznania. Tam można iść w niedzielę o 16 na pierwsze kroki w tango, lekcja otwarta. Musisz iść.
1: Musimy iść, oboje.
0: A to ja też.
1: Pójdziemy w tango.
0: Okej, dobra. To żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni, to postaramy się w jakiś sposób udowodnić, że byliśmy. Czy możemy to jakoś, może jakoś, jak to zrobi audiodeskrypcję i opiszę, że Bartek i Wika są obserwowani w tańcu tango. Słyszymy zmysłową muzykę. A to jest moje zboczenie zawodowe z mojej audycji. Ale to byłoby fajne. Patrzę na Mikołaja, mam nadzieję, że on się tym zajmie. Proszę zapisz to. Dziękuję. Wracając do tego, co jeszcze się dowiedzieliśmy w ramach samego, właśnie, do samego otwarcia i pierwszego dnia, czyli 28 sierpnia w piątek, jest koncert otwarcia.
1: Koncert otwarcia zespołu Tango Noce i Gitarra. I tam Kasia zapytała, czego możemy się od tego koncertu spodziewać.
0: Usłyszmy.
3: Jeżeli chodzi o koncert, no to zdecydowanie postaramy się ustawić ludzi w takim mocnym, emocjonalnym szoku, jaki zawsze staramy się dać na koncercie, tak żeby no, z jakimś tam wyczekiwaniem wypatrywali już kolejnej, pewnie czwartej jakiejś edycji Gotango, kiedy znowuż zaprezentujemy się tutaj na tej poznańskiej scenie i po raz kolejny będziemy chcieć dać coś nowego i ekscytującego.
0: Nie wybrzmiały nazwy, niech wybrzmią nazwy tego, kto wystąpi. Między innymi mamy tutaj Bando Negro, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich zespołów tangowych. Występował w ponad 30 krajach na 4 kontynentach, prezentując swoją muzykę w Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, całej Europie i nawet w Poznaniu w tym tygodniu. Wydarł 5 albumów współpracując z wybitnymi artystami świata latynoamerykańskiego. Muzyka zespołu była wielokrotnie prezentowana podczas finału Buenos Aires Tango World Cup, największego wydarzenia tango na świecie. Więc dla osób, które nie znały Bando Negro, ja myślę, że to jest taki big deal. Ja myślę, że jak teraz o tym słyszymy, to zdajesz sobie sprawę, że to jest jednak to jest odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu.
1: Tak.
0: No, znasz kogoś innego, kto może otworzyć tango festiwal?
1: Ja nie w ogóle.
0: Patrzyłem na moje kontakty w telefonie, ja nie znam nikogo od tango. A chyba, że to jest znak, trzeba poznać ludzi od tango.
1: Dokładnie, trzeba się wybrać na Gotango.
0: A do tego się dochodzi Santiago Lara, czyli jeden z czołowych przedstawicieli hiszpańskiej gitary flamenco, pochodzący z Andaluzji, ceniony na całym świecie wirtuos i kompozytor, twórca też 5 albumów solowych i laureat prestiżowych nagród. I on też przez swoją technikę, która jest niezwykła i wrażliwa, łączy się razem z Bando Negro jako początek z wielkim rozmachem otworzą o godzinie 19 ze swoim koncertem pod tytułem
1: Tango Noce i Gitarra.
0: No bo zaczynam za każdym razem, żebyś popisywała się tym, że mówisz to lepiej niż ja. Ale wracając do konkretów, albo raczej może usłyszmy jeszcze raz formę zaproszenia, tym razem od Michała Główki, na samo wydarzenie.
2: Jeszcze raz chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 3. edycję Gotango Poznań Festival i szczególnie niedzielne wydarzenia przy Bramie Poznania. Zapraszamy i pary, i solo, szczególnie na lekcję, która będzie po Milondze i po pokazie o godzinie 16. Naprawdę fajna godzina na słońcu spędzona w miłym towarzystwie, także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Czy Cię przekonało?
1: Bardzo.
0: Masz powiedzieć si.
1: Si.
0: Dziękuję.
1: Si, claro.
0: Podsumowując, zapraszamy na Gotango, czyli trzecią edycję festiwalu Gotango Poznań Festival od tego piątku do tej niedzieli w Centrum Kultury Zamek. Materiał przygotowała do nas Kasia Rybicka, która rozmawiała z organizatorami Gotango, z Michałem Główką i z Marcinem Antkowiakiem. My idziemy w tango w przerwie, a wy słuchajcie piosenki.

0: tutaj sabotaż kulturalny i tanecznym krokiem przechodzimy do Was na podwórka. Festiwal Teatrów Podwórkowych zaczyna się już jutro.
1: Właśnie, a nasza redakcyjna koleżanka Liza Doroszenko postanowiła, że ona musi zdobyć dla nas informacje dokładne. Rozmawiała tym razem z Martyną Stachowczyk, która jest współorganizatorką i kuratorką artystyczną festiwalu. Festiwalu, który rozpoczyna się w środę, czyli 26 sierpnia, który jest już, jest edycja?
0: Od 21.
1: Od 21. Tak.
0: 5 lat już.
1: Jest to już 5 lat. Gratulujemy. I może dowiedzmy się o tym, skąd się wziął pomysł na stworzenie podwórkowego festiwalu teatralnego od pani Martyny.
2: Pomysł powstał z kilku łączących się powodów. Jeden taki bardziej nasz wewnętrzny to jest chęć upamiętnienia w ten sposób poznańskiego reżysera Lecha Raczaka, który zmarł w 20 roku i od 21 roku właśnie ten festiwal miał być takim żywym, ruchomym pomnikiem. Drugi powód był taki bardziej przyziemny, bo to był okres covidowy i był to sposób na to, żeby mieszkańcy Poznania i nie tylko również nie musieli siedzieć całkowicie zamknięci, mogli jednak poczuć jeszcze życie, wyjść troszeczkę z domu mimo obostrzeń i spotkać się z kulturą.
0: Tak, tak jak nam powiedziała Martyna, sam festiwal nie jest tylko proartystyczny, ale też prospołeczny. Jak widzimy.
1: A wybór jest duży, bo jest ponad 10 różnych wydarzeń, które w rozpisce można odwiedzić. A zaczynając od środy, która już jest jutro, też oferuje w sobie duży katalog wydarzeń. Więc może najpierw usłyszmy o tym, ile dokładnie jest wydarzeń, bo jest ich ponad 10, przepraszam.
0: 17.
1: Jest ich 17, no nie zaspoilerowałaś, jest ich 17. Usłyszmy od pani Martyny.
2: W sumie czeka nas aż 17 wydarzeń w ciągu 5 dni, także dosyć intensywnie. Są spektakle i warsztaty dla dzieci. Animacje sensoryczne są dla dzieci z rodzicami. To jest bardzo istotne. I spektakle dla widza dorosłego, młodzieży, połączone właśnie ze spotkaniami, podczas których będzie można dopytać twórców o wcześniej prezentowany spektakl.
1: Dla mnie to, co panią Martynę też gościliśmy tydzień temu na antenie na żywo, o którym zapowiadała, i to, co dla mnie było bardzo interesujące, to możliwość warsztatów animacji, do których dzieci mogą brać udział. Więc to jest coś, co szczególnie mnie interesuje z tego obszernego katalogu, do które jeszcze raz zachęcamy do sprawdzenia całości. Ale festiwal zaczyna się już jutro. I co teraz?
0: Festiwal zaczyna się jutro i możemy na wydarzeniu spodziewać się właśnie spektaklu na dziecińcu szkoły baletowej o godzinie 20:30.
1: Ale usłyszmy o tym też od pani Martyny.
2: Zaczynamy 26 sierpnia o godzinie 20:30. Pierwszy spektakl odbywa się na dziedzińcu szkoły baletowej przy ulicy Gołębiej.
1: Więc już przynajmniej teraz już wiemy, gdzie trzeba dotrzeć, bo samo hasło chodnik może być dosyć mylące, bo gdzie tutaj iść? Jest to już od jutra i do 30. I teraz, czy to jest dla osób, które już się znają z teatrem, czy które na przykład nie znają się teatru, czy dla młodych, czy dla starszych? Myślę, że dla wszystkich.
0: Dla wszystkich, zdecydowanie dla wszystkich i też... Cały festiwal nie będzie się odbywał w jednym miejscu, bo będziemy również w Parku Liceum Ogólnokształcącego Marii Magdaleny oraz w Paderku. Oraz zawędrujemy na dziedziniec Biblioteki Uniwersyteckiej, więc mnóstwo podwórek, mnóstwo teatrów, mnóstwo miejsc.
1: I teraz czy warto? Dowiedzmy się od pani Martyny Stachowczyk, czyli współorganizatorki i kuratorki artystycznej Festiwalu Teatrów Podwórkowych.
2: W przeciwieństwie do możliwości, które nam dzisiaj dają różne transfery, tak, dostępne w domu na kanapie, tutaj po pierwsze możemy spotkać się z ludźmi, po drugie wszystko przeżyć we wszystkich wymiarach.
1: We wszystkich wymiarach. To mnie przekonuje i zapewnia, że różnego rodzaju emocje możemy doświadczyć na takim wydarzeniu. Czy nie zgodzisz się?
0: Zgodzę się zdecydowanie, dlatego serdecznie zapraszamy, tak jak pani Martyna zaprasza, jutro o godzinie 20:30 na dziedziniec Szkoły Baletowej przy ulicy Gołębiej.
1: I przez cały tydzień tak naprawdę do końca tego tygodnia możecie znaleźć coś dla siebie.
0: Tak.
1: Taką mamy nadzieję.
0: No zdecydowanie.
1: A teraz mam złe wieści. Nasza godzina dobiega końca.
0: niestety.
1: Więc tym oto akcentem chcielibyśmy dziękować za zostanie z nami z dzisiejszym sabotażem kulturalnym, w którym rozmawialiśmy m.in. o raporcie Main Stage Evolution, który przygotowało Local Girls Movement, ale też...
0: Rozmawialiśmy również o festiwalu Gotango, niezwykle tanecznym, ale międzynarodowym.
1: Teraz udało nam się powiedzieć o grze z teatrem, czyli festiwalu teatrów podwórkowych, a potem też poleciała piguła kinowa po napisach Kacpra Kaźmierczaka. Więc tym oto akcentem, kto dzisiaj był dla nas?
0: Dzisiaj nadawała dla was Wiku Kozieja
1: i Bartosz Czyżyk, ale oni by nie zagrali, gdyby nie Mikołaj Pluczyński za konsolę. To dziękuję
0: serdecznie.
1: Życzymy miłego wieczoru i słyszymy się niedługo. Do usłyszenia.
0: Pa, pa.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
4: Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
5: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

Cześć, cześć. Słuchajcie, godzina 19.04. Jest mi miło, że mogę was ugościć na tej dzisiejszej audycji, na tym dzisiejszym wtorkowym aferytmie. Jakub Wasiela przed wami, przed mikrofonem. Słuchajcie, rok 2021, Polska, Floryda. Rok 2022, 81-71 wraz z Magierą i teraz 26. Po 5 latach przerwy Szczyl wydaje w końcu singiel, który będzie promował jego najnowsze wydawnictwo przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Singiel pod tytułem Dla Ciebie, który właśnie usłyszeliście, jest zapowiedzią najnowszego albumu, który artysta wydaje po tak długiej przerwie. Co prawda on był widoczny w różnych mediach, w różnych eventach artystycznych, ale muzycznie się bardzo nie udzielał. Zresztą bardzo nad tym też ubolewałem na niejednej audycji i parę dni temu, jak bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że mamy coś nowego. Premiera jest przewidziana na październik, a dokładnie na 30 października tego roku, także to już niedługo. Ciekawe jest to, że utwór Dla Ciebie, z tego co sam Szczyl mówi, powstał już 3 lata temu, tylko leżał zaszufladkowany i nie był dla nas dostępny. No i teraz artysta dopiero postanowił właśnie wyciągnąć go gdzieś tam z zapomnienia, żebyśmy mogli poczuć jego vibe. Jak sam mówi raper, to te 5 lat przerwy dało mu jakiś nowy wachlarz doświadczeń i zupełnie inne podejście, które sprawi, że usłyszymy trochę innego Szczyla na tej płycie. Jak na ten moment ten utwór Dla Ciebie brzmi podobnie do Polskiej Florydy, ale to dlatego myślę, że faktycznie ta różnica między tym utworem a Polską Florydą nie jest aż taka duża, a liczę na to, że te nowe utwory, które będą teraz nagrywane i są nagrywane, będą brzmiały trochę inaczej, tym bardziej, że album z Magierą brzmiał kompletnie inaczej i no wydaje mi się, że na tym albumie nie ma kawałka, który byłby kiepski, w sensie na tym 81-71. A tutaj cóż, no zobaczymy w październiku, co nas czeka. No i teraz taki news muzyczno-filmowy w sumie bardziej, ale na pewno dla fanów amerykańskiego hip-hopu nie lada gratka. Bo na Netflixa trafi dokument, który będzie opowiadał o płycie, która ukazała się w tylko jednym fizycznym egzemplarzu, która sprzedała się za 2 miliony dolarów amerykańskich i który jest niejako wielką ciekawostką Wu-Tang Clanu. Ale zanim o tym, posłuchajcie sobie Rules. Oh,

Słuchajcie, już 16 października no właśnie platformę Netflixa trafi film dokumentalny The Disciple Wu-Tang Fable w reżyserii Joanny Natasegara, której to jest w zasadzie reżyserski debiut. No i cały ten film będzie opowiadał właśnie o płycie Once Upon Time in Shaolin, która została wydana 24 listopada 2015 roku w jednym egzemplarzu. I no, to był taki bunt Wu-Tang Clanu na te wszystkie komercyjne albumy. To miał być ekskluzyw, w zasadzie taki trochę protest, przez co stworzyli jeden krążek, jeden egzemplarz, który trafił w ręce Martina Shkreli, który zapłacił za niego notabene 2 miliony dolarów amerykańskich, a przez to ten album stał się najdroższym albumem, najdroższym muzycznym dziełem wydanym kiedykolwiek w ogóle. I no, on w 2017 roku jeszcze na eBayu wystawił ten album, gdzie wylicytowano go za 1 milion ponad dolarów, no, ale

filmu, bo centralną postacią tego dokumentu ma być Tariq Ozugard, czyli holendersko-marokański producent i raper, przez którego mniej więcej to wszystko się wydarzyło. Jest to człowiek, który zaprzyjaźnił się z członkami Wu-Tang Klanu, a którzy byli jego w zasadzie idolami. I to właśnie on sforsował to, aby album zawierający 31 utworów powstał i żeby został stworzony właśnie w takiej formie. Na pewno niemała gratka to będzie ten dokument, tym bardziej, że ma w nim wystąpić sam RZA, który był największym z jakby autorytetów dla producenta holenderskiego. Tymczasem przejdźmy do kolejnej kwestii naszej audycji, czyli do konkursu. No bo można wygrać bilet na festiwal Camelot Fest, który odbywa się 28-29 sierpnia w Schronie. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Trzeba wysłać SMS-a pod numer 7148, oczywiście aferę wasze imię i nazwisko. No i musicie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to wy chcecie wygrać ten bilet. To jest jedna wejściówka pojedyncza. Myślę, że warto o to zawalczyć, bo no festiwale u nas się już, sezon festiwalowy się powoli kończy, także jest to jedna, myślę, z nielicznych okazji, żeby jeszcze w takim wydarzeniu wziąć udział. Także zachęcam. Koszt SMS-a to złotówka 23 grosze. A teraz godzina 19:16, pora na płytę tygodnia. No a dzisiaj, co ciekawe, mamy dwie płyty tygodnia. My co prawda zagramy wam utwór tylko z jednej, ale jedno z płyt tygodnia jest It Isn't Real od Lee Sky, a drugim mini albumem jest mini album Blue Lights od Angel Egg. I to właśnie z tego mini albumu postanowiłem dzisiaj wam przedstawić jeden z czterech utworów. No i co by tu o nim w ogóle powiedzieć? No jest to debiut warszawskiego zespołu Angel Egg, który no jest takim połączeniem trip-hopowym i surowością alt-rocka. No a coś więcej o tym, jak usłyszycie utwór Nightfall.

Angel Egg tutaj eksplorują gatunek, który w Polsce nie jest zbyt wyeksploatowany. Jest to na pewno bardzo ciekawe brzmienie, któremu warto się przyglądać w przyszłości. Tym bardziej, że te cztery utwory to jest naprawdę całkiem ciekawa kompozycja. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tymczasem wróćmy do naszego hip-hopu. To jest możliwe mixtape, czyli kontynuacja jest to możliwe mixtape. Jak już możecie się domyślać, chodzi tutaj o dwa sławy, Grubego Mielskiego, Persa i Returnersów, do których tym razem dołączył Atutowy, który jest w mojej opinii no, świetnym dodatkiem. No, wiemy, jakie bity kręci ten człowiek i no, jest to całkiem przyjemne brzmienie. Co ciekawe, ten mixtape będzie w fizycznej wersji dostępny tylko przez chwilę i w tym preorderze. Także jeżeli ktoś jest jakimś kolekcjonerem, to warto się zastanowić nad tym, czy nie ogarnąć sobie takiego egzemplarza. Ja sam się nad tym zastanawiam. No bo z tego, co mówią twórcy, no w przyszłości na półkach sklepowych tego po prostu nie będzie. Data premiery 4 września, także to już za chwilę, dosłownie w przyszłym tygodniu. Na ten moment mamy 3 single. Które promują ten krążek. Jeden z singli Nie Mam Siły, drugi Bad Vibes Only i trzeci, który usłyszycie najnowszy dzisiaj, utwór pod tytułem Kudos.

No dobrze, słuchajcie, szczerze mówiąc, mam duże oczekiwania, bo ich poprzedni mixtape był świetny. Przecież były tam takie utwory jak Spalacz Burcz, Chybił Trafił, Airbus, Mewa czy Gdyby. Także no, oby było tylko lepiej. Co prawda uważam, że z tych trzech singli, które się ukazały, najlepiej brzmi Bad Vibes Only. Także jak będziecie mieli gdzieś tam wolną chwilę, to zachęcam też do ogarnięcia pozostałych singli. Ale Kudos jest bardzo w ich stylu. Więc tutaj myślę, że no, nie ma co narzekać. Też po trzech latach przerwy ten mixtape się pojawia, więc jakieś nowe doświadczenia, tym bardziej, że Atutowy tutaj świeżość trochę swoją dorzuci. Wydawnictwo oczywiście wydające to 2020, kto by się spodziewał. No i cóż, chyba na ten moment wszystko już o tym mixtape'ie wiecie. Już wspomniałem, że no, ten okres festiwali u nas się powoli kończy. Za chwilę koniec sierpnia, wrzesień może jeszcze jakieś ciepłe dni nam przyniesie. Ale z takimi eventami muzycznymi no, pora nam się powoli żegnać. Poland Rock się odbył, Bittersweet Festival, świetny line-up także. No ale jeszcze tutaj będą letnie brzmienia u nas w Poznaniu na targach, na których będziemy mogli usłyszeć na przykład Vito Bambino, Ralfa Kamińskiego, Baza Astrala, jeżeli na przykład jesteście fanami bardziej muzyki elektronicznej. I to wszystko będzie w piątek 4 września, a w sobotę 5 września Kaśka Sochacka, Mrozu, Grzegorz Turnau z Orkiestrą Symfoniczną i bracia Kacperczyk. Znaczy mówię i, ale tu jeszcze jest o wiele więcej różnych artystów. Także coś tam festiwalowo jeszcze będzie. No i też o tym festiwalu wspominam, dlatego że pamiętajcie o tym naszym konkursie, warto SMS-y wysyłać. A w międzyczasie z całej tej gamy ludzi, którzy wystąpią u nas już na początku września, to wybrałem Baza Astrala, bo wydaje mi się, że po jego rozpadzie z Ego jest to artysta trochę niedoceniony i poniekąd troszeczkę zapomniany. Dobry bas Astral.

cieszę się, że mogłem wam tego Baza Astrala wrzucić na audycję. Myślę, że... Znaczy... No stracił on na tym rozpadzie, myślę, że bardziej niż Igo, ale obydwoje myślę, że stracili, tylko że no niestety Baza Astral trochę więcej, ale dalej bity tworzy całkiem przyzwoite. Na ten moment z tego, co gdzieś udało mi się zaobserwować w newsach, to... jest podjęta jakaś próba stworzenia kolejnego albumu, muzyka taneczna. Pamiętajmy, że Techno do miłości miało nawet nominację do Fryderyka. Był to album dosyć specyficzny, myślę, że nie każdemu przypadający do gustu, ale było to coś nowego, odświeżającego, coś, co Baz Astral próbował wykonać samodzielnie, za co na pewno trzeba mu pogratulować. Tym bardziej, że jednak no, nominacja do Fryderyka jest niczego sobie. No możliwe, że już niedługo usłyszymy tą muzykę taneczną na streamingach, a w tym momencie trzeba się posiłkować jego twórczością przede wszystkim na różnego rodzaju koncertach, bo Baz Astral w sumie jest widoczny na wielu eventach, a do takiego wniosku doszedłem już rok temu, kiedy w Poznaniu odbywała się Zorza, gdzie też na mniejszej scenie można go było usłyszeć. No i gdzieś tam ta jego ksywa potem na różnego rodzaju festiwalach właśnie się pojawiała, także cóż, no tak jest. A teraz pora na Fukaja. Tutaj żadnej zapowiedzi albumu nie ma, żadnych informacji, co to za utwór w sumie jest. Po prostu Fukaj wrzucił kawałek na Spotify'a dosłownie kilka dni temu. No ale na tyle mi się spodobał, że uznałem, że no trzeba go wam tutaj zaprezentować. Tym bardziej, że jeżeli ktoś jest fanem gitary w bitach hip-hopowych, to myślę, że ten utwór przypadnie mu do gustu. Nie wiem dlaczego, ale czuję tutaj dużą inspirację płytą najnowszą Kubana, ale może to tylko moje jakieś takie z tyłu głowy przeczucie, że coś jest na rzeczy. Fukaj, jak się bawisz?

kolega albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak

Słyszałem, bo słuchałem bitów, co mi wysłał Charlie. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś sławni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądzie ma

No to mielibyśmy Fukaja za sobą. Nie mam nic więcej w sumie do dodania w jego kwestii. No mam nadzieję, że wam się podoba ten kawałek, bo mi bardzo. I zmieńmy trochę tematykę i ton naszej audycji, no bo już niedługo będziemy mogli usłyszeć nowy album od Eivor, która no, zapowiedziała płytę pod tytułem Tungl i to z islandzkiego, bo to jest tłumaczenie właśnie, to jest tytuł na nasze, to jest Księżyc, a premiera jest przewidziana na 16 października 2026 roku. Na ten moment mamy trzy single. Dreka Fio, Verjugor, czyli Walls, czyli ściany, który za chwilę usłyszycie, i utwór pod tytułem Healer. No, co by tu dużo mówić. W tym roku już Eivor u nas w Poznaniu nawet była i grała. Sam miałem przyjemność na tym koncercie się znaleźć u nas w Tamie. No a po premierze płyty, październikowej premierze płyty, startuje trasa koncertowa, ale w Ameryce Północnej, w USA, w Kanadzie, a do nas, do Europy i do Warszawy też zawita dopiero w roku 2027. No plus jest taki, że u nas będzie w klubie Progresja dosyć szybko, bo 21 marca 2027 roku, z tego co widzę, to bilety już można sobie ogarniać. Także jeżeli ktoś jest z jej twórczością zaznajomiony, a nawet jeżeli nie jest, a teraz mu się ten utwór spodoba, to no, będę zachęcał do spróbowania, bo no, ja nie znałem do tego roku, a poznałem i muszę powiedzieć, że jestem ukontentowany. No ale mniej mojego gadania, a więcej muzyki.

Eivor Palsdottir, czyli farerska wokalistka. Farerowie to taki naród skandynawski, który zamieszkuje Wyspy Owcze, a w zasadzie to ona pochodzi z Sundrygota. Bardzo dużo takich jest, bym powiedział, w jej twórczości utworów typowo klasycznych, to złe powiedzenie, takich w klimacie takich wikingów. Można powiedzieć, że jak mówimy o muzyce ludowej, to można by powiedzieć, że te brzmienia tak trochę u niej brzmią w wielu utworach. Miała także swój udział w tworzeniu utworów do dwóch najnowszych God of War'ów. Mówimy o tym God of War'ze z 2018 roku i do God of War'ze Ragnaroku z roku 2022. Także no, coś tutaj jest na rzeczy z tą twórczością. No, ale ciężko się dziwić. Jednak, co by nie mówić, ta skandynawska krew w niej płynie i te brzmienia są. A naprawdę ona potrafi wykrzesać no, niesamowite dźwięki z siebie. Więc myślę, że na żywo warto jej posłuchać, bo no, jak już parę osób mi wspomniało, no jej utwory, które można odsłuchiwać na portalach streamingowych, są świetne i niepowtarzalne, ale jednak ten głos no, na żywo brzmi o niebo lepiej. Ciężko się z tym nie zgodzić. Stacja Widmo. Już przechodząc zgrabnie do kolejnego tematu, stacja Widmo od Guziora, która no, ma duże zawieruszenia, bo premierę miała mieć 26 czerwca tego roku. Przełożono premierę na 31 lipca, no a ostatecznie no, trafi ona dopiero na portale 18 września. Jak na razie mamy jeden singiel pod tytułem Papirus, który całość promuje i no, ciężko powiedzieć, co się dzieje na etapie produkcyjnym tego albumu. Co by nie mówić o Guziorze, no niestety ten jego poprzedni album pod tytułem G, no w mojej opinii przynajmniej nie dowiózł tego, co poprzednie krążki, co Evil Twin, Evil Twings i Pleśń. Także no zobaczymy, co przyniesie wrzesień. Ludzie są co prawda bardzo nahajpowani, bo ten Papirus według nich to jest powrót Guziora z tych lat świetności. Niemniej jednak no, to, co się dzieje w procesie, w cyklu wydawniczym, no, nie napawa optymizmem. Wiadomo, że tutaj i tak warto dać artyście więcej czasu, bo im więcej czasu ma, tym lepszy materiał może nam na końcu dowieść. A tymczasem utwór pod tytułem Papirus.

No powiem tak, mi ten utwór się osobiście podoba. Sam Guzior mówi na pewnych portalach i w opisie tego tej płyty, że Stacja Widmo ma mieć klimat taki nocny, nocnej trasy, pustynny vibe. Za okładkę całego albumu, która no akurat przykuwa na pewno bardzo oko, odpowiada Piotr Kabata. I podobno ta cała wizualna oprawa ma być bardzo spójna z tą audio oprawą. Także no jeżeli muzyka będzie brzmiała tak, jak wygląda okładka, to ja szczerze jestem dobrej myśli, ale to wiadomo, jest myślenie życzeniowe. Natomiast na zakończenie tej audycji, bo jeszcze miałem dla was najnowszy album Kubiego przygotowany, ale niestety nie zdążymy wam go dzisiaj tutaj pokazać. I tylko zachęcę do ogarnięcia sobie nowego Kubiego album pod tytułem Jezu Chryste Kubi, bo no został dowieziony naprawdę dobry materiał producencki. Ale na koniec, żeby trochę przegryźć ten hip-hop, zostawię was z Arturem Rojkiem i z singlem Mirafiori, który zapowiada jego najnowsze wydawnictwo, które ma się ukazać też w tym roku, a dokładnie 18 września. No ale już nie będę zbytnio przedłużał, bo czas nas już nagli, a jeszcze chcę, żebyście w pełni mogli skosztować tego utworu. Dziękuję wam, że byliście na audycji. Przed mikrofonem dzisiaj Jakub Wasiela. Mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się po raz kolejny. Za konsolą wspierała mnie dzisiaj Marta Duszyńska, której też pięknie dziękuję. I słuchajcie, miłego wieczorku. Bawcie się dobrze, słuchajcie dobrej muzyki. Cześć!

0: Trap Stacja. Nowość.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
2: Autopromocja.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.zakazamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
2: Reklama.
6: Radio Afera, 98,6 MHz.
7: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
8: Okazuje się, że tak.
7: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
8: Zapraszają
7: Olga
8: i Arek
7: z zespołu Madame Affaire.
8: Pędzące cyfry w naszym zegarze wskazują dwie rzeczy. Po pierwsze, czas płynie w zastraszająco nieuchronnym tempie, ale po drugie i ważniejsze, zaczynamy audycję Nostalgia lat 10. i wychodzimy temu okrutnemu czasowi naprzeciw, bo zadaniem tej audycji jest przeniesienie nas wszystkich do poprzedniej dekady za pomocą wspomnień zaklętych w piosenkach, które wam tutaj puszczamy. Dzisiaj audycję realizuje Marta Duszyńska, a za sterami
7: Olga
9: i Maurycy.
8: I Arek, czyli połowa składu zespołu Madame Affaire. Dzisiaj jesteśmy w 2018 roku, ale będzie nieco inaczej niż zwykle, bo zapytaliśmy was na naszym Instagramie, co chcecie dzisiaj usłyszeć, i jako że dostaliśmy bardzo dużo fajnych propozycji, no to dzisiejsza playka jest nasza wspólna. A na pierwszy ogień propozycja od Wojtka, czyli MGMT i Little Dark Age.

0: Little Dark Age, czyli tytułowy singiel z albumu amerykańskiego zespołu, który zaproponował nasz kumpel Wojtek. Fun fact o nim jest taki, że możecie go usłyszeć na naszej płycie, bo no właśnie, co robi Wojtek na naszej płycie?
1: Śpiewa piosenkę Grzyb.
0: Tak, śpiewa właśnie tę piosenkę, a dokładnie jej zwrotki i gra też niektóre partie klawiszy nawet. Także pozdrawiamy cię, Wojtek, jeśli słuchasz. Jest to pierwsza propozycja od was, chociaż myślę, że też byśmy puścili MGMT, ja to przynajmniej planowałem, ale będzie jeszcze tych propozycji więcej. Little Dark Age, czyli dla muzyków MGMT tytuł tego albumu był odpowiedzią na poczucie lęku i bezsilności po pierwszej wygranej prezydenturze Donalda Trumpa, także utwór jak najbardziej aktualny także dzisiaj.
1: A dalej mamy 21 Pilots, czyli zespół szczególnie sentymentalny dla mnie, bo to tak naprawdę mój pierwszy ulubiony zespół, a zarazem pierwszy bębniarz, dzięki któremu pokochałem ten piękny sport, jakim jest perkusja. I słuchajcie, ja pamiętam dokładnie ten dzień, w którym wychodziła płyta, z której piosenki sobie właśnie posłuchamy, to była płyta Trench. To był chyba październik albo listopad. Ja wtedy byłem tak naprawdę młodziakiem, ale do teraz fascynuje mnie ten zespół. Do teraz często uczę się partii właśnie Josha Dana. Jest to wybitny bębniarz, a jego kunsztu możemy sobie posłuchać na piosence Levitate.

0: Levitate od 21 Pilots z ich moim zdaniem najlepszego albumu Trench, którego słuchałem bardzo wiele razy w swoim życiu i nawet dzisiaj sobie go przypomniałem i no, stwierdziłem, że ten album w ogóle się nie starzeje w przeciwieństwie do innych utworów 21 Pilots, bo niektóre, trzeba przyznać, zestarzały się tak sobie, natomiast Trench no cały czas po prostu no, rozwala mnie swoim kunsztem i swoją umiejętnością budowania historii od początku do końca. Można by tutaj mówić bardzo długo o historii Trencha, która jest jeszcze rozciągnięta na 3 kolejne płyty, ale no nie o tym dzisiaj, możecie się w ten lore zawsze zagłębić, ale no dla mnie Trench to po prostu płyta wybitna i możliwe nawet, że najlepsza z 2018 roku. A jak mówisz, Maurycy, że pamiętasz, kiedy ona wyszła, ja nie mam tego szczęścia, bo ich wtedy nie słuchałem, to jak pamiętasz ten dzień? Co wtedy robiłeś?
1: Ja wtedy byłem na skateparku, bo byłem wtedy, to była moja skaterska era i ta płyta była słuchana, Arek, literalnie między uczeniem się trików.
0: I katowałeś jakiś trik, tak?
1: Tak.
0: I to... między...

0: ja pamiętam, jak ona wychodziła. To był listopad 2018 roku i mowa o The 1975 i ich trzecim albumie A Brief Inquiry into Online Relationships. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy odsłuchałem tę płytę, bo był to odsłuch zgoła osobliwy. Myślę, że ten album w dyskografii zespołu z Manchesteru jest no bardzo ciekawy, bo moim zdaniem zawiera ich najlepsze i najgorsze kawałki.
1: To jest teza, którą powielamy od paru lat.
0: Tak, tak. Słuchanie tej płyty w całości zawsze jest dziwnym doświadczeniem, ale mimo wszystko cały czas bardzo lubię ten album, a szczególnie ten kawałek, który jest dla mnie jednym z hymnów w ogóle całej dekady. No i po prostu kocham ten numer. Love it if we made it.

0: Love It If We Made It z zespołu The 1975 z płyty A Brief Inquiry into Online Relationships. Olga, co ty myślisz o tej płycie? Jeszcze się nie wypowiedziałaś.
1: No, ja już kiedyś mówiłam o The 1975 i mojej słodko-gorzkiej miłości do nich, bo na początku, słuchajcie, bardzo nie lubiłam tego zespołu, jak chyba Arek, ty też. I ja, Maurycy też. No, ale musiałam się jakoś przekonać i po 4-5 latach tego, jak Arek mnie katował po prostu nimi, słuchajcie, on mi bardzo często to puszczał, czy jak byliśmy gdzieś na imprezach, czy jechaliśmy gdzieś samochodem, ekipą, to The 1975 w tym 2020 albo 2021 zawsze się pojawiało. Ja wtedy lekko wzdychałam bądź wywracałam oczami, no ale to się zmieniło, jak wyszła ich najnowsza płyta i później odkopałam sobie te wszystkie płyty, spojrzałam na to z innej perspektywy i dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo ich lubię, a dodatkowo też zrobiłam sobie taki research, poglądałam wszystkie ich teledyski, poznałam zespół od podszewki i jeszcze bardziej mi to wszystko po prostu siadło.
0: No, no myślę, że jest w co tutaj się zagłębiać. Mają oni naprawdę, naprawdę złe kawałki i można je znaleźć na tej płycie, ale też są najlepsze. I Love It If We Made It jest dla mnie niezaprzeczalnie numerem jeden, jeśli chodzi o ich wszystkie płyty, o ich cały katalog. No ja po prostu uwielbiam ten, ten utwór, głównie ze względu na tekst. To jest mój ulubiony tekst Matthew'ego Healy, bo on tutaj wykorzystał bardzo nietypową i kreatywną metodę. Otóż tekst Love It If You Made It jest zlepkiem cytatów i nagłówków z prasy, które komentują rzeczywistość i bieżące wydarzenia. Właśnie 2018 roku jest tam mowa o rasizmie, o śmierci George'a Floyda. Naprawdę dużo tam jest poruszonych tematów, nawet wątek śmierci Lil Peepa. Także no, no ten tekst jest po prostu dla mnie swego rodzaju symbolem poprzedniej dekady, jeśli chodzi o, no też złe rzeczy, nie ukrywajmy, które się wtedy stały, no bo takie, takie cytaty no są momentami też mocne, ale Matty Healy ugryzł to z odrobiną humoru, co też jest bardzo fajne. Na przykład mamy tutaj wers Unrequired house with seven pools, thank you Kanye, very cool. A potem the war has been incited and guess what, you all invited and your famous modernity has failed us. No ja mogę mówić o tym zespole i mówić, ale musimy jechać dalej.
1: Tak, ja jeszcze bym chciała dodać, że co mnie przekonuje do nich, to jest ta energia koncertowa, więc jeżeli nie znacie albo tak jak ja kiedyś nie jesteście jeszcze przekonani, to odpalcie sobie jakiegoś live'a i zobaczcie, jak po prostu oni grają na żywo, prawie że na żywo i się zachowują, bo to jest super energia, naprawdę.
0: No ja nawet widziałem na Openerze w 2019.
1: No właśnie, zapomniałam
0: polecam powiedzieć,
1: że teraz ci zazdroszczę.
0: No. A teraz mamy Jungle, czyli kolejną bardzo dużą płytę tego roku. Forever ona się nazywa, prawda? I wybraliśmy, no też był tutaj ciężki orzech do
1: zgryzienia
0: z wyborem.
1: Ciężki, bo chcieliśmy wybrać albo Mama Oh No, albo Cherry.
0: Ale padło w końcu na żywszy numer, żeby trochę się wpasowało tutaj w koncepcję audycji, także posłuchajcie sobie teraz Happy Man.

0: Happy Man Jungle, płyta Forever. Właśnie wspominaliśmy tu z Maurycym i Olgą moment i konkretną imprezę, w którym najlepiej siadła ta płyta w naszych życiach, a słuchaliśmy jej wiele razy, na wielu melanżach, no ale był taki dzień, a w zasadzie taka noc, w którym no, nic nie mogło siąść lepiej niż ta płyta i to była pewna zima. Pamiętam nawet, że na następny dzień morsowaliśmy w przerębli nad zamarzniętym jeziorem i dla kogoś to się źle skończyło, pamiętam, ale...
1: Teraz to tak zabrzmiało, jakby coś naprawdę strasznego się stało, ale... Co się stało? Byłeś chory?
0: Nie, chyba Adam. Chyba nasz kumpel Adam był wtedy bardzo chory i bardzo długo to trwało.
1: A, tak, bo to był okres... epidemii tego wirusa popularnego.
0: Tego wirusa.
1: I on później go dostał po kąpaniu się w przeręblu. I... No.
0: No, tak no, czy siak, to był no. Niezapomniany melanż z Jungle na głośnikach. Ale jest też taki zespół, który równie często pojawiał się w takich sytuacjach. I już nawet mówiliśmy, że to Nicolas Jaar.
2: Tak, a to jego projekt Against All Logic, projekt Nicolasa Jaara, bardzo słynnego producenta, kompozytora i muzyka pochodzenia amerykańsko-chilijskiego. I to jest piosenka z płyty 2012 do 2017, tak się nazywa ta płyta, ale była wydana w 2018 roku i piosenka to Now You Got Me Hooked.

0: Against all logic, czyli wbrew wszelkiej logice. Słuchajcie, to co się działo przy tej płycie, no myślę, że lepiej będzie, jak to zostawimy dla siebie.
1: Co to? Jezu, dzisiaj jest jakoś... Nie, musimy chyba tłumaczyć. Słuchajcie, działy się wspaniałe rzeczy, po prostu.
0: Tak właśnie było. I to była taka płyta, która myślę, że dzięki której wkręciłem się bardziej w muzykę elektroniczną za sprawą Arka, za sprawą naszego kumpla Tobiasza. To był myślę, ten moment, jak poczułem to brzmienie, tą głębię, tą sygnaturę pana Nikolasa. Co mamy dalej?
2: No, Tobiasz... Faktycznie mi też pokazał Nikolasa Jara, no i będę mu dozgodnie wdzięczny, no bo to jest dla mnie artysta kompletny. Mamy jego twórczość solową, która sama w sobie jest strasznie zróżnicowana, bo mamy tam taki klasyczny deep house, ale mamy też strasznie dużo ambientu i nawet takiego eksperymentalnego, bardzo pogmatwanego ambientu, którego tylko śmiałkowie będą słuchać, no bo dzieją się tam rzeczy lekko niepokojące, ale z drugiej strony mamy jego zespół, duet w sumie, czyli jak się nazywał
1: zespół?
2: Darkside, w którym grają oni połączenie elektroniki z psychodelicznym rockiem, no i do tego jeszcze jego projekt czysto house'owy, ale też z takim eksperymentalnym zacięciem, czyli Against All Logic. No dla mnie jeden z najważniejszych artystów, jeśli chodzi o moje słuchanie elektroniki, to na pewno.
1: Dla mnie też. No i teraz przechodzimy do utworu, który życzyła sobie jedna z naszych słuchaczek, czyli
2: Ale
1: Arctic.
2: nie tylko słuchaczka.
1: A nie tylko, jeszcze realizatorka nasza, kochana Marta.
2: To nie była realizatorka, Olga, to był Szymon Litke.
1: O Boże, to był, ale Szymon jest jeszcze tam, słuchajcie. Szymon macha do nas i teraz krzyczy coś i chyba chodzi o to, że to był on.
2: Tak, Szymon.
1: To oni razem.
2: Szymon proponował w ogóle całą płytę Tranquility Base Hotel and Casino, no ale myślę, Szymon, że nie samym tym albumem 2018 rok stoi, chociaż na pewno był to jeden z najgłośniejszych krążków tamtych czasów. No dobra, posłuchajmy.
1: Four out of five.
2: Prawie się udało.

0: 4 out of 5, czyli Arctic Monkeys z podobno najlepszej płyty. A teraz, słuchajcie, zespół, który też już na naszej audycji gościł, ale widzę, że chyba Arek chciał coś jeszcze powiedzieć o Arctic Monkeys.
1: Ja tak sobie po prostu przypominam, jakie tutaj są utwory.
0: Okej, okay. Po prostu okej.
1: Okay. Jest, no, the world's first ever monster truck front flip, no... Ja kocham po prostu tytuły piosenek na tej płycie, no uważam,
0: że... Ty w ogóle kochasz ich teksty. Pamiętam, jak kiedyś katowałeś mnie nimi i kazałeś mi je śpiewać, bo mówisz, że wtedy się nauczę dopiero śpiewać, jak będę umiała wszystkie ich teksty porządnie zaśpiewać w rytmie.
1: Tak, zwłaszcza pierwszy kawałek z tej płyty katowałem, Start Treatment, o wersie, w którym Alex Turner po prostu zawsze chciał być jednym ze Strokesów.
0: Kto by nie chciał, słuchajcie.
1: Oj, tak.
0: No, a teraz Unknown Mortal Orchestra, czyli coś, co już puszczaliśmy bodajże w 2016.
1: Tak, projekt jednoosobowy z Nowej Zelandii i właśnie tutaj fun fact od Szymona Litkę, że ten utwór, czyli Honeybee, ma mniej wyświetleń niż w dobrą stronę Dawida Podsiadło i według jego teorii to znaczy, że ten utwór jest alternatywny. No, ja chyba z tym nie będę dealował.
0: Okej. Okay.

0: Honeybee Unknown Moltres Orchestra z albumu Sex and Food. A teraz, jako że lubię sobie spojrzeć podczas audycji na charts, czyli co było takim najpopularniejszym hitem danego roku, no to w 2018 mamy takie kawałki jak God's Plan, Drake'a, Perfect, Eda Sheerana, Havana, Camila Cabello, czy na przykład Rockstar, Post Malona.
1: Havana jest okej.
0: To akurat bym posłuchał. Czy też Łanki z Calvina Harrisa i Dua Lipy. Ale jedna słuchaczka podesłała nam pewne wykopalisko, które no, położyło mnie dużo bardziej niż te tytuły, więc no trochę przekraczamy tutaj pewną granicę, ale posłuchajmy sobie chociaż kilku sekund dla przypomnienia.

0: Tak jest, In My Mind, czyli Gigi Agostino. No kawałek, który przypuszczam, że nikt z was może nie puściłby sobie w codziennej playliście, ale są tacy, którzy słuchali tego kawałka w drodze na wakacje, w samochodzie z rodzicami, będąc dzieckiem. Wiecie, o co chodzi.
1: Ja mam wrażenie w ogóle, że ten kawałek nadal leci w radiu bardzo często.
2: Ja też tak myślę.
1: Ja mam wrażenie, że ja co wchodzę do auta, to on leci.
0: A ja miałem wrażenie dzisiaj, jak słuchaczka go podesłała, że właśnie nie słyszałem go od 8 lat.
1: No to rzadko wchodzisz do auta, albo rzadko słuchasz radio.
0: Tak.
1: Takiego.
0: No tak, ale co się pośmialiśmy, to nasze. Jeśli w ogóle, drodzy słuchacze, macie propozycje takich kawałków...
1: Tak, błagam. Drodzy słuchacze, przysyłajcie nam Instagram madam_afer. Tam czekamy na wasze bangery, o których my zapomnieliśmy, a one po prostu, wiecie... są tętnią życiem nadal.
0: Tak, słuchajcie, nie ma nic lepszego, niż przypomnieć sobie jakieś stare wykopalisko. No, to jest po prostu piękne, nawet jak to jest lekko przypałowy, przekraczający pewne granice kawałek, no to i tak wysyłajcie, bo fajnie jest sobie to po prostu przypomnieć i też po to jest ta audycja, żebyśmy razem przenieśli się trochę w czasie. Ale dobrze, mamy jeszcze jedną propozycję z bardziej rockowych, bo w 2018 taki bardzo ważny zespół jak Idols wydał chyba swoją najbardziej popularną płytę do dzisiaj, czyli Joy as an Act of Resistance i jedna z najważniejszych piosenek punk rockowych współczesnych po dziś dzień, myślę, czyli Dany Nedelko.

0: Dani Nedelko od Idols, oczywiście albumu z 2018, czyli Joy as an Act of Resistance. Kropka. I słuchajcie, to gdybyście widzieli to, co tu się działo, to naprawdę był ogień, a przed nami dosyć smutna piosenka, którą miałam okazję coverować i kocham ją, bo oczywiście to jest Thom Yorke z utworem z Suspiri, bo to jest z płyty, która była właśnie soundtrackiem do tego filmu, czyli oczywiście mówię o Unmade.
1: Jest to kolejna propozycja, bo trzeba zaznaczyć od naszej słuchaczki. Dziękujemy, bo ja zapomniałbym o tym albumie.
0: Ja myślę, że też bym zapomniała.

0: właśnie tym monumentalnym utworem Toma Yorka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Suspiria. Dzisiaj żegnamy się z wami. Byliśmy w 2018 roku i jak zwykle nie zdążyliśmy wyciągnąć wszystkich kart i też kart, które wy nam podaliście. Szczególnie Kacpra przepraszamy, bo miał polecieć John Hopkins. Bardzo chcieliśmy go, ale jak zawsze za dużo gadaliśmy i nie udało się go puścić. Co możemy jeszcze nadrobić, bo trochę jeszcze wakacji nam zostało. Także niezmiennie, jeśli macie pomysły, po prostu wysyłajcie nam DM-y. W przyszłym tygodniu mamy 2019 rok, też będzie się działo, możecie już wysyłać swoje propozycje i na pewno się zastanowimy. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za bycie z nami w dzisiejszy wieczór. My się świetnie bawiliśmy, jak zawsze. Audycję realizowała Marta Duszyńska, a za sterami
1: Olga
2: i Maurycy.
0: I Arek, czyli 1/3 zespołu Madame Affair. Dobrego wieczoru.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affair.
5: Autopromocja.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
5: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
9: Dobry wieczór Państwu, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Zdaje się, jakby wszystko wróciło do normy. Arkadiusz Cierniak realizuje audycję, dziad przed mikrofonem, tylko tym razem Szymon Litkę. No i w takim składzie będziemy z Wami do 22, choć humor pewnie w jakiś sposób tam się będzie nas trzymał, to nie mogliśmy zacząć tej audycji inaczej, ponieważ no dosłownie przed godziną dotarła do nas informacja, że w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton.

Dolly Parton, królowa muzyki country, bez żadnych tutaj, myślę, dyskusji. Możemy ją tak określić. Zmarła w wieku 80 lat w takim... Dlaczego włączyłem ten utwór? Bo niektórzy mogliby pomyśleć, że Tennessee Homesick Blues to nie jest najlepszy utwór, żeby, który może wybrzmieć zaraz chwilę po no tak smutnej dla świata muzyki informacji, ale prawda jest taka, że w takim oświadczeniu, w którym została podana informacja o śmierci Dolly, zostało powiedziane pewne zdanie, które myślę dobrze obrazuje, dlaczego wybrałem ten utwór, że smutek został z nami, natomiast Dolly całe swoje życie żyła po prostu w blasku i w szczęściu i myślę, że taką ją właśnie zapamiętamy. Dzisiaj już przechodzimy do właściwej części smutnych piosenek, no i dzisiaj, jak widzicie, albo raczej słyszycie, bo czemu mielibyście to widzieć, jestem sam przed mikrofonem, no i zobaczymy, czy zrobi to jakąkolwiek różnicę.

The Smiths, What Different Does It Make? Tak, tą audycję rozkręcamy powolutku. No dzisiaj będzie sporo, myślę, takiego nawiązywania do lat 80., ale zajrzymy też na pewno do polskiej muzyki lat 90. i potem może płynnie przejdziemy nawet i do jazzowej współczesności. To przez najbliższą godzinę w Smutnych Piosenkach będziecie mogli usłyszeć. Na razie zostaniemy z tymi typowymi Kowalskimi, ponieważ w sumie stąd wzięła się nazwa w ogóle tego zespołu. Jim Morrissey kiedyś właśnie tak powiedział, że zdecydował się takich nazwać, no bo przecież wiemy, że Morrissey jest pępkiem świata, więc musiał powiedzieć, że to on. Ponieważ była to najbardziej zwyczajna nazwa, uważa, że nadszedł czas, aby zwyczajna część świata pokazała swoją twarz. No i ta twarz mimo bardzo krótkiego tak naprawdę trwania tego zespołu, no bo to zaledwie 5 lat, kiedy The Smiths byli aktywni, 1982 do 1987 roku. No i ta zwykłość, a zarazem bardzo introspektywne podejście do muzyki, dużo tematów odnośnie śmierci, odnośnie takiego, odnośnie rozpaczy, odrzucenia, powegetarianizm, no dużo było tych takich nawiązań w tekstach Morrisseya do tego. Cudowna gitara John'ego Mara. Zresztą kiedyś Noel Gallagher z Oasis powiedział, że kiedy usłyszał, jak John'y Marr gra wstęp do This Charming Man, no to on wtedy sam zdecydował, że uznał wtedy w tamtym momencie, że gitara również będzie jego drogą. Ale my na razie z tą drogą The Smiths jeszcze na chwilkę zostaniemy, a może i na taką nawet dłuższą chwilkę, bo tak można określić 7 minut czystej muzycznej uczty, którą zaserwuje zaraz The Smiths w utworze How Soon Is Now.

The Smiths, How Soon Is Now, rok 1984. I myślę, że my w tym 1984 roku sobie jeszcze na chwilę zostaniemy, no bo w sumie to te wakacje to już tak troszeczkę uciekają. No nie ma co się tutaj oszukiwać. Coraz bardziej pachnie nam jesienią. No i kiedyś pewien artysta, w sumie współzałożyciel grupy Eagles, tak, tych Eagles, o których, no, których na pewno od razu pomyśleliście, tych od Hotelu California, tych od Take It Easy, tych od Tequila Sunrise, no to właśnie oni, no w pewnym momencie wiadomo, jak takie zespoły mają to do siebie, w roku 1980 się rozpadli, no i potem każdy z tych artystów zaczął, no prawie każdy, szukać jakiejś tam swojej drogi, a jednym z nich był Don Henley, który troszeczkę właśnie w roku 1984 napisał taki hymn uciekających wakacji, a no jak myślę sobie o tej muzyce lat 80., to ja szukam kilku jakichś takich fragmentów, kilku takich kręgosłupów, które po prostu ten utwór od razu osadzają w tamtym czasie. No i utwór The Boys of Summer jest chyba takim idealnym przykładem tego, jak brzmi dla mnie utwór lat 80.

I mimo, że The Summer Has Gone, jak śpiewa Don Henley, to jednak słuchając tej kompozycji przenosimy się na te uliczne, na te słoneczne ulice Los Angeles. No i właśnie tam w sumie rozwijała się historia Eagles, bo oni początkowo znajdowali się w składzie Glenn Frey, właśnie Don Henley, którego mogliście przed chwilą usłyszeć, Bernie Lidon i Randy Meissner. Potem Berniego Lidona zajął miejsce Joe Walsh. No i to była gigantyczna zmiana w ogóle dla The Eagles, bo wcześniej to początkowo to był zespół przede wszystkim country rockowy, no a potem, kiedy Walsh przyszedł, to on wniósł też do zespołu dużo bardziej rockowe podejście, no i w czego rezultacie Eagles zaczęli odchodzić do country rocka w stronę tego dużego i luksusowego, studyjnego rocka. No i tak na tym pewnym etapie pojawił się Hotel California, czyli nie tylko genialny single, ale i fantastyczny album, który początkowo, co ciekawe, nie był planowany jako album koncepcyjny. Na początku zaczęli pracować właśnie nad utworem Hotel California, potem Life in the Fast Lane oraz na New Kid in Town, które zaraz usłyszymy, no i zorientowali się, że te wszystkie utwory w sumie idą w jednym kierunku, czyli ta ciemniejsza strona Los Angeles, bo to z jednej strony no jest luksus, jest Kalifornia, są samochody, kobiety, pieniądze i słońce. Wiecie, jakie mamy wyobrażenie, zwłaszcza z popkultury odnośnie tego miasta, czy chociażby nie wiem, z GTA 5, a potem nagle w tym GTA 5 też zaczynają się dziać różne rzeczy, jak uzależnienia, samotności, no konkurencja. No i ciężki jest ten powrót do takiego dawnego życia. No i o tym jest właśnie troszeczkę utwór New Kid in Town. To jest w ogóle, nie jest tak taki ten luksusowy rok, jak to określiłem przed chwilą, ale to jest taki, jakby to określić, taki perfekcyjnie wypolerowany soft rock z Kalifornii, ja bym to tak chyba określił, no ale to jest ten idealny po prostu kierunek. No utwór w ogóle jest autorstwa J.D. Saufera, to był producent, który był bardzo ważny dla kalifornijskiej sceny muzycznej lat 70. On bardzo blisko współpracował z Eagles, no i potem ten utwór trafił do Freya i do Henleya, no i oni dopracowali tekst, strukturę, no i tak powstał utwór, który najpierw posłuchamy, a może potem jeszcze troszeczkę o nim opowiem.

New Kid in Town od Eagles. No tak w skrócie po prostu, o czym może opowiadać ta piosenka? No o tym, że facet dowiaduje się, że jego partnerka znalazła kogoś nowego. No ale kiedyś miałem przyjemność poczytać trochę o właśnie tym utworze, bo pamiętam, że kiedyś bardzo, bardzo mocno słuchałem w ogóle całego albumu Hotel California i zacząłem się tym trochę bardziej interesować. No i w ogóle to podobno tam niektórzy się doszukiwali analogii w ogóle do całego Hotel California, do całego Los Angeles, do tego konceptu, o którym mówiłem troszeczkę przed tym utworem. Ludzie przyjeżdżali do Los Angeles, żeby właśnie zostać gwiazdami, każdy chciał być kimś, a potem nagle pojawił się ktoś młodszy, lepszy, bardziej ekscytujący, jakiś new kid in town. No i taka gwiazda dosyć szybko mogła przestać, no po prostu świecić tym blaskiem, który sobie wymarzyła, który Los Angeles mu gwarantował. No my na chwilę jeszcze zostaniemy w Kalifornii tamtych lat, no bo ile było pięknych zespołów, no to The Bangles, Red Hot Chili Peppers też przecież zaczynali w 1983, z tych mocniejszych to Metallica czy Motorhead, no to również to wszystko Kalifornia lat 80. Ale ja bym chciał teraz powiedzieć trochę o innym zespole, który miał troszeczkę również podobną historię do Eagles, bo na początku grali zupełnie inaczej. Na początku to był bardziej instrumentalny i progresywny rock, no a potem przeszli faktycznie w tego takiego melodyjnego rocka, który myślę każdy z nas kojarzy, a w momencie, w którym usłyszymy to pierwsze nuty tak naprawdę tego utworu, który teraz mam dla was przygotowany, no to każdy będzie wiedział, o kogo chodzi.

Don't Stop Believing od Journey. Dlaczego tak sztampowo? No bo ten utwór też ma dosyć ciekawą historię i też można wyciągnąć z niego sporo takich przyjemnych dla ucha historii. No chociażby ta końcówka, którą słyszeliśmy, to był w ogóle początek tego utworu, bo Kane, czyli Jonathan Kane, klawiszowiec i kompozytor Journey, który dołączył w ogóle na pewnym etapie do Journey, no to on w pewnym momencie po prostu przyniósł tą końcówkę, on w ogóle sam wymyślił ten utwór, on przyjechał właśnie do Los Angeles, próbował zrobić karierę, zdarzało mu się pożyczać pieniądze od ojca, no i ojciec mu zawsze powtarzał jedno zdanie, no i możecie się już domyśleć jakie, czyli don't stop believing, nigdy nie przestawaj wierzyć. No i tutaj właśnie to Journey, tak jak wspominałem wcześniej, no oni zaczynali jako progresywny rock, jako zespół instrumentalny, no potem doszedł Steve Perry, no to wokalista, którego potrzebowali, no i w momencie, w którym on do nich dołączył, no to Journey zaczął przechodzić właśnie od tego taką instrumentalno-progresywnego stylu do czegoś, co później, w późniejszych latach zostało nazwane arena rockiem. No i prawda jest taka, że to jest bardzo wielki kawał właśnie tego gatunku szeroko. Po prostu kiedy myślisz rock, to myślisz właśnie o takich zespołach. No i myślę, że my z tą Kalifornią się teraz pożegnamy, a przeniesiemy się do trochę brudniejszego miejsca na świecie, ale które wzbudza we mnie, myślę, jeszcze większe emocje, no bo ja uwielbiam te lata 80. Ja jestem dziadem, tak jak wspomniałem tutaj na początku, ja naprawdę kocham taką muzykę, ale ten okres, powiedzmy 10-15 lat później, był równie ciekawy i wtedy również bardzo dużo już też zaczęło się dziać na naszym podwórku.

no i dopiero tutaj mógłbym się rozgadać, bo gdzie tam Kalifornia, gdzie tam jakieś słońce, piękne samochody, nieograniczona ilość pieniędzy. To Śląsk roku 95, pierwszy album zespołu Mysłowic. No ten debiut brzmi zupełnie inaczej niż to, co kojarzymy z Długością Dźwięku Zamotności czy Scenariuszem dla Moich Sąsiadów. A myślę, że wybrałem nie bez przyczyny Papierowe Skrzydła, bo to utwór, który w ogóle też się wyróżnia na tym albumie, tak ogólnie, ale może do tego za chwilę, no bo zespół powstał w roku 92 w Mysłowicach, oczywiście z inicjatywy Wojciecha Powagi, Jacka Kuderskiego, Wojtka Kuderskiego i Artura Rojka. No i początkowo występował pod nazwą The Freshmen. Oni nie startowali w ogóle z taką ambicją, żeby zostać wielką polską gwiazdą. Wojtek Kuderski nawet kiedyś powiedział, że oni to chcą sobie nagrać tą płytę tylko po to, żeby kiedyś pokazać potomnym, że no, grali po prostu, więc taką mieli początkową ambicję. No ale generalnie w roku 94 zdobyli drugą nagrodę w konkursie Garaż 9-4 w Częstochowie. Później zwyciężyli w warszawskiej Mokotowskiej Jesieni Muzycznej, no i dostali możliwość profesjonalnego nagrywania w studiu Radia Łódź. No i wtedy pojawia się osoba, która myślę mocno wpłynęła na brzmienie Mysłowic, czyli Ian Harris. To jest producent, który współpracował m.in. z Joy Division, New Order czy The Exploited. No i myślę, że to on bardzo mocno wpłynął na brzmienie debiutu grupy Mysłowic. No i te Papierowe Skrzydła, no to w ogóle ta pierwsza płyta jest taka trochę podzielona, bo tam pierwsza część jest taka troszeczkę bardziej melodyjna, poprokowa, takie jak krótka piosenka o miłości, czy nawet tytułowy utwór Mysłowic. No ale są też takie właśnie mocniejsze teksty jak Papierowe Skrzydła, czy no chociażby takie bardziej psychodeliczne i balladowe tematy, jak utwór, który zaraz usłyszymy, Good Day My Angel, ale to nie jest taka zwykła wersja. Oj, tutaj radzę wam na chwilę usiąść albo trochę mocniej skupić się na drodze, bo można odpłynąć przy prawie 11-minutowej wersji tego utworu.

Szkoda, że nie ma obok mnie Jerzego Koczura, bo bym mu powiedział, że właśnie tak będzie brzmiał w przyszłym roku zespół Litkę. No, ale to jest piękny utwór. Kocham go, jest dla mnie ogromną inspiracją i uważam, że Myslowic tej wersji psychodelicznej to jest coś, co chwyta mnie muzycznie chyba po prostu najbardziej. No nie pozostaje mi chyba już nic innego, jak najchętniej też bym tu zakończył, bo nic już więcej lepszego tutaj nie włączę, to na pewno, być może już w ogóle do końca tych wakacji. W sumie zostały już tylko 4 audycje, nie? Tak mi się wydaje. Ale nie, Areczku, jeszcze nie skończymy. Zagramy jeszcze jeden utwór również z Myslowic, tylko tym razem z płyty Sun Machine i to będzie utwór, który... No, który też jest taki dosyć psychodeliczny, trochę innym klimacie, ale tekstowo na pewno nie odstaje. Arkadiusz Cierniak nie odstawał dzisiaj ani na moment i realizował tą audycję fantastycznie. Ja nazywam się Szymon Litkę, to była audycja Smutne Piosenki. Wracamy za tydzień, a na razie jeszcze zostawię was z utworem Pierwszy Raz z Michelle J. od Myslowic. Dobranoc.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20. Zaprasza zespół Niemoc.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.

polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.

0: Na drugim brzegu tęczy, czyli debiutancki album grupy Breakout z roku 69. I tak dzisiaj zaczynamy tytułowym albumem i tytułowym kawałkiem naszą audycję. Za mikrofonem numer 1 Werka Leduchowska, za mikrofonem numer 2
1: Mikołaj Puciński.
0: I także za konsoletą. No i zostaniemy jeszcze chwilkę w tym pierwszym albumie, bo trzeba się nim chwilę pocieszyć. Z uroczą piosenką, która zawsze mnie bardzo, może nie tyle co wzrusza, co na pewno bardzo bawi, czyli Wołanie przez Dunajec.

0: piękny album, bo czerwony, a po drugie bardzo wesoły, bardzo różnorodny. Jest tam nawet jeden cover Niemena, chociaż przyznam szczerze, że tego coveru to nie lubię z tego całego albumu, ale ogólnie no jest on naprawdę przyjemny. Co ty sądzisz? Bo powiedziałeś mi przed audycją, że ten album znasz najlepiej.
1: No ten album znam najlepiej, szczególnie, że w trasie go też słuchałem i jest on taki... Znaczy, dla mnie on jest trochę taki, no jest powolny przede wszystkim, taki że po prostu płyniesz trochę z tym albumem jednak, jak słuchasz.
0: No, chociaż to w ogóle chyba muzyki Breakoutu dotyczy, że ten blues się nie spieszy i dzisiaj tak. Właśnie jest taka audycja odpoczynkowa, co mnie bardzo cieszy, bo dzisiaj... niewielu godzinach snu prowadzę, więc no cieszę się, że tak taka luźniejsza forma. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać za bardzo o historii zespołu, tylko bardziej o takich naszych wspomnieniach i odczuciach, no bo jest to taki zespół, który zna każdy tak naprawdę. No i właśnie moje pierwsze skojarzenie to jest oczywiście utwór Kiedy byłem małym chłopcem. I oczywiście jest to też skojarzenie z moim tatą, który jak byłam mała, to bardzo często grał to na gitarze i śpiewał. I uwielbiam tą piosenkę, ale ona tutaj w radiu chyba regularnie wybrzmiewa. W ramach też kalendarium, co ważne, dowiedziałam się przed audycją. Dziękuję bardzo Mikołajowi Pokorzyńskiemu za tę informację, że jutro Tadeusz Nalepa obchodziłby urodziny. Więc bardzo fajnie nam wyszło akurat w tym terminie zrobić tą audycję. No ale... No i to jest taki właśnie kawałek, który przychodzi mi do głowy jako pierwszy, jak myślę o tym zespole, ale jestem ciekawa twojej historii, bo zapowiedziałeś mi, że masz inne skojarzenie.
1: No ja mam skojarzenie z utworem Oni zaraz przyjdą tu, który może nie być jakoś super znany, natomiast przede wszystkim jest znany z tego, że parę lat temu w sumie był taki główny czas, że zazwyczaj po prostu moja piwnica, jako że czasem posiada dużo winyli, czasem też posiada dużo muzyków i były tam regularnie próby i te próby zazwyczaj są słyszane w całym domu, bo od tego się nie da uciec. No i tu jest taki charakterystyczny riff na początku tego utworu, który mi się wyrył w pamięci, bo zazwyczaj był on powtarzany na próbach parę razy, zanim wyjdzie, więc stąd w sumie kojarzę najbardziej ten utwór i w sumie kojarzę go nie właśnie ze słuchania Breakoutu, a kojarzę go z piwnicy.
0: Po prostu z domu.
1: Tak.
0: W takim razie posłuchajmy.

0: No, ja od razu pomyślałam, że ten utwór brzmi w sumie jak nagrany w piwnicy. Mhm. Że jest tam jakiś taki, nie wiem, czy to kwestia brzmienia tej gitary, czy tam to było też tak nagrywane po prostu ze środka pokoju, ale no jest takie surowe, garażowe brzmienie, bardzo mi się to podoba.
1: Tak trochę jak stare nagrania pod tym względem. No. Po prostu gdzieś daleko mikrofon zbierający cały zespół i
0: w sumie
1: i
0: jest to stare nagranie. Nie, no ale faktycznie ten utwór wyjątkowo mocno ma taki efekt. No to ja też mam swoją propozycję z płyty Blues. I jest to utwór smutny, bo właściwie tak zaczęłam mówić, że ten czerwony album jest taki wesoły, a tak naprawdę genezą w ogóle bluesa jest przecież smutek i samo słowo blues oznacza smutki. No więc mamy troszkę smutniejszy utwór teraz, ale przepiękny i też taki symboliczny, no bo jest to, co się stało kwiatom.

Teraz pora na kącik, ale tym razem nie kącik teatralny, a kącik filmowy. Bo jeszcze zanim zaczęłam prowadzić audycję, to pochwaliłam się koledze z redakcji muzycznej klimatem, który chciałam tutaj przedstawić i opowiadałam mu o zespołach, o których bym chciała właśnie mówić w tej audycji. I gdy powiedziałam o Breakoutie, on polecił mi pewien film. I jest to film z 2019 roku pod tytułem Zabij to i wyjedź z tego miasta. I jest to film animowany, taki rysowany, właściwie bardzo prosty graficznie, można by pomyśleć, ale on odniósł ogromny sukces, wygrał festiwal filmów fabularnych w Gdyni, z tego co przeczytałam, o ile się nie mylę. No, na pewno miał jakiś swój moment sławy wtedy, chociaż do mnie to niestety nie dotarło, ale parę lat temu się jeszcze tak nie interesowałam. No i w tym filmie, po pierwsze, tło muzyczne stanowią właśnie kompozycje Tadeusza Nalepy. Zarówno te wydane kawałki, jak i jakieś fragmenty archiwalne, które nigdy nie zostały wydane na żadnym albumie. Ale po drugie, Tadeusz Nalepa występuje tam jako postać. I no, jak wiemy, już dawno nie ma go na świecie. I ten głos, który tam występuje z tą postacią Tadeusza Nalepy, został nagrany lata wcześniej przez reżysera filmu, czyli Mariusza, przepraszam, Wilczyńskiego, który po prostu jako reżyser od lat zbierał jakieś tam swoje nagrania i miał je w takim swoim prywatnym archiwum. I występuje tam głosowo kilku aktorów, których już w 2019 roku na świecie nie było. Właśnie w taki sposób, że te archiwalne nagrania zostały jakoś tam pocięte i dopasowane do historii. I to jest bardzo mocny element tego filmu, bardzo taki wzruszający. Ja też powiem szczerze, obejrzałam ten film 2 dni temu i popłakałam się w 14 minucie. Już w takim szoku właściwie obejrzałam go do końca i polecam go serdecznie wszystkim, bo no, jest takim zbiorem wspomnień, zbiorem takich bardzo pięknych, bardzo surowych scen po prostu z życia w Polsce w dawnych czasach, w czasach, kiedy taki Breakout sobie grał. I jest niesamowicie smutny, ale ma też takie ciekawe, symboliczne, takie trochę właściwie horrorowe, można by powiedzieć, elementy. Na przykład znajdujemy się w sklepie rybnym i nagle na ladzie leżą mali ludzie zamiast ryb. A kasjerka pyta, czy wypatroszyć. Więc ma takie swoje przerażające elementy, co też bardzo mnie wzięło za serce. No i tam mamy właśnie dużo dosyć utworów z płyty blues, ale nie tylko. I teraz jednym z takich utworów, który tam temu filmowi towarzyszył, poza tym, co właśnie wybrzmiało przed chwilą, czyli Co się stało kwiatom, był utwór Modlitwa, który jest jednym z moich ulubionych i bardzo często do niego wracam, więc posłuchajmy.

0: I tak kończymy.
1: Kończymy.
0: No, teraz troszkę może będzie luźniejszy klimat, bo przejdziemy do albumu Mira z Mirą Kubasińską na okładce, czyli partnerką życiową, towarzyszką, żoną Tadeusza Nalepy, która tutaj już nam śpiewała w pierwszych utworach. I bardzo się cieszę, że w końcu jest damski głos na tej audycji, no bo to jest jednak, troszkę rzadziej się on pojawia, chociaż będę się starała jeszcze na pewno jakichś kobiet z tamtych lat śpiewających tutaj poszukać i puścić. No ale płyta Mira właśnie pojawiła się w roku 1971. Oczywiście cały zespół Breakout gra tam i ona po prostu jest wymieniona tak jako główna wokalistka. I wybrałam z tego albumu utwór A Miałeś Przyjść, bo jest on, no jakoś tak mnie tuż przed audycją tak naprawdę zachwycił i usłyszałam w nim flecik, a jak ja słyszę flecik, to wzruszam się bardzo i koniecznie muszę tego posłuchać, także zapraszam.

0: No i teraz, skoro słuchaliśmy piosenki tak spod nazwiska Miry Kubasińskiej, to teraz może posłuchamy czegoś spod nazwiska Tadeusza Nalepy, już tak powiedzmy solowo, czyli po prostu zapewne z nieco zmienionym składem. No jak jest z nami Mikołaj, to zawsze znaczy, że przyniósł jakąś płytę do radia. I proszę, opowiedz nam, co tym razem puścisz nam z winyla.
1: No ja puszczę tutaj właśnie z albumu Tadeusza Nalepy, czyli ze Snu Szaleńca. Puszczę tutaj utwór z numerem 5, chociaż to jest w sumie ciekawostka. Ja tej płyty przesłuchałem dwa razy i zawsze zaczynałem od strony B, czyli właśnie od utworu Muszę dziś ciebie zabić. Jeśli chodzi w sumie o samą okładkę, no widzimy tutaj szaleńca i w sumie można powiedzieć, że to, mi to po prostu przypomina taki bardziej gwiazdozbiór, który jest na nim narysowany.
0: W sumie nawet nie widzimy jego twarzy.
1: Tak, widzimy jego tors tylko i dłoń, która dotyka tego torsu.
0: Szaleńca. Tak. No jak ja ten tytuł usłyszałam, zobaczyłam, no to wiedziałam, że na pewno do tej audycji będzie pasował. Chociaż co ciekawe, to jest album z roku 87, a brzmienie jest właściwie bardzo podobne jak do tych wcześniejszych dokonań Nalepy właśnie z lat 70., nawet z początków. I to jest wielki plus moim zdaniem.
1: Tak, no więc co? No więc pozostanie nam słuchać prosto z winyla Muszę dziś ciebie zabić.

Taki dzisiaj segment winylowy. Przepiękny. Przepiękny. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Słuchałam wcześniej raz tego utworu, bo tak mi Mikołaj zapowiedział. No i jest po prostu przepiękny. No a teraz na zakończenie. Ja znalazłam już dłuższy czas temu taki nietypowy utwór w sumie w dyskografii Breakoutu, bo już on przypomina mi trochę klimaty, które tutaj zazwyczaj występują, czyli takiego rocka progresywnego. Może to jest dużo powiedziane, ale jest to utwór prawie 13-minutowy i no ma on parę ciekawych segmentów i parę ciekawych instrumentów. Jest to brzmienie no inne niż zazwyczaj i jest to utwór Wielki Ogień z albumu Ogień z Mirą Kubasińską na okładce z roku 1973 i tym utworem dzisiaj chciałabym się pożegnać. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez tą godzinę. Dziękuję Mikołajowi klasycznie za udział i za płytę. I słyszymy się za tydzień w audycji Na drugim brzegu tęczy.

0: nowego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
6: Dobry wieczór, witamy serdecznie w 1099 programie z cyklu Summertime. Sprzed mikrofonów kłaniają się nisko Przemek Dzięgiel.
7: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
6: W ostatnich kilkunastu latach już tacy bardzo jazzowi jesteśmy, ale jak 21 lat temu zaczynała audycja Summertime jako wakacyjna przygoda, to myśmy byli tak równiutko zrównoważeni między jazzem i bluesem. I dziś do tych summertime'owych korzeni, można powiedzieć, wracamy. Będzie dużo bluesa i będzie dużo blues rocka. No i jak zwykle ze specjalnej okazji.
7: Tak, będą też elementy jazzu, bo to właściwie takie dwie definicje jazz rocka. Odmiana brytyjska i odmiana amerykańsko-kanadyjska. Powiem, rozszerzymy to określenie, jak będziemy już omawiać konkrety. No i zaczniemy od tej odmiany brytyjskiej. Wtedy, w tamtym czasie, jak zaczęliśmy tutaj przygodę summertime'ową, to byłem bardzo mocno zaskoczony, bo ja już wtedy Koloseum bardzo słuchałem mocno, że Przemek zna taką płytę jak Koloseum Live. Dzisiaj jeden ze sztandarowych albumów koncertowych w ogóle w historii muzyki rockowej, jazz rockowej, jakkolwiek by to nazwać. Do dzisiaj robi nieprawdopodobne wrażenie ten album. A dlaczego gramy dzisiaj trochę Koloseum? Trzy utwory się pojawią i między innymi będzie coś z Koloseum Live. Mianowicie 14 czerwca, no jesteśmy trochę tutaj obsunięci w czasie, z różnych względów, ale ważne, że wspominamy takich znakomitych muzyków, jakim był Dave Greenslade, jeden z współzałożycieli i takim głównym kompozytorem formacji Koloseum. Grał na instrumentach klawiszowych. Dave zmarł 14 czerwca 2026 roku. Również komponował dla spektakli telewizyjnych i dla filmów, ale jego największa sława niosła się właśnie z formacją Koloseum. Również też po odejściu z tej formacji założył swój zespół pod nazwą Greenslade. No ale skupmy się na Koloseum i zaczniemy mocnym uderzeniem z koncertu Koloseum Live. Kompozycja prawie 15-minutowa Skellington. Będzie się działo.

wanna be.

I'd walk a million miles for one of your smiles, by lady,

sabanam tape recorder, I go putty.

0: Koloseum ze słynnego albumu Live. I rzeczywiście, kiedy Summertime zaczynał, mieliśmy taką wynalezioną dewizę, która mówiła, że jazz bez bluesa jest jak ciasto bez drożdży. Po prostu wychodzi płaskie. Na Koloseum to z kolei pokłosie mojej współpracy realizatorskiej z Krzyśkiem Ranusem z programu Blues Ranus. Mnóstwo fajnej muzyki co niedzielę wieczorem słuchałem, realizując ten program, jeszcze wcześniej w środę, ale kilka tylko było takich rzeczy, że sięgnąłem naprawdę głębiej. Koloseum to była jedna z rzeczy, które no naprawdę mnie położyły na kolana i no pokochałem tę muzykę naprawdę mocno.
1: No, świetnie to słyszeć. A teraz sięgamy do albumu studyjnego. Takiego trochę, nie że niedocenianego, ale przy zestawieniu z Valentine's Suite kawałeczek pojawi się z tego albumu. Zresztą ta sztandarowa kompozycja Koloseum została skomponowana przez Dave'a Greenslade'a. Tak przy okazji. Ale sięgamy do albumu trzeciego w dyskografii, Daughter of Time. Piękny album, no i piękny utwór się też pojawi. Take Me Back to Doomsday.

Take Me Back to Doomsday z albumu Daughter of Time. No i teraz na zakończenie tych wspominek z Koloseum, a przede wszystkim z postacią Dave'a Greenslade'a z sztandarowej płyty Valentine's Suite. Nie gramy suite, bo trochę czasu by nam to zajęło, może przy innej okazji. Tymczasem zagramy króciutki utwór, przepiękny, taka miniaturka przy okazji tej wielkiej suite. No to tutaj raptem 3 minuty, ale bardzo dużo się dzieje. Tam są fantastyczne klawisze Dave'a i w ogóle cały zespół. I Dick Hextall-Smith na tych dwóch saksofonach i John Heisman na perkusji. Właściwie tutaj na takich chyba miotełkach gra, bo ta perkusja też tutaj jest szalona. Elegy, słuchajmy.

0: krótki fragment z albumu Valentine Suite pod tytułem Elegy. No i przypomnijmy, kto właśnie w tym kolosseum grał, bo to nie tylko był Dave Greenslade, Dick Hextall-Smith na saksofonach, John Heisman na perkusji, James Liederland na gitarze i wokalu, a zresztą to była jego kompozycja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, i Tony Reeves na gitarze basowej.
1: To ten skład, ten oryginalny, to skoro była ta odmiana blues rockowo-jazzowa brytyjska, to jakże inna zupełnie odmiana jazz rocka? Trudno tutaj powiedzieć, natomiast ten główny trzon zespołu tworzyli muzycy jazzowi. To fakt. Natomiast ten sznyt i pazur, ekspresja typowo rockowa. Mówimy o formacji Blood, Sweat and Tears. Fantastyczny zespół ze Stanów Zjednoczonych. A dlaczego mówiłem o Kanadzie? No bo głównym wokalistą i właściwie te największe sukcesy zespół osiągał, gdy jako wokalista był Kanadyjczyk David Clayton Thomas, bo o nim dzisiaj troszeczkę więcej powiemy, ponieważ David zmarł. Zmarł w wieku 84 lat 24 czerwca. Postać charyzmatyczna, postać ekspresyjna, właściwie bez jego osoby Blood, Sweat and Tears na pewno nie osiągnąłby takich sukcesów, jakie osiągnął, a zespół dość mocno skonfliktowany był z wokalistą, bo jak już wspomniałem, zespół muzycy byli jazzowi, no i wiadomo, elegancja. Natomiast David Clayton Thomas, można powiedzieć, że to był chłopak z ulicy, gdzieś po poprawczakach, uciekł z domu, bo były kłopoty rodzinne. Taki był czupurny dosyć, no ale wokal miał tak potężny i niesamowity i charyzmatyczny, że zespół właściwie bez niego nie istniał. I raz był w Blood, Sweat and Tears, jak nie był, jak Davida nie było w zespole, no to zespół osiadał na laurach, nie było sukcesów i wszyscy o nim zapominali. David wracał do zespołu i od razu wszystko zaczynało się nakręcać. I tak właśnie było z tym niesamowitym muzykiem, wokalistą właściwie. Sprawa też tak się potoczyła, że właściwie w latach 80. David Clayton Thomas wykupił cały jakby znak firmowy Blood, Sweat and Tears i właściwie należał do niego ten cały szyld tego zespołu, a dzisiaj to jest właściwie marka, bo jeżeli mówiąc o takim amerykańskim jazz rocku, no to Blood, Sweat and Tears jest wymieniane od razu w pierwszej trójce. A dużo dęciaków i słychać, że ma to konotacje jazzowe. No dobrze, dosyć gadania, teraz muzyka. Posłuchajmy sobie bluesa w interpretacji Blood, Sweat and Tears, a będzie się tam działo, bo tam... Ach, zresztą posłuchajcie.

Blues Part 2, formacja Blood, Sweat and Tears. I muszę się przyznać, że nie znam tych dżentelmenów. Nie dotarły tam niestety moje poszukiwania, a widzę, że to może był błąd. Słyszę, że to może był błąd. To dajmy sobie jeszcze odrobinę, jeszcze krótką porcję z tej samej płyty. Spinning Wheel, tym razem bardziej piosenkowo z początku, chociaż utwór, podobnie jak poprzedni, będzie się rozwijał.

0: wasn't too good.
1: To była kompozycja Spinning Wheels, tej samej płyty, z której pochodził blues. To jest ta najważniejsza płyta, druga w dyskografii, gdzie David trafił i od razu zespół zwyżkował i było o nim wszędzie pełno. Taka to była formacja. Polecam, bo to jest kawał świetnej muzyki, mnóstwo dęciaków, świetne kompozycje. No i nad wszystkim góruje ten niesamowity, ekspresyjny wokal Davida Claytona Thomasa. A Spinning Wheel? A Spinning Wheel to jest właśnie taka historia, którą opowiada o tym swoim życiu, jak spał w samochodach, jak był bezdomny i no, miał ciężkie chwile, no a później trafił do Blood, Sweat and Tears w 68. No i cała historia się napisała. A na zakończenie tak zastanawiałem się, co tutaj dopełnić. Spojrzałem na datę, no i cóż, 25 sierpnia urodziny Wayne'a Shortera. A żeby to tak pasowało w miarę stylistycznie, no to co do tego? No, Weather Report. No i zagrajmy sobie coś z koncertu, gdzie będzie bardzo, bardzo dużo wspaniałego saksofonu Wayne'a Shortera. To będzie koncert z Japonii w takiej rozszerzonej wersji koncertowej Black Market.
2: I to tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy w nowym roku szkolnym, czyli 1 września na 1100 summertime. Będzie się to coraz trudniej wypowiadało, ale będziemy ćwiczyć nasze paszcze i jakoś może damy radę. Za dziś dziękujemy. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
2: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana. Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
1: Dzień dobry. W audycji Wiek Awangardy w środowy poranek wita Wawrzyniec Płonkinia. Po tygodniowej przerwie, ale z dużą porcją ciekawej muzyki. Rozpoczynamy jednak tak, jak zwykliśmy rozpoczynać te środowe spotkania. Od dwóch przypomnień. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas. Dotyka i ciebie, i mnie. Wczoraj, właściwie przedwczoraj, w poniedziałek, obchodzony był Dzień Niepodległości Ukrainy. Spróbujmy okazać naszą solidarność tym, którzy przybyli tutaj jako uchodźcy, którzy musieli uciekać w obawie o swoje zdrowie i życie, o życie i zdrowie swoich najbliższych. Cieszmy się z tego, że znaleźli tutaj gościnę, że znaleźli tutaj bezpieczną przystań, że mogą budować wśród nas swój nowy dom. To naprawdę świadczy jak najlepiej o nas, że przyjęliśmy tych ludzi, których życie i zdrowie znalazło się w zagrożeniu. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Chociaż go nie widać, chociaż zniknął z czołówek gazet i serwisów informacyjnych, to ci ludzie wciąż tam są. Niewiele możemy dla nich zrobić, ale możemy okazać naszą solidarność tym, którzy tych ludzi ratują, którzy próbują znaleźć dla nich jakąś drogę i jakąś pomoc. Czasami wystarczy napisać do którejś z organizacji, która zajmuje się ochroną praw człowieka, która zajmuje się pomocą tym wszystkim, którzy na granicy Polski i Białorusi utknęli. To naprawdę wiele znaczy, nic nie kosztuje, a jest pięknym pokazaniem naszego człowieczeństwa, naszego współodczuwania, naszej solidarności. A dzisiaj podzielimy sobie nasze spotkanie na dwie części. W pierwszej części sięgniemy po nowe płyty starych mistrzów, tak można by określić, chociaż część z nich wciąż jest młodymi muzykami. A w drugiej części sięgniemy do płyty nowej Jeffa Parkera, a przy okazji także do wcześniejszych płyt jego ostatniego kwartetu. Na początek jednak sięgamy do albumu, który na pewno nie przejdzie bez echa. Na pewno nie przejdzie bez echa, bo trzy nazwiska, które je sygnują, to przynajmniej dwa to starzy mistrzowie. A to jedno dla mnie jest nowe, chociaż w środowisku latynoskiego, zwłaszcza jazzu, nie jest to osoba nieznana. Henry Threadgill, Vijay Iyer i Daphnis Prieto. Daphnis Prieto, muzyk pochodzący z Kuby, który dał się poznać już 20 lat temu. Przede wszystkim jako perkusista zespołów latynoskich, który w ciągu tych 20 lat wyszlifował swój talent nie tylko jeżeli chodzi o latynoskie rytmy, ale także o tą bardziej otwartą, bardziej improwizowaną, dziwniejszą dla wielu z nas muzykę. I tak oto 15 lat temu trafił do tria Henry'ego Threadgilla i Vijaya Iyera. Stał się tym trzecim, wcale nie będącym w tle muzykiem tego zespołu, a jedną z trzech podpór tak naprawdę, bo wszyscy piszą tutaj kompozycje, wszyscy współtworzą brzmienie, które w moim odczuciu jest unikatowe. Album, który się ukazał, nazywa się 15 i pochodzi on od liczby lat, które oni grają razem. A jest to płyta, mimo tych 15 lat stażu tego zespołu, debiutancka. Trzy kompozycje Trit Gilla, trzy kompozycje Vijaya Iyera i dwie kompozycje Daphnisa Prieto na ten album się składają, a zamyka to kompozycja tego ostatniego, tego kubańskiego perkusisty, przy okazji także laureata Nagrody Grammy w 2018 roku i laureata także Nagrody MacArthura, Nagrody dla geniuszy, jak pisze o tym MacArthur Foundation. On the Way, kompozycja Daphnisa Prieto z albumu 15, Henry Threadgill, Vijaya Iyer, Daphnis Prieto.

Henry Threadgill, którego przedstawiać nie trzeba. Vijay Iyer chyba też nie. No i Daphne Sprieto z albumu 15 i kompozycja On The Way, ostatniego z nich perkusisty, która zamyka cały ten album. Cieszy mnie bardzo ta płyta. Cieszy mnie przede wszystkim to, że to jest w końcu album po kilku latach, gdzie Henry Threadgill gra na swoim autorskim albumie, gdzie nie jest tylko kompozytorem, nie jest dyrygentem, ale sięga po instrument, no i mały skład, który daje możliwości cieszenia się instrumentalnym kunsztem Henry'ego Threadgilla i docenienia tego jakże utytułowanego, ale też wciąż jeszcze chyba mało znanego muzyka. Od czasu R, od bardzo wielu lat, nagrywał raczej w większych składach. Move the Make a Move, Zoid czy Circus Circus. To były te składy sekstetowe i większe, a tutaj trio, piękne granie. I no cóż, żeby doczekali się bogatej dyskografii, a nie życzę im tego, żeby skończyło się to tylko na jednym, jedynym albumie. Następna płyta, po którą dzisiaj sobie sięgniemy, to będzie album Marty Varelli, z pianistki pochodzącej z Polski, od lat mieszkającej, tworzącej w Belgii, w Holandii, ale mającej bardzo silny pomost także z Chicago i z tamtejszymi instrumentalistami i muzykami. I nie inaczej jest na tej płycie.

trójkę muzyków na co dzień mieszkających w Stanach. Ben Lamar Gay, Frank Rosali, chicagoscy muzycy, Ingrid Hooker-Flatten mieszkający w Austin w Teksasie. Do tego jeszcze Karen G i Abe Barz, dwójka saksofonistów, klarnecistów na co dzień mieszkających w Holandii. No i Marta Varellis na fortepianie. I słychać, że to są osobowości, że to nie jest nikt przypadkowy, kto ma tylko i wyłącznie wypełnić zamysł autora i kompozytora, ale to są muzycy, którzy coś do tego wnoszą, którzy wnoszą własną wizję, własną wyobraźnię, własny kunszt i wzbogacają tą muzykę Marty Varellis, czyniąc ją naprawdę niezwykłą i bardzo, bardzo osobistą i indywidualną. Dla mnie ta płyta jest niezwykła, bo ona jest inna od wszystkiego. Marta naprawdę zrobiła tutaj niesamowitą, wielowarstwową, wielogłosową opowieść z tego albumu i sięgniemy po dosyć dużą dawkę muzyki z tej płyty, bo to będzie z górą 20 minut. Najpierw Alternate Endings, które gdzieś w środku albumu się znajduje, a potem po utwór, który jest niesamowitym, fascynującym, niezwykłym zakończeniem tego albumu, a nazywa się to Ashes to Sea. Sama płyta wydana przez Relative Pitch Recordings w Nowym Jorku, Still Life with Lemons, tak nazywa się ten album, który sygnuje Marta Varellis, aczkolwiek należałoby tam wymienić wszystkich instrumentalistów jako współautorów tego albumu.

Marta Varellis, Ben Lamar Gay, Up Bars, Karen G, Ingrid Hawker Flatten i Frank Rosalie z albumu Still Life with Lemons, który sygnuje nazwisko Marty Varellis. Piękna płyta, zwłaszcza to zakończenie, które dla mnie jest naprawdę czymś takim ostatecznym, jakimś takim zwieńczeniem tego albumu. Niesamowitym, z tą partią tych dwóch saksofonów, która się przeplata, miesza i czasami stanowi jedną unisono, a czasami rozchodzi się tylko po to, by zbiec się powtórnie, jest naprawdę czymś niezwykłym, absolutnie. Marta Varellis, naprawdę płyta roku, jak do tej pory Still Life with Lemons, dla mnie, w moim odczuciu, to jeden z najważniejszych albumów, jakie w tym roku trafił do moich rąk. Relative Pitch Recordings wydało nowojorska oficyna, w tej chwili chyba jedna z najważniejszych dla awangardowego jazzu oficyn na świecie. Drugi album ukazał się również w tym samym wydawnictwie, a sygnuje go nowojorski saksofonista Michael Foster, Christian Weber, szwajcarski kontrabasista i niemiecki, związany od lat z Berlinem, perkusista Michael Greener. The Raving Beauty, tak nazywa się improwizacja, która zabrzmi. Jest to niezwykłe, bardzo energetyczne, takie bezkompromisowe, free, zagrane z niezwykłym wyczuciem, ale też z energią, do której się powraca, do której powraca się po to, żeby fizycznie tę muzykę odczuć, żeby rzeczywiście poczuć coś takiego, co jest wyrzutem i kreatywnej wyobraźni, i fizycznego doświadczenia pochodzącego gdzieś z trzewi, które z tych trzewi naprawdę wydaje no, taki jęk, zgrzyt, zgiełk i krzyk. Michael Foster jest tutaj niesamowity na saksofonie. Rzeczywiście udało mu się, i czerpiąc z Brosmana i z innych saksofonistów awangardowych starszego pokolenia, starszego dla niego pokolenia, stworzyć coś, stworzyć brzmienie, które jest unikatowe, które jest niezwykłe, które jest inne od wszystkiego. Cały album inspirowany jest prozą Davida Goodisa. To był taki pisarz, który tworzył opowiadania i kryminały. Gdzieś w latach 50., 60., on zmarł w 67 roku, nie jest zbyt popularny w Polsce. Nie jest to ktoś znany na miarę Chandlera, a szkoda, bo te jego kryminały podobno, ja sam też nie czytałem, ale czytałem o nich, że to jest niezwykła proza, łącząca z jednej strony etniczność, on był etnicznym Żydem, z drugiej jego uniwersyteckie wykształcenie i doskonały warsztat wraz z takim zamiłowaniem do pogranicz, do przedmieść, do tego, co gdzieś szemrane. I mające takie kryminalne, lekko zabarwienie. Michael Foster, Christian Weber, Michael Greener z albumu, który nazywa się Selection from the Gutter. The Raving Beauty. Tak ten album się rozpoczyna i rzeczywiście jest to niezwykłe, mocne, fascynujące rozpoczęcie tej pięknej płyty.

Michael Foster, Christian Weber i Michael Greener z albumu Selection from the Gutter. The Raving Beauty, tak nazywała się ta improwizacja. Piękne granie, pełne energii i ta płyta taka jest od początku do końca. Może nie jest tak dobra jak ten początek, ale jest niezwykła. Warto po ten album sięgnąć, warto zapoznać się z całością. To po prostu piękne granie jest. I na koniec, pierwsza godzina już zaraz. Sięgniemy sobie po muzykę Jeffa Parkera, po muzykę jednego z najważniejszych w moim odczuciu zespołów ostatnich lat. Eta Quartet, tak nazywa się ten ostatni z kwartetów Jeffa Parkera. Zbudowany od początku do końca na partnerskich warunkach. Czwórka muzyków, lider na gitarze i elektronice, Josh Johnson, świetny altista, świetny saksofonista, który również posiłkuje się elektroniką, przetwarza dźwięk saksofonu. Anna Butters na kontrabasie i Jay Belleros na perkusji i perkusjonaliach. Pierwszy album ich ukazał się w roku 2022. Potem Mondays in the Enfield Tennis Academy, stąd ta eta w nazwie, bo oni grali w takim malutkim klubie w Highland Park położonym. I od tego wziął swoją nazwę także sam zespół. Teraz ten klub już jest zamknięty. To jest pierwsze nagranie. Trzecia płyta, ale pierwsze nagranie, które powstaje poza tym malutkim klubem w Highland Park. Jak sam Jeff Parker pisze, nagranie jest z zeszłego roku. To był bardzo trudny rok dla niego, dla wszystkich jego bliskich. Bardzo trudny, bo dużo negatywnych rzeczy się wtedy działo. I bardzo chciał, żeby to nagranie było inne. Gdy oni spotkali się po takiej 8-miesięcznej przerwie, gdzie nie było grania, gdzie były pożary w Kalifornii, gdzie były same złe rzeczy, łącznie z polityką, z Donaldem Trumpem, który wrócił do władzy, to strasznie się ucieszyli tym, że mogą być razem, tym, że mogą razem grać, że mogą się spotkać, tym, że mogą się dzielić tymi przeżyciami, które są w nich, mogą je odczytywać, mogą je zauważać. I to słychać w tym nagraniu. Od początku do końca to jest nagranie, które jest czystą, żywą energią, pozytywną, takim manifestem radości bycia razem i tworzenia razem muzyki. Jest wersja deluxe, która jest trochę bogatsza, tak? To jest niecałe 50 minut. Dwie takie długie suity po 20 minut, plus do tego jeszcze w tej wersji deluxe właśnie 2 10-minutowe utwory wykrojone z jakichś większych form, ale jest to od początku do końca niezwykłe granie. Także bardzo, bardzo polecam. My sięgniemy po pierwszy, otwierający ten album, 23 minuty, prawie 24. Fragment nazwany tutaj Like Swimwear, a sama płyta nazywa się Happy Today i rzeczywiście to Happy Today jest tam od początku do końca słyszalne. A potem sięgniemy do wcześniejszych nagrań Jeff Parker, Eta Quartet, czyli do albumu pierwszego Mondays at the Enfield Tennis Academy z roku 2022 i sprzed 2 lat, z roku 2024, The Wait Out of Easy. I tam będzie to kompozycja Easy Wait Out. Zostawiam was samych z tym pięknym składem Jeffa Parkera. Dla mnie jest to takie przypomnienie o Powerhouse Sound, wielkiej mojej miłości i zespole, dzięki któremu Jeffa Parkera miałem możliwość spotkać, być z nim w trasie,
cieszyć się jego introwertycznością, bo to jest muzyk, który jest bardzo do wewnątrz, który jest bardzo skupiony na tym, co się dzieje wokół niego, ale jest to skupienie bardzo wewnętrzne, skierowane do środka. Bardzo uważny, bardzo ciepły, bardzo mało ekspresyjny, a równocześnie wiesz dokładnie, że on jest w tej chwili, że on jest tu i teraz i on wszystko z tu i teraz dokładnie wie i przez swoją duszę przetwarza. Like a Swimwear, potem drugi fragment z pierwszego albumu Mondays in the Enfield Tennis Academy i na koniec Easy Way Out, Jeff Parker, Eta Quartet, a my, mam nadzieję, usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Audycję Wiek Awangardy przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.